się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu

0: SK2, Biała Podlaska.
1: Biorę strach, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
1: Dziś w Białej Podlaskiej będzie przyjemnie. Termometry pokażą 18 kresek, a słońce będzie nas cieszyć. Po południu niebo zasłonią chmury, ale temperatura wzrośnie do 26 stopni. Jutro znowu słońce, a słupki rtęci dobiją do 29 kresek. Teraz na drogach w Białej Podlaskiej ruch płynny. Przejazd przez miasto nie zajmuje więcej czasu niż zwykle. Pamiętajmy o ostrożności, szczególnie w pobliżu szkół. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ruch pociągów stopniowo wraca do normy, to po poważnej awarii w Niemczech. Wczoraj przed północą przez niespełna 2 godziny wstrzymane były połączenia dalekobieżne, regionalne i towarowe. Przyczyną była usterka systemu łączności radiowej. Choć ruch został wznowiony, pasażerowie nadal muszą liczyć się jeszcze z opóźnieniami. Kontrola poselska w Szpitalu Południowym w Warszawie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że placówka nie zwróciła lekarzowi Dawidowi Kasprzykowi 500 000 zł. Były koordynator wcześniej odesłał te pieniądze na konto szpitala. Prokuratura twierdzi jednak, że środki miały wrócić do lekarza z powodu braku możliwości ich zaksięgowania. Konferencji polityków po wizycie w szpitalu wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun.
3: Anna Kwiecień, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński domagali się wyjaśnień w sprawie rzekomego zwrotu środków lekarzowi. Od zarządu placówki usłyszeli, że pieniądze nie zostały odesłane, są na koncie szpitala i lada chwila będą zaksięgowane. To sprzeczne z tym, co mówią w tej sprawie śledczy.
4: Postanowiono rękoma prokuratury po raz kolejny wykorzystano ją politycznie, utopić Rafała Trzaskowskiego, zrobić z niego człowieka, który nie potrafi zarządzać i którego ludzie oddali 500 000 złodziejowi.
3: Mówił były wiceszef resortu zdrowia w rządzie PiS Janusz Cieszyński, który uczestniczył w kontroli poselskiej. W placówce cały czas trwa też kontrola NFZ-u i stołecznego ratusza. Dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu wszczęła też prokuratura okręgowa w Warszawie.
2: A politycy PiS zapowiadają, że w przyszłym tygodniu przeprowadzą kolejną swoją kontrolę w placówce. Gigantyczny sum złowiony w Starym Sączu. Ryba miała ponad 230 cm długości i ważyła blisko 100 kg. Na stawach złowił ją pan Arek.
5: Hol trwało około 40 minut. Holowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Ciężko było. No jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
2: A ryba, dodajmy, trafiła z powrotem do stawu.
0: SK2 Sport.
2: Cristiano Ronaldo odpowiedział na głosy krytyków. Portugalczyk zdobył 2 gole w wygranym 5-0 meczu z Uzbekistanem. Tym samym został pierwszym piłkarzem w historii, który trafiał do siatki na 6 mistrzostwach świata. Portugalia zachowała szansę na awans. W innym meczu Chorwacja pokonała Panamę 1-0, a Anglia bezbramkowo zremisowała z Ganą. Przed chwilą zakończył się także mecz Kolumbii z Demokratyczną Republiką Konga. Kolumbia wygrała 1-0. Najlepszy koszykarz finałów Orlen Basket Ligi Andrzej Pluta przenosi się do Hiszpanii. Jeden z liderów Legii w ostatnim sezonie będzie grał w zespole Basket Girona.
6: No proszę bardzo, i od rana mówimy o dużych sumach, bo jeden wylądował w stawie, drugie sumy zarabia Cristiano Ronaldo. Czegoś takiego oczywiście wam życzę. Ja co prawda dużych sum dla was nie mam, mam za to najlepsze polskie hity. Tak więc już zaczynamy, Kasia Popowska na początek tej godziny, a mamy już 3 minuty po godzinie 6:00.

0: No to na spontanie zaczynamy środę, moi drodzy. 10 minut po godzinie 6 już nam się zrobiło. Z tą środą to jest, wiecie, to jest to taki dzień, to jest tak trochę jak czyściec dla duszy. No bo zobaczcie, mamy już tak 2 dni po piekielnym poniedziałku i 2 dni do niebiańskiego piątku. Jesteśmy absolutnie, totalnie po środku. No i to jest problem właśnie z środą, bo czy ona jest fajna, czy jest niefajna, no to rozstrzygnijmy ten problem i tą zagwozdkę dzisiaj. 726-8268-26 albo Messenger, tam też zapraszam, tylko proszę nagrywać się, proszę pisać do mnie i słać też SMS-y i można dzwonić, bo już w tym momencie sobie tu kliknę i już jest linia odblokowana i zaraz będzie można do mnie dzwonić i rozstrzygnijmy ten odwieczny dylemat z środą, czy to dzień fajny, czy niefajny, bo jeszcze 2 dni do piątku i trzeba wytrzymać, czy już 2 dni po poniedziałku i weekend coraz bliżej. 726-826-826 albo Messenger, zapraszam. Powiedzcie coś miłego albo niemiłego o środzie.
1: SK2.
0: Ja absolutnie nie uderzam tutaj w żadną panią profesor. O nie, nie. Co to, to nie to. 11 minut po godzinie 6. Linia otwarta. Można dzwonić.

0: No i mamy już 18 minut po godzinie 6. 7268 26 8 26. Cieszycie się, że już środa, czy może nie cieszycie się, że dopiero środa? Takie pytanie dzisiaj zadałem na 7268 26 8 26. No i jak to tam jest u was, proszę bardzo?
1: Tam nie środa, to jest połowa.
0: Połowa, ale to dobrze, że już jest połowa, czy źle, że dopiero połowa?
1: No cieszymy się bardzo, ja się cieszę.
0: No to bardzo się, ja też z swojego powodu cieszę, no bo do piątku, jakby nie patrzeć, są jeszcze 2 dni, prawda? No to niektórzy narzekają na to, że to jeszcze 2 dni nam zostało.
1: Do piątku mamy 2.
0: Tak.
1: A sobota to weekend, parasol, lody i plaża. Nie tak daleko, prawda?
0: Oczywiście, że nie tak daleko. I to jest bardzo pozytywne przesłanie z samego rana od Doroty. Bardzo ci dziękuję. Ja czekam na kolejne SMS-y, czekam na kolejne wiadomości na Messengerze. 7268 26 8 26. Powiedzmy coś dobrego albo coś złego o tej środzie. No mówię, to jest takie na dwoje babka wróżyła. Nie, do weekendu jeszcze 2 dni, ale już od poniedziałku też już minęły 2 dni, więc już ten piekielny poniedziałek mamy za sobą. Dajcie znać, co wy myślicie o środku tygodnia. Eskart.

A jak już jesteś, to może skoczysz ze mną na kawę. Jest ku temu okazja, moi drodzy, dlatego że w Krakowie otwarto nową atrakcję, w krakowskim zoo dokładnie. Otwarto kawiarenkę tuż przy wybiegu dla słoni i teraz każdy, kto sobie wstąpi do takiej kawiarenki, to będzie mógł sobie zamówić kawę, patrząc na słonie, które będą wręcz na wyciągnięcie ręki, a nawet i może i trąby. Tak czy inaczej, ciekawa atrakcja. Zastanawiam się tylko, czy mają w tej kawiarni syrop do kawy. Na przykład, nie wiem, o smaku słoniego karmelu. Peska.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jak

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie między innymi rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym Społem. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na Was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy, to tylko w Społem Biała Podlaska. Społem. Blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
6: Na drogach w Białej Podlaskiej poranne tłumy dają się odczuć, ale ruch jest płynny. Kierowcy powinni zachować ostrożność, zwłaszcza w okolicach centrum. Dziś pogoda zapowiada się całkiem przyjemnie. Słońce będzie przeplatać się z chmurami, a termometry pokażą około 20 kresek. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni, a wieczorem utrzyma się podobna aura. Bez względu na pogodę w SC2 w Białej Podlaskiej zawsze gramy same polskie hity, a kolejne już za chwilę.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
7: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Ewakuacja komendy policji w Iławie. Powodem była paczka z nieznaną substancją, która rozszczelniła się w budynku. Przesyłkę wieczorem przyniosła kobieta, która twierdziła, że dostała paczkę, której nie zamawiała. Podczas jej sprawdzania policjant został poparzony w twarz i trafił do szpitala. Pirotechnicy wykluczyli zagrożenie skażeniem i wybuchem, a teraz trwa wyjaśnienie sprawy. Zmiany w Polsce 2050. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego partii. Decyzję potwierdzili politycy ugrupowania. Hołownia nadal pozostaje członkiem Polski 2050. Rezygnacja została złożona przed ostatnim posiedzeniem Rady Krajowej. Jego ruch wywołał kolejne pytania o przyszłość partii. Uniwersytet Warszawski i Jagielloński, najlepsze w Polsce. Obie uczelnie zajęły pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu perspektywy. Na podium znalazły się także Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska. Dla Uniwersytetu Jagiellońskiego to powrót na szczyt zestawienia.

Ostatnia trójka to Fuka i Liwka Enklawa, Lor i Menzner. Tak więc wszystko w waszych rękach i w waszych klikach. SK2.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie na swój ulubiony, wymarzony utwór. No i w piątek kolejne notowanie Polskiej Gorącej Dwudziestki. Zobaczymy, kto po tym piątku będzie nam królował, a na razie królowa Edyta Bartosiewicz.

0: szczęście. Wszystkiego nie wiem, ale wiem, że jest 11,5 minuty do godziny 7. Czy środa to fajny dzień, bo dwa dni już po poniedziałku, czy kiepski dzień, bo dwa dni do piątku, to dzisiaj rozstrzygamy, moi drodzy. Ewelina odezwała się na Messengerze, napisała tak: hejka, środa minie, tydzień zginie. I to jest piękne, wspaniałe przysłowie staropolskie. Mamy też telefon, nie, to jest też głosóweczka od Ani, proszę bardzo.
1: Hej, witam, jest świetnie, bo za tydzień już urlop, miesiąc czasu i środa jak najbardziej. Jest superowa.
0: Super, dzięki Aniu za tą głosówkę. Ja ci powiem tak, Tomasz, jeszcze tak. Dzisiaj możesz sobie poświętować ostatnią środę pracującą, jutro możesz świętować ostatni czwartek pracujący, a w piątek to już w ogóle.

0: Jeżeli chodzi o momenty, no to za moment, punktualnie o 7:00 newsy w Radiu SK2, tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej, a tymczasem ja patrzę, co też przynosi nam świata. Na świecie żyje sobie Jonathan, czyli 194-letni żółwu olbrzymi z Wyspy Świętej Heleny, który został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsze żyjące zwierzę lądowe. Wykluł się z jaja około 1832 roku na Seszelach i trafił na Wyspę Świętej Heleny w 1882 roku, będąc już dorosłym osobnikiem, i tak sobie żyje od 1882 roku jako dorosły na Wyspie Świętej Heleny. Prawie 200 lat na Ziemi, no. Wyobrażacie sobie? Ciekawe, czy takiemu żółwiowi czas się nie ślimaczy.
1: SK2.

0: dusząca powieka
1: i ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
5: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemnie. Słońce będzie próbować przebić się przez ciemne chmury, a termometry pokażą około 20 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni, a słońce nadal będzie walczyć z chmurami. Wieczorem sytuacja się nie zmieni. Nadal będziemy mieć 26 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
6: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Konferencja o odbudowie Ukrainy bez Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska. W tle jest kryzys w relacjach Warszawa-Kijów. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. To po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Czy ta sprawa zaważyła?
7: Kijów tego nie precyzuje, ale tak to można odczytywać. Na czele ukraińskiej delegacji stanie ostatecznie premier Julia Sfyrydenko. Ruch Wołodymyra Zełenskiego negatywnie ocenia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Powinien być na tej konferencji, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym.
7: Na to uwagę zwraca też szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej i w tym kontekście, zdaniem Marcina Przydacza, ukraiński przywódca swoją decyzją upokorzył drugiego współgospodarza, czyli polskiego premiera.
6: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku już jutro. Nożownik zmierzawy odpowie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teścia. 49-letni Dariusz R. został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Grozi mu dożywocie. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
9: To był prawdziwy atak furii. Oprawca ruszył za żoną, która schroniła się u rodziców. Gdy teść bronił córki, napastnik zadał mu śmiertelne ciosy. Szczegóły zdradza Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
10: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się.
9: Z naszych ustaleń wynika, że Dariusz R. przyjmował leki psychotropowe. Po ataku uciekł, a mundurowi ujęli go dopiero po kilkudniowej obławie.
6: Przypomnijmy, podejrzany to były policjant. Najstarsza zawodniczka brydża wciąż przy stole. Danuta Skonieczna z Białej Podlaskiej ma 94 lata i nadal rywalizuje w turniejach.
11: Od młodości tak jakoś grałam. Do tej pory gram. Poruszać się nie mogę. Nie mogę chodzić, ale głowa jest w porządku.
6: A ostatnio pani Danuta wzięła też udział w Mistrzostwach Polski.
3: SK2 Sport.
6: Kolumbia pewna gry w fazie pucharowej mundialu. Jej piłkarze pokonali Demokratyczną Republikę Konga 1-0. Kolumbia ma już 6 punktów i zapewniła sobie awans do 1/16 finału. Dziś rozpoczyna się ostatnia kolejka fazy grupowej, a wszystkie mecze w grupach będą rozgrywane o tej samej porze. Iga Świątek zaczyna sezon na trawie. Polka dziś zagra w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w niemieckim Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką tenisistka zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro, a mecz powinien rozpoczynać się około 15:30.
12: No a my mamy na razie 7:02 na zegarach. Powiem wam tak, 94-latka grająca w brydża. To z perspektywy 200-letniego żółwia Jonathana, o którym wam mówiłem kilka minut temu, to jest wciąż nastolatka. A nastolatka grająca w brydża to jest to jednak coś niezwykłego. Ważne, że o tym powiedzieliśmy.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
12: Dla wszystkich młodych duchem już teraz Dawid Podsiadło, Trójkąty i Kwadraty w Radiu SK2, 3 po 7:00.

Takie pytanie pewnie zadają inne osoby, tym osobom, które zgarnęły od nas na przykład karnety na męskie granie. Jak to się mogło stać? No normalnie, no trzeba się było po prostu zgłosić do nas po taki karnecik i proszę bardzo, i poleciał jeden, drugi, trzeci i dzisiaj kolejne polecą karnety do was. Po 13 będziemy je rozdawali, tak więc słuchajcie uważnie. Wszystko się niebawem wyjaśni, co trzeba zrobić, żeby zdobyć taki karnet na męskie granie tegoroczne, bo posłuchajcie, no pojechać na festiwal i usłyszeć na przykład ten kawałek w wersji takiej festiwalowej, oryginalnej na żywo, to jednak jest inny poziom.

0: O tej porze to ja poproszę jednak z cukrem herbatkę, jeżeli już, a nie z żadnym pieprzem i nie z żadną solą. Kasia Kowalska. Za nami 17 minut po godzinie 7. Mundial trwa, gdybyście jeszcze nie zauważyli, bo to w nocy trwa, więc nie każdy ogląda, prawda? Ale są i tacy, którzy piłkę olewają całkowicie i totalnie. To są na przykład strażacy z małej niemieckiej wioski Serbek, którzy zrobili sobie ostatnio małe boisko, tam wrzucili sobie piłkę na to boisko i do bramki tę piłkę próbowali skierować za pomocą sikawek. Tak jest, piłkę olewali wodą w jedną i drugą stronę i która drużyna oleje piłkę w ten sposób, że ta trafi do bramki, wygrywa oczywiście. Takie mecze delikatnie różnią się od tych, które znamy z piłkarskich stadionów, bo tutaj się piłki nie kopie, tak jak powiedziałem. Po drugie są też krótsze, no i są też bardziej zacięte. No i jako, że to strażacy, to na pewno nie będzie tutaj żadnego spalonego.
1: SK2

0: I I love you was też wszystkich, oczywiście, że tak. 24 minuty po godzinie 7. No i za chwilę będziemy grali. Będziemy grali o to, żeby zagrać, żeby postrzelać karniaki na Stadionie Narodowym razem ze Sławkiem Peszko i naszą wesołą, biało-czerwoną ekipą. Dzisiaj kolejna osoba ma szansę na to powołanie, które rozdajemy. Wystarczy, że dokończy zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Zadanie na dzisiaj brzmi, zdanie i zadanie brzmi tak.
1: W życiu najważniejsze są trzy rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna...
0: No właśnie. I to wygwizdane to wy musicie sobie dokończyć. Jeżeli chcecie się osłuchać z tym, co ma do powiedzenia Sławek Peszko, to zapraszamy. sk2.pl. W ogóle, jeżeli chcecie się zgłosić do zabawy, to tam musicie skierować swoje pierwsze kroki. sk2.pl. Wypełniacie formularz i musicie przekonać mnie, że to wam należy się to powołanie. Tak więc tłumnie wchodźcie na sk2.pl, wypełniajcie formularz. No i za parę minut sobie zagramy. Zobaczymy, czy dzisiaj poleci do kogoś kolejne powołanie.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
9: No to w czym problem?
8: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
9: No i?
8: No i obawiam się, że nie zdąży.
9: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
10: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: Na drogach Białej Podlaskiej poranny szczyt daje się we znaki, szczególnie na ulicy Janowskiej, gdzie ruch w kierunku centrum jest większy, od wjazdu do miasta aż do skrzyżowania z Artyleryjską. Cierpliwość będzie dziś Waszym najlepszym przyjacielem. Co z pogodą? Dzień zapowiada się ciepły, z temperaturą sięgającą 21 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pokaże. Po południu termometry wskażą 26 stopni. Na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
14: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Pożar ciężarówki na autostradzie A2. Na wysokości Gołusek za Poznaniem zapalił się pojazd przewożący plastikowe naczynia. Poszkodowany kierowca trafił do szpitala. Pilna narada w MSWiA przed falą upałów. Szef resortu i przedstawiciele innych ministerstw omawiali przygotowania służb. Podległe formacje zostały postawione w stan gotowości, a zalecenia trafiły już do wojewodów. Najgoręcej, przypomnijmy, ma być w niedzielę. W dużych miastach temperatura może przekroczyć 40 stopni. Wakacyjny hit kolejowy wraca na tory. Już w piątek ruszy pierwszy w tym sezonie pociąg Adriatic Express z Polski do Chorwacji. Trasa prowadzi przez Czechy, Austrię i Słowenię. Połączenie ma być alternatywą dla podróży samochodem i samolotem. W poprzednim sezonie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

0: 28,5 minuty do godziny 8.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: jaki kał.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: No zobaczymy, czy dzisiaj się uda strzelić i wygrać. Paweł ze mną. Dzień dobry, Pawle.
3: Dobry, dobry.
2: Paweł się zaskoczył, jak do niego zadzwoniłem dzisiaj. Powiedział, ojejku, zaskoczyliście mnie. Od tego tu jesteśmy. Od tego tu jesteśmy. Paweł zgłosił się tak. Cześć, dzisiaj jest moje święto, więc może dzisiaj się uda. Znaczy rozumiem, że wczoraj, bo zgłoszenie poszło też wczoraj, rozumiem.
3: Wczoraj było, tak.
2: A co to było za święto?
3: No jak to, jakie święto? Dzień Ojca.
2: Proszę bardzo, Dzień Ojca. Ojcze, w takim razie, mój drogi, masz dzisiaj szansę na to, żeby zdobyć powołanie na Stadion Narodowy i postrzelać sobie na Stadionie Narodowym karniaki za Sławkiem Peszko i z naszą biało-czerwoną ekipą. Masz szansę na 1000 złotych kieszonkowego i masz szansę na 10 000 złotych, jeżeli uda ci się później spełnić nasze wszystkie tutaj zalecenia i uwagi, które już na Stadionie Narodowym wam przekażemy. I teraz tak...

0: dobry humor, święty spokój i pełna
1: lodówka.
2: Lodówka? Lodówka powiedziałeś?
1: Tak, no. Strzelam w lodówkę.
2: Co ja ci mogę powiedzieć? No. Brawo! Brawo, lodówka!
1: Nie wierzę.
2: No,
1: nie wierzę.
2: Taka prawda, mój drogi, lodówka to jest to słowo. To widzę, że radość jest wielka.
0: W życiu najważniejsze są trzy rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna lodówka.
2: Tak jest, pełna lodówka. No bo co mogło być innego, prawda? Co mogło być innego pięknego? I co, musisz po buty jechać?
1: No, teraz dzisiaj już jadę po buty, tak.
2: No mój drogi, ty dostajesz od nas 1000 złotych kieszonkowego, to sobie takie buty kupisz wypasione, że ho, ho.
1: Pewnie, że tak.
2: No proszę, jaki pan. Tak się zaczyna środę. Kurde.
1: Środa, tak. Mój ulubiony dzień.
2: Od dzisiaj na pewno.
1: Od dzisiaj.
2: Paweł z powołaniem na Stadion Narodowy. Dzięki, Paweł. Do zobaczenia.
1: Dzięki. Do zobaczenia.
2: A jeżeli wy chcecie wziąć udział w naszej zabawie, to zapraszamy. SK2.pl. Jutro kolejna osoba być może zgarnie powołanie na Stadion Narodowy, żeby postrzelać karniaki razem z biało-czerwoną ekipą Radia SK2 i Sławkiem Peszko.
3: SK. Karniaki Cup.
4: Strzel i wygraj w SK2.

nami. Możecie wierzyć, już 12 minut do godziny 8 zostało. Paweł, kolejna osoba powołana, która jedzie na Stadion Narodowy w Lodzu obejrzeć sobie mecz mundialowy razem ze Sławkiem Peczko, postrzelać też karniaki. No i stanąc przed szansą na zgarnięcie 10 tysięcy złotych, sk2.pl, tam wchodzicie, tam się zgłaszacie do naszej zabawy, a jeżeli mundial trwa, to jedni oglądają go w telewizji oczywiście w domu, a inni na stadionie. Ale Amerykanie w Las Vegas nie byliby sobą, gdyby nie wymyślili innego sposobu na śledzenie piłkarskich emocji. Na dachu jednego z hoteli pojawił się gigantyczny telebim i uwaga, ogromne baseny, w których można było się popluskać, oglądając sobie przy okazji mecz. I tym samym na dużym ekranie było meczycho, a w strefie kibica było moczycho. SK2

0: Nigdy nie jest za to za późno, żeby chwycić się za telefon i wybrać numer 726-826-826 albo wejść na Messengera, no i zgłosić się do państw, miast, które zagramy już po godzinie 8 i już w tym momencie właśnie linia jest do waszej dyspozycji, więc można się zgłaszać wysyłając SMS na 726-826-826 albo na Messenger. Jak zawsze zgłaszamy się czymś nietypowym, no to proszę bardzo, wkładamy teraz, wszyscy wkładają rękę do prawej kieszeni. Grzebiemy, grzebiemy, grzebiemy. I co wygrzebaliście? Dajcie znać. 726-826-826 albo Messenger. Tylko na Messengerze pamiętajcie, żeby zostawić numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z was oddzwonić.
1: SK2.
2: Może się zakochał.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
3: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię.
4: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
7: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo. Jatkowa 1.
14: Dziś w Białej Podlaskiej będzie ciepło. Termometry pokażą 21 kresek. Słońce i chmury będą się przeplatać, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni. Jutro przewidywane jest więcej słońca, a maksymalnie zobaczymy 29 kresek. Na drogach w Białej Podlaskiej, szczególnie na ulicy Janowskiej w kierunku centrum, ruch jest spory. Przed skrzyżowaniem z Zamkową auta poruszają się powoli, więc warto uzbroić się w cierpliwość.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
15: Jest 8, Paulina Horbatowska w Sonius Eski 2. Premier mówi o geście deeskalacji ze strony Ukrainy, a Kijów o swoim pragmatycznym podejściu. To najnowsze komentarze w sprawie zapowiadanej obecności premier Julii Swyrydenko w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Ta jutro rusza w Gdańsku. W wydarzeniu nie weźmie udziału prezydent Wołodymyr Zełenski.
16: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
15: Donald Tusk przekazał, że pozostaje w stałym kontakcie z ukraińską premier. Zarzut usiłowania zabójstwa niemowlęcia 27-latek miał rzucić 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę w powiecie augustowskim. Pogotowie wezwała matka dziecka. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie. Niebezpieczne upały nadciągają nad Polskę. Termometry mogą pokazać prawie 40 stopni. W związku z prognozami zorganizowano naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Służby są w gotowości, a najgoręcej ma być w niedzielę, mówi synoptyk IMGW Przemysł. Makarewicz.
17: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
15: A gdy temperatura rośnie, rosną też obowiązki pracodawcy.
18: Jeżeli temperatura na zewnątrz przekracza 25 stopni, jest to stanowisko pracy zlokalizowane na otwartej przestrzeni, aktualizuje się obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości napoju. Natomiast jeżeli stanowisko pracy jest zlokalizowane wewnątrz budynku i temperatura na stanowisku pracy przekracza 28 stopni, wtedy również aktualizuje się ten obowiązek.
15: Przypomina Łukasz Sztych z Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie.
19: Polska 2 Sport.
15: Polscy siatkarze walczą o awans do finału Ligi Narodów. Drugi turniej z udziałem biało-czerwonych odbędzie się w Gliwicach. Dziś wieczorem rywalem drużyny Nikoli Grbicia będzie Belgia. Później Polacy zmierzą się z Turcją, Niemcami i Argentyną. Po pierwszym turnieju zajmują 7 miejsce z bilansem 2 zwycięstw i 2 porażek. Mundial wkracza w decydującą fazę. 7 drużyn jest już pewnych gry w 1/16 finału. To m.in. Meksyk, USA, Niemcy, Francja, Norwegia, Argentyna i Kolumbia. Z turniejem pożegnały się już Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama. A dziś rusza ostatnia kolejka fazy grupowej. Wieczorem zagrają m.in. Szwajcaria z Kanadą oraz Szkocja z Brazylią.
20: To wieczorem, a na razie mamy dwie minuty po godzinie 8. Tym wszystkim, którzy nie są pewni siebie, to chcę tylko powiedzieć, że jeżeli myślisz, że ci się nie uda, mój drogi, moja droga, to pomyśl sobie o tym, że nawet migdałom udało się zostać mlekiem.
19: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
20: Zostawiam was z tym na całą środę. Cookies, piersi, całuj mnie już teraz, 3 minuty po godzinie 8.

0: Ja już to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Klip do tego kawałka jest naprawdę fajny. Więc polecam, no, żeby sobie podobał ci się, Kasiu. Właśnie, Kasia mówi, że bardzo, bo tam taki surfer pływa na desce. 10 minut po godzinie 8 już mamy. Przenosimy się teraz do Przemyśla. Tam w centralnej części miasta pojawił się ostatnio niedźwiedź. No i filmik ze spacerującym po mieście miśkiem wrzucił na media społecznościowe prezydent miasta. Rozgorzała wielka dyskusja, a sam pan prezydent ostrzegał mieszkańców. To jest prawdziwe zgłoszenie, uważajcie. Służby już działają, ale proszę zachować ostrożność. No rzeczywiście, to jest prawda, uważajcie. Spotkanie z miśkiem w centrum miasta może was sporo kosztować.
1: Nie ma tak, chcecie to sobie zapłacić 20 zł i po to nie ma sprawy. Eska.

0: Ciekawe, czy ktoś kiedyś będzie miał 100% skuteczność w naszej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta?
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo żeby nie było, liczba tych pytań jest też ograniczona, ale nie powiem do ilu. Powiem za to, że dzisiaj grają ze sobą Artur i Natalia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Cześć.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, mamy cześć, cześć. To ja tylko szybko przypomnę zasady. Na kole dla każdego z was losuję po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Nie można oczywiście pomijać żadnej kategorii, nie można mówić dalej, nie można zmyślać, tylko odpowiadać poprawnie, bo jak się okaże, że hasło nie istnieje albo jest niepoprawne, no to niestety nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby wtedy poprawne. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Na kole są też jokery. Po wylosowaniu jokera będziecie mogli sobie wybrać literkę dla siebie sami. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Jasne jak słońce. Dzisiaj panowie przodem. Artur jako pierwszy odpowiada. Dobrze, w prawo czy w lewo kręcimy?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę. Zakręciliśmy kołem w prawo, ono się kręci w prawo. I po wykręceniu w prawo, Arturze, wypadł joker, czyli sam sobie wybierasz literkę.
4: Ojeju.
0: Ojej.
4: To P może, P.
0: P?
4: P jak Polska.
0: No dobra, niech będzie w takim razie. Sam tego chciałeś, że tak powiem. Gotowy?
4: Tak.
0: No to zaczynamy. Uwaga, na literkę P poproszę o państwo.
4: Polska.
0: Miasto.
4: Płoc.
0: Znana postać.
4: Piasecki. Piasecki.
0: Roślina.
4: Podbiał.
0: Kolor.
4: Pomarańczowy.
0: Zawód.
4: Piekarz.
0: Samochód.
4: Powieda.
0: No tutaj już nie poszło z samochodem. Coś się Kasia na mnie patrzy. Czy włącz jej mikrofon, pozwolisz? No.
5: A jak się nazywa ten piosenkarz?
0: No Piasek, no.
4: Andrzej,
0: no. Ale Piasek, bo Piasek. Ale Piasek.
4: No w kieszeni miałem Piasek.
5: No ale Piasek.
0: Ale powiedział Piasek.
5: Dobrze.
0: I to go uratowało.
5: Nie sypmy piachu
0: tak,
5: w oczy.
0: To Artura uratowało, bo powiedział Piasek. Gdyby powiedział tak, Arturze, no to jedna literka, ale dobrze, że powiedziałeś Piasek, poprawiłeś się. Piaska zna każdy oczywiście.
4: Dzięki.
0: Proszę cię bardzo, 6 punktów. Właśnie podbiał, to jest roślina? W ogóle? Kasia, sprawdź mi ten podbiał, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ale niech będzie. 6 punktów na razie dla Artura. Tak, Kasia potwierdziła. 6 punktów dla Artura, 6 punktów do powicia, Natalko.
6: Jasne.
0: No, ojejku, jaki poważny głos.
6: Znaczy nie, no nie, że jasne, postaram się.
0: W prawo czy w lewo kręcimy?
6: W prawo, tak z werwą.
0: Nie mogę z werwą, bo mi się koło zepsuje. To tak z półwerwą.
6: Z półwerwą.
0: Dobrze. Było blisko w literki W, ale to nie jest literka W, tylko wypadła literka Z. Bardzo zdradliwa. Dobra. Ostatnia literka Z. Dobra, gotowa?
6: Gotowa.
0: Uwaga, to poproszę państwo.
6: Zambia.
0: Miasto.
6: Zamość.
0: Tytuł filmu, serialu?
6: Zmierzch.
0: Imię?
6: Zanek.
0: Roślina?
6: Zawilet.
0: Potrawa?
6: Zupa.
0: Zawód?
6: Złotnik.
0: Samochód?
6: Zojta.
0: Znana osoba?
6: Zbigniew Zamachowski.
0: No tutaj znanej osoby już nie zaliczam. Jaki samochód powiedziałaś?
6: Zojtę.
0: Zojtę?
6: Nie ma czegoś takiego.
0: Nie mam pojęcia. Ja już muszę... może złoty chciałeś powiedzieć?
6: Bo... Złote albo chciałam powiedzieć.
0: No, nie widzę, żeby jakiś Zojtę był. Jakbyś powiedziała zastawa, to jeszcze bym to uznał. No dobra, czyli samochodu ci nie zaliczam. 1, 2, zawilec to roślina, nie? No oczywiście, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moja droga, rzutem na taśmę, prezent marzeń dzielci do ciebie. Co tam się dzieje u ciebie?
6: Wszyscy się cieszą.
0: Wszyscy, a tych wszystkich ile jest?
6: W laboratorium tylko ja, ale wszyscy mi słuchają na obokoło.
0: Ale no to będzie tak po 5 dych dla każdego pewnie. Tak mi się wydaje.
6: Tak,
0: dobra. Fajnie, Natalia, wygrywa prezent marzeń. My też się cieszymy razem z tobą. Do Natalki leci prezent marzeń, do Artura lecą prezenty od Radia SK2, a Państwa Miasta wracają jutro po 8.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

Natalia mi zdradziła, że pracuje w laboratorium, które tutaj sprawdza, czy miarki są w porządku, wyobraźcie sobie. I wiecie, że te z Chin kupione, one nie są czasami w porządku? No, tak więc jest taki zawód, który cyrkluje, jak ona to powiedziała, wszystkie miarki. Pozdrawiamy ludzi dobrych zawodów. No i co, państwo miasta jutro wracają, więc miejcie telefony gdzieś tam w pogotowiu. A jeszcze dzisiaj powiem wam, jak zgarnąć pobyt w wypasionym hotelu. Tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej.

0: skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
0: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
1: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
0: Polska jest najfajniejsza.
1: Lato na wypasie tylko w SK2.
2: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
6: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dechowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z POŁ-em. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na Was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy, to tylko w z POŁ-em Biała Podlaska. Z POŁ-em blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy!
0: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: Dziś w Białej Podlaskiej możemy spodziewać się ciepłego przedpołudnia z temperaturą sięgającą 23 kresek. Słońce będzie się przebijać przez chmury, więc nie zapomnijcie o okularach przeciwsłonecznych. Wiatr z północnego zachodu będzie delikatny, a jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie. Po południu termometry pokażą nawet 26 stopni, dlatego warto przygotować się na cieplejsze chwile. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wracamy do polskich hitów.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
10: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Poważne utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Pociągi nie kursują pomiędzy stacjami Kabaty, Politechnika. Uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa. Systemy alarmowe wykryły w tunelu metra koło stacji Służew osobę, która nie powinna się tam znaleźć.
11: Został wzbudzony alarm przez osobę nieuprawnioną, która była w tunelach. Została ona ujęta przez patrol policji i wyprowadzona z rejonu stacji. Jednakże sprawdzamy w tej chwili pod kątem bezpieczeństwa tunele, czy możemy prowadzić sprawnie i bezpiecznie ruch pasażerski.
10: Mówi Anna Bartoń, rzeczniczka warszawskiego metra. Jak przekazała, utrudnienia powinny zakończyć się około godziny 9. 43-latek podejrzany o serię kradzieży. Mężczyzna miał włamać się do mieszkania i lokalu gastronomicznego w Jeleniej Górze. Jego łupem padły pieniądze i sprzęt elektroniczny. Po zatrzymaniu okazało się, że był poszukiwany i działał w warunkach recydywy. Mamy zmianę na szczycie rankingu polskich plaż magazynu Travelist. Tytuł plaży roku zdobyła Ustka, która wyprzedziła do tych czasowego zwycięzcę, czyli Świnoujście.

Ja mam też dla was propozycję, żebyśmy się teraz cofnęli w czasie i sprawdzili, o czym to kiedyś podawały portale i gazety pisały i w ogóle co to się kiedyś działo na świecie. Dzisiaj w ogóle taka międzynarodowa wiadomość mi wpadła w oko i to sprzed lat 15. Bo wtedy świat też istniał. Nie wiem, czy pamiętać. Nie wiem, jakim cudem, ale rozczytałem japońskie znaki, bo wpadłem na portale japońskie, a te donosiły tak. Rekordowe upały w Japonii. Upały w Japonii zbliżają się do rekordowego poziomu dla czerwca. W piątek temperatura w miejscowości Isezaki w prefekturze Gunma na wyspie Honshu sięgnęła 38,2 stopnia Celsjusza. Informowały 24 czerwca 2011 roku miejscowe służby meteorologiczne na swoich serwisach internetowych. Ale tak powiem wam szczerze, z perspektywy czasu, czy kogoś to dziwi? W Japonii powinno być gorąco, bo sushi... Let's go.

0: Energetyczny kawałek od Margaret na 12,5 minuty do godziny 9. Fajnie się tak tańczy z rana. Kto stoi w korku, to może na przykład wyjść sobie i potańczyć. Chociaż nie, nie radzę. Dobrze, nie. Zostańcie w samochodzie, łapki na kierownicę i uwaga, bo...
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: To jest nasze przesłanie na wakacje. Polska jest najfajniejsza i będziemy wam to udowadniać przez najbliższe parę tygodni, a wy będziecie grać o pobyt w 5-gwiazdkowych, wypasionych hotelach. W tym tygodniu gramy o pobyt w luksusowym hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju i zestaw super kosmetyków. Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w naszej zabawie? No na przykład wejść na sk2.pl, tam wypełnić formularz, powiedzieć, dlaczego Polska jest najważniejsza, zgłosić się do nas i być może to wy dzisiaj staniecie przed szansą na zgarnięcie takiego pobytu w takim fajnym hotelu. Polega to na tym, że będziecie odpowiadali na pytania z wiedzy o Polski i o Polsce. I tak, w poniedziałek Asia odpowiedziała na 8 pytań, tylko że 7 było ok i jedno źle. A wczoraj, we wtorek, z pytaniami zmierzył się Arek. Odpowiedział na 6 pytań, 4 ok i 2 źle. Tak więc cały czas w naszej tygodniowej klasyfikacji prowadzi Asia, która jest no, o kilka kroków od pobytu w takim fajnym hotelu. Ale no, ktoś może dzisiaj stanie Asi na drodze i na przeszkodzie i być może ktoś dzisiaj zgarnie to pierwsze miejsce w klasyfikacji tygodniowej. SK2.pl, tam trzeba się zgłosić i wtedy będziecie mieli szansę na to, żeby Asię pokonać, a być może Asi nikt nie pokona i wtedy to ona wyląduje w 5-gwiazdkowym fajnym hotelu. Polska jest najfajniejsza w Radiu SK2. Tak gramy dla was, oprócz oczywiście najlepszych polskich hitów.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: jasno.
1: Czerwona lampeczka się zaświeciła na twoim mikrofonu, Kasiu.
0: Widzę.
1: Widzisz?
0: Widzę,
1: znaczy, tak. Że
0: będę
1: chciał, żebyś teraz powiedziała coś ciekawego.
0: Coś ciekawego?
1: No i świetnie, mamy to przetestowane, moi
0: skąd
1: drodzy.
0: Wiedziałam, że o to ci chodzi.
1: A, widzisz. Kasia Grodzka już za chwilę przejmie stery, a ja jeszcze chciałem się z wami pożegnać, bo gorąco dzisiaj, nie?
0: Tak. I ja będę walczyła z upałem.
1: Będziesz walczyła z upałem?
0: Poszukałam takich trików, które się przydadzą właśnie
1: naprawdę?
0: Na ten uderzenie upału. Poradzimy sobie jakoś.
1: Ciekawe, czy sobie poradzisz bo z upałem, jeżeli chodzi na przykład o suchar, bo jak jest upał, to musi być i suchar, nie?
0: To bardziej wiór już.
1: Wiór? Tak
0: no,
1: myślisz?
0: Dobra, no
1: to zobaczymy. Co mówi ksiądz po ślubie informatyka?
0: No.
1: Pobieranie zakończone.

0: Cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo. Jatkowa 1.
12: Dziś w Białej Podlaskiej zapowiada się ciekawa pogoda. Przedpołudnie przyniesie nam sporo słońca, choć nie zabraknie chmur. Temperatura będzie całkiem przyjemna, bo termometry pokażą 23 stopnie. Powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychać będziemy pełną piersią. Ciśnienie stabilne nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo temperatura wzrośnie do 26 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Upały nadciągają nad Polskę. Synoptycy ostrzegają, w weekend możliwy rekord ciepła. W niedzielę i poniedziałek na zachodzie i w centrum kraju może być ponad 40 stopni. Na falę gorąca przygotowują się służby. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada. Więcej o tym Michał Rawa.
14: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ostrzega, że w niedzielę temperatura, zwłaszcza w dużych miastach, przekroczy 40 stopni i może dochodzić nawet do 43. Z takim upałem w Polsce nie mieliśmy jeszcze do czynienia, dlatego po rządowej naradzie zdecydowano, że urzędnicy sprawdzą zagraniczne procedury na wypadek takich temperatur. Lekarze szczególnie apelują, by ograniczyć wychodzenie na zewnątrz i pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w samochodach.
15: Jeżeli w odpowiednim czasie nie zareagujemy, czyli nie przerwiemy ekspozycji na wysoką temperaturę, dochodzi do śmierci.
14: Podkreśla dr Sławomir Ogórek ze Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Oficjalny rekord ciepła w Polsce padł ponad 100 lat temu w opolskim Pruszkowie, gdzie na termometrach pokazało się 40,2 stopnia Celsjusza.
13: Dziś drugi dzień składania wyjaśnień przez Dariusza Mateckiego. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie trwa proces w tak zwanym szczecińskim wątku Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych oprócz posła PiS zasiada jeszcze 7 osób. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
16: Podczas pierwszego dnia procesu sam Dariusz Matecki zeznawał prawie 6 godzin i jak wtedy mówił, to dopiero początek, sam ma dużo do powiedzenia.
17: Fundusz Sprawiedliwości daje mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
16: Chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursów Funduszu Sprawiedliwości. Według śledczych przetargi były ustawione, a pieniądze trafiały do stowarzyszeń powiązanych z Mateckim. Poseł usłyszał 6 zarzutów. To między innymi pranie brudnych pieniędzy, wyłudzenie milionów złotych, czy fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Nikt z oskarżonych nie przyznaje się do winy.
13: A proces rozpocznie się już za pół godziny. Wakacje najchętniej spędzimy w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną. Najczęściej wybieranym kierunkiem jest morze, a koszt wyjazdu to około 2000 zł od osoby.
18: Oczywiście to nie muszą być akurat te osoby, które jadą nad polskie morze, ale gdzieś widać, że w Polsce można odpoczywać zarówno za większe, jak i za mniejsze pieniądze.
13: Mówi Joanna Węglarczyk z Polskiej Organizacji Turystycznej, a według badania nasze wakacyjne wyjazdy trwają około tygodnia.
19: SK2 News, Biała Podlaska. i Agata Bogucka. OSP Jakówki w gminie Janów Podlaski otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy. Choć dobrze wygląda, to nie jest nowy, podkreśla Karol Michałowski, burmistrz miasta.
20: Ten zakup poczyniony został w tym tygodniu z myślą o tym, aby spełniał swoją rolę, a spełnić rolę może wyłącznie, kiedy ma napęd na dwie osie.
19: Auto kosztowało 210 tysięcy złotych. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Biała Podlaska jak co roku zaprasza na kino letnie w amfiteatrze. Pierwszy seans 6 lipca. Na start film Pamiętnik.
21: Uff, jak gorąco. Minęła 9:00. W tej godzinie podrzucę wam kilka trików na przetrwanie 40-stopniowego upału w małym mieszkaniu, bo mnie to samą czeka już ten weekend. Okazuje się, że wcale nie musimy się gotować w naszym M. A na początek mam dla was panią Dodę, Kasia Grodzka. Dzień dobry, 3 minuty po 9:00 mamy.
22: 10 hitów.
23: 10

0: no pobawiłby się człowiek, ale niestety w upale te zabawy mogą się skończyć bardzo źle. Chciałoby się bardzo mieć taki wyjątkowo zimny czerwiec, tak jak i Maj w tej piosence od zespołu Manam. Tutaj Radio SK2, obiecałam wam chwilę temu, że pomogę wam i sobie też przy okazji trochę powalczyć z tym upałem. W weekend miejscami nawet 40 stopni pokażą termometry w Polsce i powiem wam, zaskoczyły mnie niektóre rozwiązania w małych mieszkaniach. Sama w takim sobie żyję. Szybko się nagrzewa i teraz tak, podstawa w upalny dzień to zamknięte okna przez totalnie cały dzień. Okna można zakleić folią albo kocem termicznym od zewnątrz, a otwieramy je dopiero pod wieczór. I wtedy uwaga, wietrzenie i jak macie wiatrak, to stawiacie go w tym oknie, tyłem do pokoju, przodem do, na zewnątrz. Dzięki temu wypompowujemy ten żar i wtłaczamy świeże powietrze. Nie wiem jak wy, ale jak przeżyję ten upał, dzięki tym technicznym trikom możecie mówić mi, pani inżynier.
1: SK2.

W tym wehikule czasu mam dla Was naprawdę wyjątkową perełkę, bo to jeden z tych utworów, który nie powstawał przy biurku z kartką i długopisem, tylko narodził się podczas improwizacji na jednej z prób zespołu Jam. Muzycy po prostu zaczęli grać motyw, a Rysiek Riedel zaczął do niego nucić i układać tekst jako żywo, na żywo. Na pewno nie jeden artysta zazdrościł panu Ryśkowi tej wielkiej spontaniczności. O jakim kawałku mówię? Przed nami w Radiu SK2 Złoty Paw.

Tęskniliście za Arturem Rojkiem, bo po albumie Kundel była cisza? To dobrze się składa, bo we wrześniu pan Artur przedstawi nowy krążek, a my gramy wam singiel go promujący, czyli W objęciach. Już teraz w Radiu SK2.

0: Pan Artur zaprasza w objęcia w Radiu SK2. No, przyznam, że tak jak zwykle naprawdę uwielbiam się przytulać tak przy 40-stopniowym upale. Jednak wolę być taką samotną wyspą. Pół metra odstępu to minimum, a jak już ktoś ma do mnie podejść, to tylko z porcją lodów. I widzicie, niby się mówi, że jak człowiek głodny, to zły, ale wychodzi na to, że Polak rozgrzany jest wszystkim wkurzany.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo

0: PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: I po reklamie.

Mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: świetne właściwości termoregulacyjne. Taka to ciekawostka o jedwabiu, więc na upały jak znalazł. Minus to oczywiście cena. Na szczęście u nas jedwab za darmo od Róż Europy. Tutaj Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. To może newsy na ochłodę? Proszę bardzo. Te punktualnie o 10:00.
1: Reklama.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
10: Przedpołudnie w Białej Podlaskiej zapowiada się z przewagą chmur, ale temperatura będzie przyjemna, osiągając 24 stopnie. Wiatr łagodny nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza dobra, więc oddychać będzie się lekko. Po południu temperatura wzrośnie do 26 kresek, a jutro spodziewamy się podobnej aury z maksymalną temperaturą do 29 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. I jeszcze dziś prokuratura ma przesłuchać byłego ordynatora ze Szpitala Południowego. Wczoraj dr Emil Jędrzejewski w rozmowie z Kanałem Zero alarmował, że na szpitalnym SOR-ze dochodziło do szeregu nieprawidłowości. Miał być odpowiedzialny za to były kierownik SOR-u Dawid Kacprzyk. To kolejny ważny punkt afery w Szpitalu Południowym, o czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
12: Jak udało się nam potwierdzić w warszawskiej prokuraturze okręgowej, dr Emil Jędrzejewski dziś zostanie przesłuchany. W rozmowie z Kanałem Zero mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną. W reakcji na ten wywiad prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma zwrócić się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne sprawdzenie tych doniesień przez śledczych.
11: Jedna osoba ranna, to po incydencie na komendzie w Iławie. Kobieta przyniosła policjantom przesyłkę, której nie zamawiała. Podczas jej sprawdzenia doszło do rozszczelnienia, a zawartość poparzyła funkcjonariusza. O szczegółach z Iławy Dawid Jakubowski.
13: Kobieta przyniosła paczkę nadaną ze sklepu internetowego, ale twierdziła, że jej nie zamawiała. Policjant podczas jej oględzin został oparzony w twarz substancją. Na czas działań policji i straży pożarnej, w tym specjalnego oddziału do zagrożeń chemicznych, ewakuowano komendę. Policjanta opatrzono na miejscu i przewieziono do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po sprawdzeniu budynku innych zagrożeń nie znaleziono. Policja ustala teraz drogę nadania paczki i cel jej wysłania. Nie wiadomo jeszcze, jaka substancja była w środku.
11: Jak urlop, to najchętniej nad polskim morzem. Bałtyk jest najpopularniejszym kierunkiem urlopowym. Tak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i Travelist.pl. A rosnąca popularność przekłada się na coraz wyższy standard, jaki proponują hotelarze.
14: Około 1/5, 1/4 obiektów mamy więcej nad morzem, jeżeli chodzi o właśnie baseny chociażby, tak? I to w stosunku jeszcze do sytuacji sprzed kilku lat.
11: Mówi Eugeniusz Triasun, rzecznik prasowy Travelist.pl.
15: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Agata Bogucka. Bielscy kierowcy, uwaga na utrudnienia na Krajowej Dwójce. Trasa na wysokości ulicy Francuskiej w Białej Podlaskiej jest zablokowana. Ciężarówka zderzyła się tam z busem, mówi Marek Waszczuk, rzecznik bielskich strażaków.
17: Pomocy medycznej potrzebowały dwie osoby, zostały zabrane do szpitala. Obecnie na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej.
16: Ciężarówka, która przewoziła węgiel, przewróciła się na bok. Ładunek rozsypał się na całej jezdni. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet kilka godzin.
0: 10:02 na zegarach, tutaj Radio SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity. A w tej godzinie mam coś dla fanów w Stanach. Przed piątkowym koncertem we Wrocławiu przypomnimy sobie, słuchajcie, słowa do królowej dram. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
5: Bez reklam. Jeden po drugim.

Rzeczy, które przytrafiają się zawsze i nie mamy na to wpływu. Skorupka od jajka w jajecznicy, wieczko od jogurtu, które się po prostu rozerwie. No, każdy z nas ma takie rzeczy, które drażnią za każdym razem. I Jula też tak ma. I stąd ta piosenka właśnie. Tutaj Radio SK2. Przed chwilą przypomnieliśmy wam, jak brzmi tegoroczny hymn męskiego grania, czyli nareszcie. Jeśli jesteście wielkimi fanami projektu, no właśnie, męskie granie, a macie dylemat, czy kasę przeznaczyć na wakacje, czy może na koncert otwarcia trasy w Żywcu już w ten weekend, to powiem tak, nie macie już tej zagwozdki, zdejmujemy wam ją z pleców dziś po godzinie 13. Uważnie słuchajcie naszej anteny, bo będzie można upolować się podwójne karnety na start trasy męskiego grania już w ten weekend w Żywcu. Po co to robimy? Żeby było wesoło. Tam w Żywcu i wokoło zespół Perfekt coś o tym wie. Takie polskie klasyki też gramy wam w Radiu SK2.

0: SK2. Biała Podlaska.
1: Czy to możliwe stworzyć piosenkę o końcu lata, która stanie się hitem już na jego początku? Nie wiem, ale się domyślam. Przed nami gorąca nowość od Gipsa, Igo i Formany. Ostatni dzień lata w Radiu SK2.

0: Jeśli myśleliście, że system wypożyczeń istnieje tylko w piłce nożnej, to jesteście w błędzie. Właśnie was wyprowadzam. Andrzej Piaseczny został wypożyczony, słuchajcie, z grupy Mafia, żeby nagrać ten kawałek z Robertem Chojnackim. Prawie do nieba gramy wam na antenie Radia SK2. Tam na pewno jest chłodniej, to na 100%. No właśnie, uskrzydlili nas panowie. Niebo fajna rzecz, ale za to swoje miejsce na ziemi nasz słuchacz Arek ma na Podlasiu. Dla niego to miejsce, w którym odpoczywa. I tam też będzie sobie odpoczywał dalej, bo wczoraj w quizie o Polsce w zabawie Polska jest najfajniejsza nie udało mu się przebić wyniku Asi, która odpowiedziała na 8 pytań, 7 dobrych odpowiedzi, 1 zła. Stawka wysoka, bo wysyłamy was na luksusowy pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Dorzucamy jeszcze do tego wór kosmetyków na lato. Wielki finał już w piątek, a dziś po 15 możecie spróbować pobić wynik quizu Asi. Zgłoszenia przyjmujemy oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska jest

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z Połem. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na Was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy to tylko w Społem Biała Podlaska. Społem. Blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy!
3: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów w Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor.

0: teraz na amazon.pl.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
5: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dechowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
6: I po reklamie.

0: SK2, Biała Podlaska.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: w 2023 roku. Królowa Dram wybrzmiała na koncercie na PGE Narodowym. Czy tak będzie w ten piątek na stadionie we Wrocławiu? Ja z ciekawości sprawdziłam, co Sanach śpiewała na majowym koncercie w Poznaniu. Królowej Dram akurat tam nie było, ale za to najwięcej hitów pochodziło z albumu Kaprysy. Cokolwiek Zuzia by nie zagrała, nie zaśpiewała, fani na pewno będą zadowoleni. Tu Radio SK 2, nam w żyłach płynie polska muzyka. Po 11:00 kolejna dziesiątka najlepszych polskich hitów i to bez reklam.
1: Reklama.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15:00. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: Kaufland jest fresh!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
18: jest fresh! Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na zorlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
19: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
27: Dziś w Białej Podlaskiej będzie naprawdę ciepło, bo termometry pokażą 25 kresek. Słońce będzie się przebijać przez ciemne chmury, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni. Teraz na drogach. Większy ruch na drodze krajowej numer 2, szczególnie przy wjeździe na ulicę Brzeską w kierunku centrum. Tam kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo ruch jest wolniejszy. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
26: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
0: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Patologia musi się skończyć, mówi o sytuacji w Szpitalu Południowym szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski i dodaje, że będzie wniosek o zawieszenie prawa wykonywania zawodu przez Dawida Kacprzyka. Na specjalnie zwołanej konferencji wypowiadał się na temat nowych doniesień, które w rozmowie z Kanałem Zero przekazał były ordynator Szpitala Południowego. Mówił m.in., że przez błędy lekarskie na SOR-ze Szpitala Południowego dochodziło do śmierci niektórych pacjentów, a Dawid Kacprzyk miał fałszować dokumentację medyczną.
1: Te zarzuty, które się pojawiły, one przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo są po prostu zarzutami stricte karnymi, zagrożonymi sankcjami, które z tego wynikają.
0: Mówi dr Łukasz Jankowski, a szef Naczelnej Rady Lekarskiej dodaje, że nie udało mu się w ostatnim czasie spotkać z premierem na temat sytuacji w służbie zdrowia.
1: W trakcie tej afery, która teraz wybuchła, już dwukrotnie prosiłem pisemnie pana premiera o spotkanie w tej sprawie naprawienia ochrony zdrowia. Na razie bez efektu, ale liczę na to, że do takiego spotkania dojdzie.
0: A przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na nim tak zwanej ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Forum Odbudowy Ukrainy rusza jutro w Gdańsku. W rozmowach wezmą udział premierzy i zespoły eksperckie obu państw. Ukrainę będzie reprezentować premier Julia Swyrydenko. Na konferencji pierwotnie miał pojawić się prezydent Zełenski. Zrezygnował jednak po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. Poszło o decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA, mordujących Polaków. Chronimy osoby starsze i dzieci, apelują lekarze przed nadchodzącą falą upałów. W weekend w całym kraju grubo powyżej 30 stopni. Na Mazowszu temperatura przekroczy 38 stopni. Tak wysoka temperatura może być groźna dla naszego zdrowia, a nawet życia.
2: Przebywanie na słońcu może doprowadzić do udaru słonecznego, do udaru cieplnego. Mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do śmierci. W tych wszystkich sytuacjach należy osobę taką zaprowadzić do miejsca zacienionego, podawać duże ilości płynów, nawet zaleca się zimny prysznic.
0: Mówił profesor Jerzy Wiliński, a w trakcie upałów nie zapominajmy o naszych zwierzętach.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
4: I Agata Bogucka. Bielczanie, powiedzcie, jak żyje się w waszej okolicy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało sondaż nastrojów społecznych w gminach przygranicznych. Badanie dotyczy jakości życia w rejonie położonym przy wschodniej granicy Polski. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie ma zająć około 3 minuty. Znajdziecie ją na stronie Urzędu Miasta. W wakacje w Białej Podlaskiej nie ma czasu na nudę. W każdy letni piątkowy wieczór spotykamy się na Placu Wolności. Pierwszy koncert 3 lipca. Wystąpi Dorota Sacewicz. Start o 20:00.
16: 11:00 na zegarach. W tej godzinie nie zabraknie hitów od artystów, których na pewno zobaczycie na koncertach na trasie tegorocznego męskiego grania. Będą panowie Kuba i Kuba. Będzie też Zalia, a po 13:00 szansa na przytulenie dwóch podwójnych karnetów na koncert otwarcia w Żywcu już w ten weekend. Warto słuchać nas uważnie. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: Jakiś tak zespół Demono przywołuje nam ten temat nocy, bo gramy wam Moje Miasto Nocą w Radiu SK2, to zdradzę wam troszeczkę radiowej kuchni. Paweł, który dzisiaj dołączył do naszej jedenastki marzeń SK2 Karniaki Cup, nie dość, że został przez Jarząbka perfidnie obudzony, to jeszcze strzelił, słuchajcie, w ciemno wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki i trafił, to jest najważniejsze. Jak to się mówi, szczęście w życiu trzeba mieć, ale ja też myślę, że nie zaszkodzi trochę temu szczęściu pomóc, więc uwaga, prezentuję zagadkę na jutro, żebyście mieli trochę więcej czasu na opracowanie odpowiedniej strategii. Proszę bardzo.
1: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
0: No właśnie, co też pan Peszko miał na myśli? Udział w finale SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie z szansą na nagrodę główną 10 tysięcy złotych i wspólna zabawa z naszą ekipą, to was czeka. Zgłoszenia na sk2.pl.
2: SK2.

0: 2. Wehikuł czasu.
1: Wiecie, jak działa trampolina? No pewnie, każdy wie, ale czy wiecie, jak działa muzyczna trampolina? Już tłumaczę, to piosenka, która nagle wybija karierę piosenkarza, gdy wydaje się, że już nic dobrego w przemyśle muzycznym go nie spotka. I tak było w przypadku Krzysztofa Krawczyka, któremu w latach 70. po rozstaniu z trubadurami wróżono rychły koniec kariery. Niespodziewanie nagrał utwór, dzięki któremu jego popularność wystrzeliła. Tą trampoliną był kawałek Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Pum, pum, pum, kojarzycie? No właśnie, to już teraz w Radiu SK2.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: To nowość w Radiu SK2, letnia, lekka propozycja od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. Gramy już teraz.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: To nasza nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później Ci opowiem, ale o historycznym wyczynie Ronaldo na Mundialu opowiem Wam teraz, nie później. Cristiano wczoraj zapisał się w historii jako jedyny piłkarz, który zdobył bramki na 6 kolejnych mundialach. 2 bramki strzelił we wczorajszym meczu Portugalii z Uzbekistanem. Warto dodać, że gdy Ronaldo strzelał swojego pierwszego gola w reprezentacji na Mundialu, to trenerem naszej kadry był Paweł Janas, premierem Kazimierz Marcinkiewicz, a w radiu wielkim hitem był Psan dla Ciebie od Piotra Rubika. No, to możecie włączyć sobie tryb wspomnień, bo tą piosenkę usłyszycie jeszcze przed godziną 12 na antenie Radia SK2.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później Ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Nie jestem pewna, czy poganianie komukolwiek może pomóc, jeżeli mamy 40 stopni za oknem. Zespół ma nam Nie poganiaj mnie, takie polskie hity gramy wam. W Radiu SK2 oczywiście, tuż przed godziną 12, po 12 kolejna dziesiątka z najlepszymi polskimi hitami. Będzie też wkrętka Kamila Nosela.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.

0: Oszczędności od sklep Biedronka.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
8: Na drogach Białej Podlaskiej dzisiaj spowolnienie na Janowskiej w stronę centrum, zwłaszcza od wjazdu do miasta do skrzyżowania z Artyleryjską. Kierowcy mogą stracić kilka minut. Co z pogodą? Słońce będzie się przebijać przez chmury, a temperatura wzrośnie do 26 kresek. Wieczorem utrzyma się podobna aura. Jutro jeszcze więcej słońca, ale i chmur, a termometry pokażą do 29 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment Wesce 2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W ciągu najbliższych minut ma odpowiadać na pytania śledczych. W warszawskiej prokuraturze przesłuchany będzie dr Emil Jędrzejewski, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To były ordynator w stołecznym szpitalu południowym, który alarmował o sytuacji na SOR-ze tej placówki. W wywiadzie dla kanału Zero oskarżył byłego kierownika oddziału ratunkowego Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędne decyzje, które miały prowadzić do śmierci pacjentów. Waldemar Żurek przekazał, że otrzymał już pismo od prezydenta Warszawy, który prosi o pilne działania prokuratury w sprawie szpitala południowego.
10: Analizujemy wszystkie sprawy w prokuraturze właściwej temu szpitalowi, jakie toczyły się od 2023 roku. Łącznie mamy 32 postępowania.
9: Było też 12 spraw dotyczących zgonów. Przypomnijmy, prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie szpitala południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Zastępca wójta wyprowadzany z urzędu w kajdankach. Takie sceny rozegrały się dziś rano w Urzędzie Gminy Bełchatów. Sprawą zajmuje się Rafał Różycki. Co udało ci się dowiedzieć?
11: Służby Centralnego Biura Śledczego zatrzymały zastępcę wójta Gminy Bełchatów Tomasza Jachymka. Póki co nie są znane powody zatrzymania. Tej sprawy nie chce na razie komentować sam urząd, który w krótkim oświadczeniu dla mediów poinformował, że przeprowadzone czynności nie miały związku z pełnionymi przez niego obowiązkami służbowymi.
9: Lokalny polityk jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. 46 tysięcy karabinków Grot dostarczy dla wojska radomska fabryka Łucznik. Umowa już podpisana, do rąk żołnierzy trafi nowa wersja broni.
12: To WOTowcy bardzo często przynosili informacje, co trzeba usprawnić, co trzeba zmienić, jak trzeba przygotować kolejną wersję. A3 jest najlepszą z możliwych.
9: Zaznacza szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, umowa ma zostać zrealizowana do końca 2027 roku.
7: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Agata Wogucka. NFZ uspokaja, że jednak zabezpieczenie dostępu do świadczeń psychiatrycznych na terenie powiatu bielskiego i miasta Biała Podlaska będzie. Ale poradnia jeszcze nic o tym nie wie, mówi dr Piotr Frończuk, psychiatra i właściciel poradni.
14: Została nam przedstawiona umowa bez rozmów z nami wcześniejszych, która jest po prostu, mówiąc najogólniej, nie do zaakceptowania.
13: W oficjalnym komunikacie lubelskiego NFZ czytamy, że od 1 lipca umowy z placówkami medycznymi realizującymi świadczenia w tym zakresie będą przedłużone. Sytuację będziemy monitorować.
15: Jako, że dziś mamy w kalendarzu Dzień Przytulania, a temperatura jest jaka jest, to my metaforycznie obejmujemy Was dziesiątką najlepszych polskich hitów, jeden po drugim i to bez reklam. A co będzie? A Sorry Boys będą. Będzie Pan Podsiadło z sezonem i też będzie klasyk od Panów z Lady Punk. Smacznego. Kasia Grodzka, dzień dobry.
16: No to gramy.
17: 10 hitów
16: najlepszych polskich.

0: Świąteczny debiut w Idolu w wieku 16 lat. Pierwsza płyta wydana w wieku lat 17. No to właśnie z niej pochodzi kawałek Miałeś Być. Sporo czasu minęło, ale Monika Brodka go nie zmarnowała i zdążyła już zawładnąć polską alternatywną sceną muzyczną. Tu Radio SK2, przed nami alternatywny humor od Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Z biura podróży telefonuję. Helena bez halogena, proszę pani. W sprawie wylotu do Egiptu 28 czerwca, to pani?
2: Tak, dokładnie, tak.
3: Szanowna pani, będziecie państwo w skrzydle tym wyremontowanym, pokój 2838. I teraz tak, ponieważ to będzie odrestaurowane, a teraz hotel nas poinformował o tym, że państwo macie kwaterunek z dziećmi. To są duże dzieci czy małe?
2: Już pani powiem. Mam tam trzy osoby dorosłe, zwykle dzieci, znaczy trzy osoby dorosłe. Syn ma 17 lat, jeden.
3: Okej.
2: Druga będzie miała tam 6 lat w lipcu 8.
3: Tak.
2: A trzeci syn ma 10 lat.
3: Dobrze, ponieważ jak wy będziecie w tej części odremontowanej, to oni będą chcieli zabezpieczyć, proszę pani, ten pokój. I teraz tak, o której godzinie można przyjść
2: pani, ja mam bardzo dzieci, to nawet...
3: O, proszę pani, to już na hotel nie działa.
2: My tyle już latamy, że po prostu... nie.
3: Dobrze, dobrze. Pani mi powie, czy o godzinie 6 można już zabierać dzieci?
2: Czy my będziemy zabierać dzieci o godzinie 6
3: rano? Nie. Czy obsługa hotelowa może przyjść już o 6 po dzieci do bawialni, żeby jeżeli będą same w pokoju, proszę pani, albo z wami i się będą nudzić, żeby nie porysowały tych świeżo odremontowanych ścian.
2: Rozumiem. Nie ma problemu.
3: Dlatego, proszę pani, są zabierane dzieci do bawialni.
2: No nie ma problemu.
3: O 6 może być?
2: Może być.
3: No chyba, że państwo będziecie chcieli spędzać czas, proszę pani, z dziećmi, to wtedy hotel zaleca tą folię malarską, ale to już na wasz koszt, proszę pani, trzeba przed recepcją, jak będziecie, udokumentować to.
2: No to spokojnie będziemy jadować do bawialni, nie ma problemu.
3: Tam będzie do dopłaty, proszę pani, 500 euro za tą bawialnię.
2: Czyli my dodatkowo musimy płacić za bawialnię.
3: No bo to nie jest w pakiecie.
2: Dobrze, no jakoś dlatego mamy korzystać z bawialni, bo pani mówi, żeby jak najmniej spędzać spokojnie, to dzieci dam do bawialni, proste jest motto, no ale dlaczego ja mam jeszcze dodatkową opłatę za to płacić, że dziecko dam do bawialni, żeby nie powróciło
3: ścianę. No bo obsługa musi się pofatygować. Proszę pani, po dzieci.
2: A jeśli bym nie chciała dzieci dawać do bawialni, to wtedy co, mamy iść na to stare skrzydło?
3: No to wtedy, proszę pani, wracamy do tematu, że pani musi przyjechać z folią malarską i to udokumentować, proszę pani.
2: No dobrze, no to ja sobie przyjadę z tą folią malarską.
3: Czyli jednak folia, tak?
2: Tak.
3: Dobrze, czy wszystko jest zrozumiałe?
2: Tak, zrozumiałe.
3: Dobrze. Folię kupi na pewno Patryk.
4: Zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Patryk, dostaniesz dupę i mu jak tylko przyjedziesz, podjesz pod przedszkole, to nie wiem, co się zrobię.
1: Nosel wkręca.

0: maliny do deserku lodowego? Jak najbardziej. Proszę dwa na moją odpowiedzialność. Malinowy król od Urszuli za nami w Radiu SK 2. Za to na krakowskim Zakrzówku w menu jest tylko jedna pozycja, czyli trawa. Chodzi o nowy sposób dbania o rzadkie gatunki roślin i owadów właśnie w tym rejonie, a pomaga w tym stadko kóz, które skubiąc trawkę po prostu dba o to, by była równowaga w przyrodzie. Jeśli słuchają mnie teraz krakowianie, to przekażcie ode mnie gratulacje, komu tam trzeba, bo wygląda na to, że w mieście bezrobocie spadło do zera. Nawet kozy mają etat.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowe, namiotów, w tym dechowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z POŁ-em. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na Was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy, to tylko w z POŁ-em Biała Podlaska. Z POŁ-em. Blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy.
1: I po reklamie.

0: Piękne emocje pokazuje nam Maciej Skiba. Chcecie, by częściej gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 13. Ważna przypominajka ode mnie. Po 13 macie szansę na zgarnięcie dwóch podwójnych karnetów na początek trasy męskiego grania. To już w ten weekend w Żywcu. Warto słuchać uważnie anteny Radia SK2, bo tu wszystkie wskazówki, jak to uczynić, jak się zgłosić, tego wszystkiego oczywiście się dowiecie. Bardzo chętnie rozdamy te karnety. A jeszcze o godzinie 13 punktualnie. Newsy.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
10: Dziś w Białej Podlaskiej ciemne chmury będą królować na niebie, a temperatura sięgnie 26 kresek. Wieczorem nadal będzie ciepło z maksymalną temperaturą na poziomie 26 stopni. Na drogach w mieście jest spory ruch. Na Francuskiej w stronę centrum i na Janowskiej od wjazdu do Artyleryjskiej trzeba uzbroić się w cierpliwość. Podobnie na Narutowicza w kierunku parku Radziwiłłowskiego oraz na Warszawskiej od Ronda do Zamkowej. O kolejnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Teraz odpowiada na pytania śledczych. Dr Emil Jędrzejewski, już w prokuraturze okręgowej w Warszawie. To były ordynator w Szpitalu Południowym. W Kanale Zero mówił o nieprawidłowościach na tamtejszym SOR-ze. Byłego już koordynatora oddziału Dawida Kacprzyka oskarżył o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Wchodząc do prokuratury, nie chciał rozmawiać z mediami.
12: Podtrzymuje pan, panie doktorze, to, co wczoraj powiedział w wywiadzie w Zero?
13: Ja już się wypowiedziałem na panie.
14: Czy ma pan dowody?
12: A może po przesłuchaniu znajdzie pan doktor chwilę do nas?
13: Możecie państwo czekać, nie wypowiem się.
11: Doktor Jędrzejewski jest przesłuchiwany jako świadek w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Przypomnę, prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP dla polityków KO. Czy radny Koalicji Obywatelskiej publicznie mówił nieprawdę? Skandal w Lublinie i ustalenia Radia SK. Konrad Wcisło został przyłapany na parkowaniu na miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Zapewniał, że ma do tego uprawnienia, posłużył się jednak kartą jego ojca. A nieoficjalnie ustaliliśmy, wniosek o wydanie takiego dokumentu dla siebie radny złożył dopiero w poniedziałek, 10 dni po przyłapaniu go na gorącym uczynku. Zapytaliśmy o komentarz.
15: Ja już nie zamierzam komentować tego tematu, wszystko co powiedziałem to już wyjaśniałem, także ja już nie zamierzam kontynuować tego tematu, wszystkie, że tak powiem, wyjaśnienia złożyłem.
11: Incydent z radnym widział i zarejestrował mieszkaniec Lublina, który poszedł z tym na policję. Dodajmy, radny Wcisło może ubiegać się o kartę parkingową, bo w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Miał wtedy założony gips od pasa w górę do szyi. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
8: SK2 News Biała Podlaska.
1: i Agata Bogucka. To był czas intensywnej pracy, rozwoju i zdobywania kolejnych doświadczeń przez młodych zawodników. Akademia Piłkarska Lobos z Białej Podlaskiej podsumowuje sezon, mówi Karolina Sarniak, prezeska.
14: W tym roku rekordowa ilość dzieci z naszego klubu wzięła udział w testach w różnych klubach, m.in. w naszej Akademii Partnerskiej Podlasie.
1: W przyszłym roku Akademia będzie świętować dziesięciolecie. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a Biała Podlaska jak co roku zaprasza na kino letnie w amfiteatrze. Pierwszy seans 6 lipca. Na start film Pamiętnik.
16: 3:00 po godzinie 13:00. No fajnie, trzeba jakoś weekend spędzić wakacyjnie. Proponuję męskie granie w Żywcu. Tam ten festiwal zawędruje, a ja mam dla was podwójne zaproszenie. Więc jak chcecie, dajcie znać, dlaczego wam to zaproszenie podwójne powinno przypaść w udziale. Możecie głosówką na naszym messengerze, messengerze SK2, ewentualnie pod 726-826-826 SMS-owo. Zaproszenie na męskie granie do Żywca na najbliższy weekend czeka. Rafał Adamczak, dzień dobry.
17: No

0: Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. Lato jest, na wakacje czekamy, ale okazuje się, że pragnienie wakacji to nie tylko u tych, którzy w piątek udadzą się na zakończenie roku szkolnego do szkoły, dostaną świadectwa i będą odpoczywać, ale też takie pragnienie u nas, dorosłych. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Bo ty napisałaś, że z mężem zasługujecie, no może nie na wakacje, ale weekendowe wyjście i męskie granie to jest dobra propozycja.
1: Bardzo dobra. Zostawimy chłopaków u dziadków i będziemy się dobrze bawić.
0: A, czyli instytucja dziadków istnieje i dzieciaki będą pod dobrą opieką, a ty z mężem chcesz, jak to się mawia, odpiąć wrotki.
1: Dokładnie tak.
0: Słuchaj, jeżeli chodzi o męskie granie, który hit męskiego grania jest takim, który porywa i ciebie męża, i ciebie i męża najbardziej?
1: Tegorocznych hymn nareszcie bardzo nam wpadło ucho.
0: Nareszcie. A właśnie, bo z tym tegorocznym męskim graniem jest tak, że są dwa hymny. Nareszcie to było ten pierwszy, który poznaliśmy. Teraz jeszcze jest drugi, czyli męskie granie orkiestra Igor Herbut, Vito Bambino, Zalia. Tańczę się nazywa. I właśnie za chwileczkę tańczę zagram, więc moja droga, oficjalnie podwójne zaproszenie na męskie granie, na dożywca, na najbliższy weekend dla ciebie. A tańczę, ten numer, który gra, mam nadzieję, że teraz spowoduje, że tak poczujesz przedsmak i taką dodatkową zachętę. Co ty na to? Możemy się tak umówić?
1: Super, bardzo wam dziękuję.
0: A jak ma twój mąż na imię?
1: Mateusz.
0: To jak Ania z Mateuszem już będzie się bawić świetnie na męskim graniu w żywcu, poprosimy foteczki jakieś, jakieś dowody, konieczne oznaczenia w social mediach, okej?
1: Postaramy się.
0: No tak, tak, bo rzeczywiście w dobrej zabawie można się zatracić i tutaj masz rację, absolutnie. No dobrze, Aniu, to w takim razie zaproszenia są twoje. Wracaj już do swoich tak zwanych codziennych zajęć. Świętowanie będzie weekend, a męskie granie orkiestra i tańcze Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia już teraz w Radiu SK2. Wszystkiego dobrego i fajnej zabawy życzę.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

0: 28 minut po 13, to jest K2, to są najlepsze polskie hity. Trasa męskiego grania w wakacyjnym rozkwicie i bilety na te koncerty rozgarnięcia u nas w Radiu SK2. Przed chwileczką podwójny bilet na najbliższy weekend z męskim graniem w żywcu zgarnęła Ania Goja. W zasięgu twojego wzroku to muzycznie już za nami.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A jeżeli poszukujecie wakacyjnego klasyka, no to myślę, że Piechotą do lata, Bajmu, to jest dobry wybór. To jest jedna z najważniejszych piosenek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, tak o niej mówią. Ta piosenka powstała w 1978 roku. Tekst napisała Beata Kozidrak, muzykę skomponował Jarosław Kozidrak. Utwór opowiada o młodzieńczej radości, wolności, niecierpliwym oczekiwaniu na lato, czyli właśnie o takim momencie, w jakim teraz jesteśmy, chociaż lato już jest. Kojarzy się z wakacjami, podróżą taką beztroską. No pięknie, pięknie to wszystko. Właśnie, w ogóle uświadomcie sobie, że właśnie to całe piękno, czyli ta beztroska, to jest właśnie ten moment, teraz w tym jesteśmy. Ale wracając do Piechotą do lata, ta piosenka stała się prawdziwym przełomem dla zespołu. To właśnie z nią zespół Bajm wystąpił na festiwalu w Opolu w koncercie debiuty w 1978 roku i zdobył drugie miejsce. Chociaż nie wygrali konkursu, to utwór błyskawicznie podbił serca słuchaczy i otworzył zespołowi Bajm drogę do wielkiej kariery. Wielu fanów uważa wręcz, że od Piechotą do lata zaczęła się historia jednego z najpopularniejszych polskich zespołów. Co ciekawe, w tamtym okresie Bajm grał jeszcze w stylistyce turystyczno-harcerskiej, tak to ujmę, z takim akustycznym brzmieniem. Dopiero kilka lat później zespół przeszedł muzyczną metamorfozę i zaczął grać mocniej, bardziej rockowo. Wtedy powstały już takie hity jak Co mi panie dasz, czy Józek nie daruje ci tej nocy, albo Nie ma wody na pustyni. No dobra, to my teraz sięgamy do tej stylistyki turystycznej, harcerskiej, tak to nazywajmy, z takim pięknym, właśnie wakacyjnym, beztroskim brzmieniem Bajm i Piechotą do lat.

0: 2.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Kultowy numer od Vixena, Ne rozumiju, który jest dla niego trochę taką łatką. Sam to przyznał, kiedy był u nas i rozmawialiśmy o tym numerze. No ale to jest dobra łatka, to jest wielki hit. Ale są też numery, które dopiero mają szansę stać się wielkimi hitami. I to są nowości, których w Radiu SK2 na naszej playliście nie brakuje. Taką nowością jest Bledka i Tańcz.

0: Tańcz, tańcz, tańcz, to jest chyba dobra propozycja na czas wakacyjny i letni, chyba że upały powodują, że wam się po prostu nie chce. Ale to można wieczorową, podobno jak już jest trochę chłodniej. Bledka i tańcz za nami na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska jest

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: I po reklamie.

zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc nie

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Wojocie Kochom, czyli Depres w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity też z taką góralską energią. Zaraz 14 po 14 kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. Po 14 też skąd to się wzięło? To tak się złożyło, że upały ostatnio nam towarzyszą. I dobrze. I mówimy tutaj o rzeczach, dzięki którym możemy się chłodzić. Mówiliśmy już skąd się wzięła klimatyzacja. Nawet takie zwykłe sprawy jak kostki lodu, też już o tym mówiliśmy. A dzisiaj po 14 powiem skąd się wziął wentylator.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
8: Po południu w Białej Podlaskiej będzie naprawdę ciepło. Termometry pokażą około 26 kresek. Słońce będzie się przebijać przez chmury, więc warto mieć okulary przeciwsłoneczne pod ręką. Wieczorem temperatura nie spadnie znacząco, a jutro możemy spodziewać się nawet 29 stopni. Na drogach w Białej Podlaskiej ruch jest spory, szczególnie na ulicy Janowskiej w kierunku centrum oraz na ulicy Narutowicza w stronę Parku Radziwiłłowskiego. Jeśli coś się zmieni, damy znać za godzinę.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Będziemy wyjaśniali każdy element tej sprawy, zapewnia premier w reakcji na nowe informacje dotyczące afery w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz sygnalista i były ordynator dr Emil Jędrzejewski zeznaje właśnie w prokuraturze. Wcześniej w Kanale Zero oskarżył byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka o fałszowanie dokumentów i błędy, które doprowadziły do śmierci pacjentów. Donald Tusk liczy na to, że przesłuchanie przyniesie więcej informacji.
10: I tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej litości dla tych, którzy dopuścili się ewentualnych przestępstw, to oczywiste, albo wykroczeń o charakterze moralnym, to także znajdzie swój finał, tak czy inaczej.
9: Przypomnę, prokuratura prowadzi dwa postępowania w sprawie szpitala południowego. Dotyczą oszustw finansowych Dawida Kacprzyka oraz kwestii nadzoru nad szpitalnym SOR-em i utworzenia na oddziale tzw. ścieżki VIP. Kłamał i parkował na miejscu dla niepełnosprawnych. Mowa o lubelskim radnym KO. Jak ustaliło Radio SK, Konrad Wcisło dopiero 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku wystąpił o dokument, który jak wcześniej twierdził posiadał. Nagrano go, gdy parkował na kopercie. Przed lubelskim ratuszem jest Bartłomiej Ważny. Co na to magistrat?
11: Tak, jestem. Jak powiedziała mi rzeczniczka prezydenta Lublina Justyna Guść, o całej sprawie dowiedziała się dopiero ode mnie. Czekamy cały czas na oficjalny komentarz od ratusza oraz na informacje od miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Lublinie. No to właśnie ten organ wydaje takie karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
9: A dodajmy, radny może ubiegać się o kartę parkingową po tym, jak w grudniu ubiegłego roku został potrącony przez samochód. Na koniec informacje dla kierowców. Zablokowana A1 w Śląskiem w kierunku Łodzi. To po wypadku na autostradzie w Dobieszowicach. Zderzyły się tam 3 pojazdy, w tym ciężarówka. Jedna osoba jest ranna. Objazd wyznaczono drogami lokalnymi od węzła Piekary Śląskie. Utrudnienia także na A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Legnica Południe i Legnica Wschód bus wypadł z jezdni, przez co prawy pas autostrady jest zablokowany.
7: SK2 News, Biała Podlaska.
12: I Agata Bogucka. Biała Podlaska z nowym wsparciem na remont. Jest umowa na dofinansowanie przebudowy ulicy Cmentarnej.
13: Ciągle podpisujemy kolejne umowy. Tym najbardziej, najchętniej wykorzystywanym to oczywiście Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych.
12: Mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Całkowita wartość inwestycji przekroczy 1 700 000 zł, a obejmie odcinek od ulicy Ekologicznej aż do cmentarza. A jeszcze w tym tygodniu kierowcy mają dostać kolejne 30 km autostrady A2. Tak deklaruje GDDKiA. Nowy odcinek połączy Siedlce i Białą Podlaską.
0: Tak się jakoś poukładało, że upały przyszły, więc w tym tygodniu skąd to się wzięło, mówiłem już, skąd się wzięła klimatyzacja, skąd się wzięły kostki lodu. Teraz będzie o prostej rzeczy, skąd się wziął wentylator po prostu. Red Lips, to co nam było, tak będzie muzycznie na początek tej dziesiątki hitów jeden po drugim, a potem Bratanki, Dawid Porsiadło i Mrozu, między innymi Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 19 minut po godzinie 14. Patrycja Markowska jeszcze raz w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Chcecie trochę chłodu? To może wentylator trzeba włączyć?
1: Skąd to się wzięło?
0: Zanim pojawiła się klimatyzacja, o której już w tym tygodniu mówiliśmy, no to można też chłodzić się kostkami lodu, wiadomo, o tym też już mówiliśmy, ale wentylator to podstawa, dzisiaj trudno sobie wyobrazić bez niego lato, a i klima bez niego to tak chyba nie bardzo, a jego historia zaczęła się dużo wcześniej niż w ogóle nawet elektryczność. Już kilka tysięcy lat temu mieszkańcy starożytnego Egiptu i Chin używali ręcznych wachlarzy do chłodzenia się w upalne dni. Były one symbolem wygody, a czasem nawet władzy. Pierwszy krok w stronę współczesnego wentylatora wykonano w XIX wieku, w 1832 roku rosyjski inżynier pochodzenia polskiego generał Aleksander Sablukow opracował mechaniczny wentylator odśrodkowy wykorzystywany do przewietrzania kopalń i fabryk. Nie służył jeszcze do chłodzenia ludzi, ale do wymuszania obiegu powietrza. Prawdziwa rewolucja nastąpiła po upowszechnieniu elektryczności. W 1882 roku skonstruowano jeden z pierwszych elektrycznych wentylatorów biurkowych. Urządzenie miało odsłonięte łopatki, więc korzystanie z niego wymagało sporej odwagi. Z czasem dodano osłony, regulacje prędkości i cichsze silniki, a wentylatory trafiały do domów na całym świecie. Hej, ale może mieliście też kiedyś taki wiatraczek, taki wentylator bez osłony, w który komuś tak, no wiadomo, przez nieostrożność paluszki bzzt. W sensie nie, że od razu coś najgorszego, ale potem można było zrobić wielkie ała. No kiedyś tak bywało. Różne to były te konstrukcje wiatraczków, wentylatorów i tak dalej i różne z nimi przygody. Mam nadzieję, że poza niemiłym wspomnieniem to wszystko się ewentualnie miło. Dobrze zakończyło. Artur Gadowski, szczęśliwego Nowego Jorku już teraz w Radiu SK2, a potem będzie Ewelina Lisowska.
1: Skąd to się wzięło?
0: A widzieliście w ogóle te czapki, które mają takie wiatraczki na górze? Też takie wentylatorki? To jest niezły pomysł na takie upalne dni, co? Jak ktoś ma, to bardzo proszę zakładać.

Prosta sprawa, tak nazywa się ten numer. To jest Ewelina Lisowska w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. Polska jest najfajniejsza, to wiemy, to wie też Kasia Sienkiewicz, która ostatnio odpoczywała i zachwycała się Suwalszczyzną. Możecie zobaczyć, jak było fajnie na fotkach w jej socialach chociażby, ale Kasia Sienkiewicz takiego odpoczynku potrzebuje, bo ładuje akumulatory przed kolejnymi koncertowymi spotkaniami z nami. Tymczasem my od Kasi mamy nowość na naszej playliście w SK2. To jest jej pierwszy solowy utwór. Były momenty.

0: Finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu S Carpato, Warius Manx i Tokio. Pamiętajcie o naszej zabawie. Polska jest najfajniejsza, bo już po godzinie 15 ktoś znowu będzie próbował. Mówię próbował, bo chodzi o to, żeby w tym tygodniu okazać się jak najlepszym. Na razie liderką jest Asia. Asia odpowiedziała w 30 sekund na 8 pytań. 7 odpowiedzi było dobrych, 1 zła. O i właśnie ten rekord Asi jest do pobicia. Mówię do pobicia, bo oczywiście czekają pobyty w 5-gwiazdkowych hotelach, a już w piątek kogoś wyprawimy do hotelu dr Irena Eris Polanica-Zdrój. Takie rzeczy. Przy okazji jeszcze zestawy kosmetyków są do zgarnięcia, moi drodzy, więc śmiało proszę sprawdzać szczegóły. Zabawy Polska jest najfajniejsza na sk2.pl i tam też się zgłaszacie, a ja w tej sprawie na pewno do kogoś z was zadzwonię po godzinie 15, do której pozostały 23 minuty. Kuba i Kuba, dość, taki numer muzyczny nie będzie już za chwilę dla was w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz.

0: PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
9: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
16: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym Społem. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na Was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy, to tylko w Społem Biała Podlaska. Społem. Blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy!
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: To nieprawda, tak nazywa się ten numer od Ani Dąbrowskiej w Radiu SK2. Za chwilę godzina 15. Punktualnie o 15 będą najświeższe newsy, a już po, no oczywiście najlepsze polskie hity, ale też emocje w zabawie Polska jest najfajniejsza. Ciekaw jestem, czy uda się popić rekord Joanny, która na razie prowadzi, jeżeli chodzi o zmagania w tym tygodniu. Asia odpowiedziała na 8 pytań w 30 sekund, udzieliła w tym 7 dobrych odpowiedzi i jednej złej. Czy ktoś się wysunie na prowadzenie? Zgłaszajcie się na sk2.pl.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
3: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
12: Na ulicach Białej Podlaskiej spory ruch. Ulica Zamkowa od parku Radziwiłłowskiego do skrzyżowań z Artyleryjską, Piłsudskiego i Janowską jest zatłoczona. Wolniej jedziecie też Artyleryjską i Piłsudskiego w stronę centrum oraz Francuską od obwodnicy do Alei Jana Pawła II. Co z pogodą? Popołudnie przyniesie więcej chmur, ale temperatura wzrośnie do 27 kresek. Jutro podobnie, z maksymalnie 29 stopniami. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Przez kilka godzin odpowiadał na pytania śledczych. Zakończyło się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, lekarza sygnalisty, który ujawnił kolejne nieprawidłowości w szpitalu południowym w Warszawie. Został przesłuchany w charakterze świadka. Chodzi m.in. o zgony pacjentów, do których miało dochodzić w wyniku zabiegów prowadzonych przez niedoświadczonych lekarzy na SOR-ze. Przed budynkiem prokuratury przy Chocińskiej w Warszawie cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym podczas tego przesłuchania najbardziej zależy śledczym?
14: Przede wszystkim na zweryfikowaniu informacji ujawnionych przez lekarza w mediach i znalezieniu na nie dowodów.
15: Dowód też ma swoją wartość, jeżeli ktoś mówi słyszałem, bo wtedy pytamy go od kogo, w jakich okolicznościach, kiedy.
14: Mówił prokurator generalny Waldemar Żurek. Tymczasem obrońca lekarza, koordynatora SOR-u, czyli Dawida Kacprzyka, od którego zaczęła się cała afera, ogłosił w mediach, że jeśli zeznający dziś lekarz nie udowodni swoich informacji, a potem nie wycofa zeznań, czeka go proces karny. Sprzed prokuratury okręgowej w Warszawie Mateusz Chłystun.
13: Chodził w nocy po tunelu warszawskiego metra. Policja bada, jakie miał motywacje. Stołeczni policjanci przesłuchują zatrzymanego mężczyznę. To około 30-letni obcokrajowiec, prawdopodobnie Francuz. Mundurowi ustalają jego tożsamość. Mężczyzna uszkodził kratkę wentylacyjną przy wyjściu ze stacji metra Służew.
16: Na tę chwilę nie posiadamy informacji, aby w wyniku tego zdarzenia ktoś odniósł obrażenia lub doszło do uszkodzenia infrastruktury metra.
13: Mówi nam aspirant sztabowa Marta Haberska z policji na warszawskim Ursynowie. Przez ten incydent i w związku z działaniami policjantów metro rano nie kursowało na odcinku od Kabat do Politechniki. Krakowskie kąpielisko Zakrzówek będzie ponownie otwarte. Na początku czerwca doszło tam do zanieczyszczenia nieznaną substancją, przez co obiekt zamknięto. Według badań zawiesina miała charakter naturalny, a sanepid wydał zgodę na użytkowanie obiektu. Kąpielisko Zakrzówek zostanie otwarte już w najbliższy weekend.
9: SK2 News Biała Podlaska.
17: i Agata Bogucka. Województwo lubelskie rozpoczyna bezpieczne wakacje 2026. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa, w szczególności nad wodą.
18: Tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
17: Mówi Piotr Synowiec, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na Lubelszczyźnie. Służby apelują o rozwagę. Bielczanie, powiedzcie, jak żyje się w waszej okolicy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało sondaż nastrojów społecznych w gminach przygranicznych. Ankieta jest anonimowa, znajdziecie ją na stronie Urzędu Miasta.
19: 2,5 minuty po godzinie 15. Kto już po robocie, ręka do góry? No i bardzo fajnie. Polska jest najfajniejsza, to jest propozycja na tę godzinę ode mnie dla was. Nasza zabawa wakacyjna. Zgłaszajcie się na SKP.pl, zaraz będę dzwonił, zaraz będziecie mogli błysnąć wiedzą, jeżeli chodzi o temat pod tytułem Polska, ale gram też najlepsze polskie hity. Paweł Domagała, weź nie pytaj tak na początek, ale ja właśnie w tej zabawie będę pytał, żeby nie było. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Zawsze jak gramanam bez ciebie umieram, to jakoś tak mnie, nie wiem, porywa i udaje wtedy, że gram na takiej wymyślonej perkusji. No wiecie, wiecie, pewnie też tak czasami macie z gitarą, z perkusją, udajecie, że jesteście wokalistami. No tak człowiekowi się robi, jak grają najlepsze polskie hity.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
2: SK2 Polska jest najfajniejsza.
0: No pewnie, że tak, bez dwóch zdań. To jest nasza wakacyjna zabawa, która powróciła. Ja już teraz od razu witam Dianę. Dzień dobry.
3: Cześć.
0: Diana, ja wiem, że u ciebie w domu był mały dylemat, bo z córką swoją 8-letnią przed chwileczką, Natalią, zanim ja do ciebie zadzwoniłem, rozmawiałaś, co będziecie robić w te wakacje.
3: Dokładnie, dokładnie tak. No i my kochamy morze, także w Polsce dla nas najpiękniejsze jest to morze.
0: No to napisałaś na sk2.pl. Słuchaj, ale jak się uda w tym tygodniu i okaże się, że rzeczywiście byłaś najlepsza spośród wszystkich słuchaczy, to my ciebie wyślemy do hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Tylko najpierw musi się udać, musisz rzeczywiście okazać się najlepsza. A wiesz, co to znaczy okazać się najlepsza?
3: Jasne, odpowiedzieć na jak najwięcej pytań i teraz będzie taki dylemat, trzeba było uczyć się, nie wiem, geografii.
0: Słuchaj, to są pytania, które jak obserwujesz życie, a uczestniczysz w nim, więc myślę, że dasz sobie radę. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć dobrze na jak najwięcej pytań dotyczących Polski w 30 sekund. To jest bardzo ważne. Na razie liderką jest Asia, która rozpoczęła ten tydzień, rozpoczęła ten sezon naszej zabawy. Odpowiedziała w 30 sekund na 8 pytań. 7 odpowiedzi było dobrych, jedna zła. Tak to wygląda dokładnie.
3: Ambitnie.
0: I teraz tak, czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Jak ty tak lubisz morze i Trójmiasto, to nie wiem, może tam gdzieś się trafią pytania dotyczące tego regionu, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Tego ci oczywiście bardzo mocno życzę i za to kciuki trzymam. Czy jesteś gotowa?
3: Super. Tak, tak.
0: Pamiętaj, że nie przeskakujemy pytań, odpowiadamy tak albo nie i idziemy po prostu do przodu po swoje, żeby była jasność.
3: Dobrze, jasne.
0: Moja droga, w takim razie przechodzimy do rzeczy i ja ci już pytam o to, czy Polska była gospodarzem Mistrzostw Europy w piłce nożnej?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy w Polsce można spotkać wilki na wolności?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska ma więcej niż 5 stref czasowych?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy Polska posiada własną agencję kosmiczną?
3: Nie.
0: Źle. Czy w tym roku w Warszawie udało się dokonać przejścia na linię między Pałacem Kultury a Warsaw Tower?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy w Polsce jest miasto o nazwie Łódź?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska jest członkiem NATO?
3: Tak.
0: Dobrze. Czas minął. Czas minął. Jedna błędna odpowiedź. Czekaj, policzę teraz to wszystko. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Na 7 pytań odpowiedziałaś. 6.
3: Ale jedno było źle.
0: 6 odpowiedzi, okej. Okay. Jedno źle, rzeczywiście. Odpowiedziałaś źle na pytanie. Czekaj, matko, jedyna, bo już.
3: Czy w Polsce... Dotyczące agencji kosmicznej.
0: Kosmicznej. Tak, ty powiedziałaś, że nie, a rzeczywiście mamy agencję kosmiczną od 2012 roku. Polska jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej i z nią realizuje plany i założenia różne. Samodzielnie Polska ma własny program kosmiczny i proponowany i systematycznie realizowany przez rząd. Promowany i systematycznie realizowany przez rząd i Polską Agencję Kosmiczną właśnie. Ach, kto by pomyślał, że to i tam nic. Się wybieramy. W
3: było
0: sensie w
3: kosmos. Blisko do kosmosu następnym razem.
0: Dokładnie tak. Bardzo mi się podoba, droga Diano, twój optymizm. I teraz uwaga, bo ja, to żeby nie było, że to się niczym kończy. Zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot Sun, Gdynia i masło kakaowe na słoneczne wakacje dla ciebie już teraz w prezencie.
3: Ekstra, wspaniale. Dziękuję ślicznej, życzę udanych wakacji dla wszystkich.
0: I ja mam nadzieję, że my się w tej zabawie jeszcze na antenie usłyszymy. Wszystkiego dobrego.
3: Poszukaj się i się będę odzywać. Pozdrawiam.
0: Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. To była Diana, jak słyszycie, a Asia cały czas pozostaje liderką. Przypomnę, odpowiedziała na 8 pytań, 7 dobrych odpowiedzi, jedna błędna i to jest sytuacja do pobicia. Szczegóły zabawy Polska jest najfajniejsza na sk2.pl i tam się zgłaszacie.
2: SK2 Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.

0: to wycieczka w stronę słońca razem ze Stachurskim w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a wakacje pukają do drzwi, lato już mamy i takie właśnie słoneczne nastroje. 29 minut do godziny 16, teraz w ST2 czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na przejeździe kolejowym w Nekli w Wielkopolsce. Doszło do niego wczoraj wieczorem.
2: Z relacji świadków oraz wstępnego przebiegu ustalonego przez policjantów wynika, że kierujący pojazdem szynowym Derzyna zderzył się z przejeżdżającym przez przejazd kolejowy Volkswagenem Arteon.
1: Mówi Adam Wojciński z policji we Wrześni. Kierowca osobówki zginął na miejscu. Zatrzymana w Libii polska aktywistka odzyskała wolność. 24-latka ponad miesiąc temu została zatrzymana przez tamtejsze służby. Jak przekazał dziś w mediach społecznościowych szef MSZ-u Radosław Sikorski, Polka została uwolniona i dotarła do Stambułu. Jest pod opieką konsula, dodał Sikorski. Sesje rad w samorządach to nie tylko papierologia. Dziś w starostwie powiatowym w Szczecinku pojawił się nowy radny. To humanoidalny robot. Zapewniał jednak, że nie samą polityką żyje i zachęcał m.in. do pójścia na plac zabaw.
3: Chodź, pokażę ci. To lepsze niż jakiekolwiek nudne sprawy urzędowe.
1: A na co dzień robot mieszka w branżowym centrum umiejętności. Tamtejsi uczniowie korzystają z jego pomocy m.in. w nauce programowania.

0: To wideo, środa, czwartek, środę mamy w kalendarzu dzisiaj i jest jakiś optymizm w tym dniu, bo wiadomo, że już do weekendu z górki, a jak ktoś na razie o urlopie i wakacjach może tylko pomarzyć, to z każdego weekendu się cieszy. Wiadomo, chyba tutaj Ameryki nie odkrywamy. 19 minut zostało do godziny 16. Przypominam o naszej zabawie SK Karniaki Cup, gdzie możecie dołączyć do naszej eskowo-dwójkowej jedenastki. Już mamy 7 osób w tym teamie, jeszcze 4 miejsca wolne. Jak się dołącza? No także trzeba się zgłosić najpierw na sk2.pl do zabawy, a potem odgadnąć na antenie wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. I już mamy nową historię, nową wypowiedź. Posłuchajcie.
1: Jak ktoś mówi, że karne to loteria, to nigdy nie widział mojego...
0: A? No właśnie. Czego nie widzieliśmy? Jedno słowo jest wygwizdane. Waszym zadaniem jest je odgadnąć. Dzisiaj rano udało się Pawłowi. Paweł dołączył do naszej jedenastki i będzie z nami na evencie SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym w Warszawie. Bo tam oczywiście na miejscu jeszcze będziecie mogli 10 tysięcy wygrać, tak zupełnie przy okazji. Ale jeszcze oprócz tego, że dołączacie do jedenastki, to dostajecie od nas tysiak kieszonkowego. No i nocleg w Warszawie zapewniamy. A na Narodowym to nie tylko SK Karniaki Cup, ale też zabawa z nami, ekipą eskową w loży VIP-owskiej. Więc państwo sprawdzają, państwo się zgłaszają. SK2.pl, zgłoszenia są zupełnie za darmo.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek.
5: Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś.
4: Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach.
5: Zagłosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
6: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład.

0: też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
3: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
4: I po reklamie.

0: Tatuaż od Edyty Bartosiewicz w Radiu SK2, bo to są najlepsze polskie hity. Za chwilę godzina 16, będą newsy, potem Szymon Wydra i Carpe Diem, będzie Beata Kozidrak, będzie Lambery, no i Jarząbek będzie ze swoją kolejną prawdą, to już teraz mogę wam obiecać.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
5: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
12: Po południu w Białej Podlaskiej będzie naprawdę ciepło. Temperatura sięgnie 27 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pokaże. Ciśnienie pozostanie stabilne. Teraz na drogi. W popołudniowym szczycie większy ruch na Łomaskiej w kierunku centrum, zwłaszcza przy terenach zielonych. Na Zamkowej, dojeżdżając do skrzyżowania z Artyleryjską i Piłsudskiego, ruch jest wyraźnie wolniejszy. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy wam najnowsze wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, przekazała prokuratura po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski został wezwany po tym, jak wczoraj w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak dokładnie przebiegało to przesłuchanie?
13: Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany na dziś lekarz pominął milczeniem. Przekazał jedynie, że nie zdążył znaleźć adwokata i że na pytanie odpowie w jego obecności. Wyznaczono więc nowy termin przesłuchania. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
14: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
13: Lekarz nie zostawił jednak aparatu w prokuraturze, twierdząc, że korespondencję w tej sprawie prowadził z użyciem innego telefonu. Śledczy zamierzają teraz zabezpieczyć kolejne dowody w samym szpitalu. Nie chcą jednak ujawniać, jakie.
14: Nie jest naszą intencją, by zabezpieczać te dowody, które tak naprawdę nie będą nam potrzebne, a być może będą potrzebne przy opiniowaniu lekarza.
13: Odpowiedział na moje pytanie w tej sprawie prokurator Piotr Skiba. Ponowne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek o 9:00. Śledczym wyklarowała się też lista kolejnych świadków, których zamierzają wezwać w sprawie szpitala.
0: Kolejne problemy w stołecznym metrze. Policja zleciła zamknięcie stacji Służew. Wcześniej zatrzymano tam mężczyznę, który rano wbiegł do tunelu i sparaliżował ruch. Obecnie znów wyłączonych z ruchu jest 10 stacji. To najpewniej ciąg dalszy wyjaśnienia porannego incydentu. Do tematu będziemy wracać. Dodajmy, zatrzymany mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów. Posługuje się językiem angielskim i francuskim. Policja ustala jego tożsamość. Koszkadra rozpoczęła zgrupowanie w Krakowie. Trwają przygotowania reprezentacji Polski koszykarzy. Pierwszy sparing już jutro. Rywalem Polaków będzie reprezentacja Finlandii. Z kolei w sobotę biało-czerwoni zmierzą się ze Słowacją. Mecze zostaną rozegrane w hali AGH bez udziału publiczności oraz mediów. To pozwoli szkoleniowcom na swobodne testowanie składu i taktyki przed kluczową fazą zgrupowania.
1: SK2 News Biała Podlaska.
15: I Agata Bogucka. Międzyrzeccy kryminalni zatrzymali 17-latka i 19-latka podejrzanych o rozbój na 41-latku z Międzyrzeca Podlaskiego. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Pokrzywdzony został zaatakowany tylko dlatego, że miał na sobie koszulkę przeciwnej drużyny. Napastnicy pobili go i zerwali koszulkę. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. W wakacje w Białej Podlaskiej nie ma czasu na nudę. W każdy letni piątkowy wieczór spotykamy się na Placu Wolności. Pierwszy koncert 3 lipca wystąpi Dorota Sacewicz. Start o 20.
16: Prawie 3 minuty po godzinie 16. Co się wydarzy po 16? No, pytacie w listach. Oczywiście, że część pewnie skończy pracę, a kolejni czekają na Jarząbka i jego prawdę. I rzeczywiście Jarząbek będzie za chwilę, ale ja jeszcze wam zagram Lambery. Co ja robię tu? To dla tych, którzy być może w pracy utknęli. Beatę Kozidrak, taka Warszawa. A na początek Szymon Wydra i Carpe Diem. Teraz wiem, uwielbiam zapowiadać ten kawałek, bo to się zawsze tak wszystko ładnie rymuje. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To już 13 minut po godzinie 16. SK2, najlepsze polskie hity, Lanbery, Co ja robię tu? Za chwileczkę tegoroczny hymn męskiego grania, ten pierwszy, czyli nareszcie, tak przy okazji przypominam, że wejściówki na męskie granie tegoroczne rozdobycia u nas w ST2, więc polujcie, polujcie, dzisiaj udało się Ani. No a teraz już ten, który, no właśnie, przychodzi ze swoją prawdą, Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Hej kierowcy, macie może jakieś starsze auto i nie chcecie płacić mandatu za gadanie przez telefon w trasie? No to jest mały gadżet, który może uratować wasz portfel i nerwy. Mowa o transmitterze FM, takie proste ustrojstwo, które podłączone do zapalniczki łączycie z telefonem przez Bluetooth i voilà, rozmawiacie przez zestaw głośno mówiący jak w nowym aucie za kilkadziesiąt tysięcy złotych, a nie za kilkanaście. W 2024 roku było ponad 21 tysięcy wypadków, co czwarty przez telefon w ręku. A za takie manewry mandat 500 zł i 12 punktów karnych. No, nie ma żartów, nie ma żartów, moi drodzy. Transmitter nie tylko pozwoli wam gadać zgodnie z przepisami, ale i puści ulubioną muzykę z telefonu przez głośniki auta, na przykład SK2. Tylko dobrze wybierzcie, niech ma stabilne Bluetooth, porty USB i może czytnik kart, jeżeli ktoś lubi old school. Cena to mniej niż 100 zł, taniej niż kolacja na mieście. A korzyści: bezpieczna jazda, 0 punktów karnych i pełna legalność. I pamiętajcie, transmisja ma być przez FM, a nie przez patrol drogówki z bloczkiem mandatowym.

0: To Wariusz Manks i Kasia Stankiewicz. Kot bez ogona. 29 minut po godzinie 16. To jest K2, u nas najlepsze polskie hity. Teraz czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Wiarygodność pana Emila Jędrzejewskiego po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa, ocenił premier Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych. To po zakończonym przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie. Szef rządu zapewnił jednak, że ze względu na wagę zarzutów służby będą sprawdzać wszystkie szczegóły. Przypomnę, lekarz został wezwany do prokuratury po tym, jak wczoraj w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. Krynicka Grupa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaczyna letni sezon turystyczny. Ratownicy zabezpieczają szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Oprócz stałych baz w terenie będą działać też lokalne dyżurki. GOPR przypomina, wychodząc w góry, warto w komórce zapisać numer telefonu do górskich ratowników. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach doświadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę. A specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.

0: Też tak macie, że jak przychodzicie z pracy do domu i tak sobie usiądziecie na tej ukochanej sofie przed telewizorem, nawet nie włączając telewizora, robicie takie uff. I nagle czujecie, że powieki stają się takie cięższe, cięższe. Nie idźcie w to, nie idźcie w to, bo stracicie całe fajne środowe popołudnie i środowy wieczór, a jeszcze tyle dobrego może się wydarzyć. Demono za nami, to jest SK2, najlepsze polskie hity gramy. Za chwilę Sylwia Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
3: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: Ford u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z POŁ-em. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na Was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy, to tylko w z POŁ-em Biała Podlaska. Z

0: To Samach i Hip Hip Hura w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie godzina 17. Rafał Adamczak, to ja. Serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. A już po godzinie 17 będzie z wami Kinga Baryga i podejrzę, co Kinga przygotowała. Będzie Ewa Farna, będzie duet Kuba i Kuba, będzie Sasza Strunin. Krótko mówiąc, dobrze będzie. To będzie fajne środowe popołudnie i środowy wieczór.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelink 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
2: I dokąd wtedy jedziemy?
1: No nie wiem.
2: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
1: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
11: Wieczorem w Białej Podlaskiej czeka nas sporo chmur, ale nie zabraknie też przebłysków słońca. Temperatura będzie naprawdę przyjemna, bo termometry pokażą aż 27 kresek. Wiatr północno-zachodni, ale spokojnie, bo to tylko lekki powiew. Jutro pogoda nieco podobna. Znów sporo chmur, ale słońce też się pojawi. Temperatura wzrośnie do 29 stopni, więc będzie jeszcze cieplej. Zaraz Wesce 2 newsy, dlatego zostańcie z nami, bo mamy dla Was więcej ciekawych informacji.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. To bezpośrednia reakcja na wczorajszy wywiad lekarza sygnalisty. Były ordynator chirurgii informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski dziś został przesłuchany w charakterze świadka, nie chciał jednak zeznawać bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
13: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych, chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób.
12: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty zaplanowano na poniedziałek. Koniec utrudnień w stołecznym metrze. Policja zakończyła dodatkowe działania na stacji Służew. To pokłosie porannego incydentu, kiedy mężczyzna wbiegł do tunelu. Został zatrzymany. To 22-letni obywatel Francji.
14: W związku z tym, że mężczyzna nie chciał współpracować, podjęto decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji, jej zaplecza i infrastruktury technicznej.
12: Mówi Marta Haberska z policji na Mokotowie. Mężczyzna jedynie powiedział funkcjonariuszom, że przyjechał do Warszawy na wakacje. Kolejne czynności z zatrzymanym zaplanowano na jutro. Nadciąga ekstremalny upał, ostrzegają synoptycy i służby. W weekend w niektórych regionach Polski temperatura może osiągnąć nawet 40 stopni Celsjusza. IMGW już dziś wydało ostrzeżenia przed upałami dla 10 województw. Fala upałów zbiegnie się w czasie z pierwszymi wakacyjnymi wyjazdami. Policja apeluje więc do kierowców.
15: Upał obniża koncentrację i wydłuża czas reakcji, podobnie jak alkohol. Dlatego róbcie częste przerwy w podróży. Sprawdzajcie przed jazdą stan techniczny auta.
12: Mówił Piotr Pokorski z policji w Radomiu. Służby apelują również, by nie zostawiać dzieci w rozgrzanym aucie nawet na kilka minut.
16: SK2 News, Biała Podlaska. I Agata Bogucka. Biała Podlaska z nowym wsparciem na remont. Jest umowa na dofinansowanie przebudowy ulicy Cmentarnej. Całkowita wartość inwestycji przekroczy 1 700 000 zł i obejmie odcinek od ulicy Ekologicznej aż do cmentarza.
17: Ten nabór jest ciągły, ciągle podpisujemy kolejne umowy.
16: Mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. Wartość dofinansowania to 1 400 000 zł. Biała Podlaska zaprasza na wakacyjne kino letnie w amfiteatrze. Pierwszy seans 6 lipca. Na start filmy Pamiętnik, a dzień później Madagaskar.
18: 3 minuty po godzinie 17:00. Zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. To jest Radio SK2. Witam serdecznie i zapraszam Kinga Baryga. Na dobry początek Ewa Farna i Znak. Tak, to właśnie ta polko-czeszka, która wyprzedaje czeskie stadiony. I głos ma jak dzwon. Zapraszam do słuchania już teraz.

ONA i Koła Czasu. Tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, toż są najlepsze polskie hity, a dzisiaj 24 dzień czerwca. Czy wy wiecie, co to jest za dzień? To jest Polski Dzień Przytulania. I ja już wam tłumaczę, dlaczego warto dzisiaj świętować, dlaczego warto się przytulać, bo uwaga, jak mówią specjaliści, ma to wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Po pierwsze, zmniejsza stres, poprawia nastrój, może obniżać ciśnienie krwi i tętno i wzmacnia więzi między ludźmi. A do tego łagodzi uczucie samotności i lęku, a także może poprawiać sen. Czy to nie jest wystarczająca ilość argumentów, żeby jednak ten dzień świętować? No to wyświętujcie, ja wam będę grała tak, żeby można było się też tak w tańcu poprzytulać. Mrozu i Złoto już teraz.

to jest odpowiedni moment, żeby przenieść się w czasie, a bardziej cofnąć się do roku 1978, bo to właśnie wtedy powstał wyjątkowy, melancholijny duet Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa i wspólnie stworzyli numer Ktoś między nami. Powiem szczerze, jak zaczęłam się wczytywać w te najciekawsze informacje, no bo wtedy mnie jeszcze na świecie nie było, to okazało się, że Hołdys jako ówczesny rockman początkowo bardzo bronił się przed śpiewaniem popu, ale ostatecznie dał się przekonać piosenkarce do tego muzycznego eksperymentu, który później okazał się wielkim sukcesem. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami w ramach Wehikułu Czasu w Radiu SK2.

0: SK2, Biała Podlaska.
1: Moi drodzy, czas na nowość na naszej playliście Radio SK2. Artur Rojek prezentuje kolejny singiel W objęciach, który zapowiada jego nową płytę Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Będzie miała premierę we wrześniu. Czekamy z niecierpliwością.
2: Nauczyła

0: tobą iść.
1: Ale to jest dobre, ale to dobrze brzmi. Artur Rojek w objęciach. Tak wam gramy 20 minut przed godziną 18. Swoją drogą, tak dzisiaj ten numer w objęciach bardzo pasuje, bo przypominam, że dzisiaj obchodzimy Polski Dzień Przytulania, więc proszę się tam obejmować i przytulać. A swoją drogą również wakacje zbliżają nam się wielkimi krokami i przypominam wam o naszej akcji. Polska jest najfajniejsza. No bo wakacje w Polsce to jest naprawdę fajna sprawa, a do tego jeszcze możecie bawić się z razem z SK2 i odpoczywać komfortowo. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wypełnicie formularz, ale co ja wam będę więcej mówić? Posłuchajcie o szczegółach tej akcji już teraz.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: 5-gwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
13: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
16: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
17: I po reklamie.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Big day w dzień gorącego lata i to dosłownie, bo w całej Polsce wysokie temperatury, a będzie jeszcze cieplej, jeszcze goręcej. Pamiętajcie o piciu wody i oczywiście o czapce. To jest bardzo ważne, ale pamiętajcie też o najlepszych polskich hitach, które gramy Wam w Radiu SK2 i z takimi wracam do Was po godzinie 18. Będzie m.in. Kaśka Suchacka, ale także Maciej Musiałowski, Flora.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.

0: Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
7: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Karambol i ogromne korki na Mazowszu. Na S7 między Grójcem a Białobrzegami na trasie w kierunku Radomia zderzyło się 5 samochodów. Jedna osoba została ranna.
8: Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny.
7: Mówi nam Agata Sławińska z policji w Grójcu. Na miejscu pracują mundurowi i ustalają przebieg zdarzenia. Kłęby czarnego dymu nad Chorzowem. Ogień objął już 3000 metrów kwadratowych powierzchni. Trwa walka z pożarem na terenie zakładu zajmującego się gospodarką odpadami, recyklingiem i ochroną środowiska. Płonie ogromna sterta śmieci. W akcji są już 24 zastępy straży pożarnej. Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Niemal 10 milionów pacjentów w Polsce czeka dziś w kolejkach do świadczeń. Raport w tej sprawie znajdziemy na se.pl. Możemy tam również wybrać specjalistę i swoją okolicę, a specjalny kalkulator pokaże, ile trzeba czekać na badanie.
9: Minuta po godzinie 18. Najlepsze polskie hity grają dalej. Do Polski zmierzają bardzo wysokie temperatury, upały. Więc ja pytam was, jakie są wasze sposoby, żeby sobie z tymi upałami poradzić? Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Oczywiście mam bidony Radio SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. A nawadnianie przy takich temperaturach jest bardzo istotne. Tak samo jak słuchanie najlepszych polskich hitów. Na dobry początek PIN i niekochanie Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
10: SK2.

0: Maciej Musiałowski i Flora, tak wam gramy w Radiu SK2. A ja pytam was, jakie są wasze sposoby na upały? I odezwała się do nas Kinga. Halo,
1: cześć,
0: Kinga.
1: Cześć, Kinga. Pytasz o sposoby, jak poradzić sobie z upałami? Ja długo nie musiałam się zastanawiać. Dzisiaj dostałam informację, że u mnie w bloku przez tydzień, akurat na te najgorsze dni, nie będzie ciepłej wody. Także polecam zimną wodę. Najlepiej na schłodzenie. Pozdrawiam.
0: No właśnie, Kiniu, właśnie, bo ja słyszałam, że te orzeźwiające zimne prysznice to dobre dla zdrowia są. Oj, dobre.
2: SK2.
0: A my gramy dalej. Urszula i Aniołowie.

Karla Fernandez i Chcę tu zostać. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. I już teraz przyszedł czas, żeby zaprezentować wam nowość. Nowość od Gipsa, który wspólnie z Igo stworzył numer Ostatni dzień lata. Co prawda do ostatniego dnia lata jeszcze nam trochę zostało, ale ten numer brzmi idealnie. Na wakacje, właśnie na jazdę samochodem. No i też to jest numer, który zapowiadał bardzo długo wyczekiwany album Gipsa zatytułowany Nurt i teraz możecie go posłuchać w Radiu SK2. Zapraszam serdecznie, Gips i Igo. Ostatni dzień lata w Radiu SK2.

0: Nie karwan, wiem co było warto, tak wam gramy w Radiu SK2, a ja cały czas pytam was, jak wygląda sytuacja u was, jak wy sobie radzicie z tymi upałami, jak się do nich przygotowujecie. I Mariusz napisał: cześć Kinga, ja z synami w te upalne dni zjeżdżamy na naszej własnej roboty ślizgawce. Dostałam też filmik, musicie uwierzyć na słowo, robi to wrażenie i myślę, że jest to idealny sposób na orzeźwienie. Ale jak się okazuje, to nie jedyna propozycja, bo odezwała się też do nas Paulina. Halo! Paulino, cześć!
1: Jak przetrwam upały w ten weekend? Bardzo profesjonalnie. Rano kawka, potem szybki skok do basenu, leżaczek w cieniu i obowiązkowo zimna woda w bidonie, SK2 pod ręką. Plan jest prosty, nie walczyć z upałem, tylko się z nim zaprzyjaźnić. A jeśli temperatura jeszcze wzrośnie, przechodzę na tryb foka w basenie i wynurzam się tylko po kolejną porcję wody z bidonem SK2.
0: Dobrze, Paulina, ja widzę, że do twojego idealnego planu brakuje tylko tego bidonu. To proszę bardzo, bidon dla ciebie, od nas. Już jest.
2: SK2. Autopromocja.
3: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
10: I dokąd wtedy jedziemy?
9: No nie wiem.
10: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
9: A, dobry komona.
10: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Już 25 czerwca spotkajmy się na festynie spółdzielczym z POŁ-em. Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości przy ulicy Janowskiej 4/8 pod Sawko. Degustacje, mnóstwo promocji i wyjątkowa atmosfera czekają właśnie na was. A w domu handlowym Sawko na pierwszym piętrze aż 20% rabatu na odzież i obuwie. Jak zakupy, to tylko w z POŁ-em Biała Podlaska. Z POŁ-em blisko, smacznie, tanio. Zapraszamy!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Najlepsze, najlepsze, najlepsze. Polskie hity.
19: Polskie hity.
20: SK2.
21: SK2.
22: SK2.
23: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Ryszard Rynkowski, Nie budźcie marzeń ze snu. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą Ela się do nas odezwała i napisała tak. W te upały to powinna być jedna podstawowa zasada. Żona leży przy wiatraku i pachnie, a mąż wykonuje wszystkie domowe obowiązki. A to ja myślałam, że taka zasada nie tylko przy upałach obowiązuje.
1: SK2.
0: Oj, oczywiście, panowie, nie obrażajcie się, to był tylko żarcik. A teraz Dawid Podsiadło i kolejny jego hit.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Gosia Andrzejewicz i Pozwól Żyć. Tak wam gramy w Radiu SK2. Już teraz przenosimy się do roku 1976.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Krzysztofa Krawczyka. Rysunek na szkle. W 1976 roku została wydana płyta o tym samym tytule, która była drugim solowym albumem, ale wokalisty. Muzykę skomponował tutaj sam Krzysztof Krawczyk, a tekst napisał znany poeta Janusz Kontradowicz. Jak ten numer brzmi? No to chyba nie musimy wam tutaj za dużo o tym opowiadać, ale bardzo przyjemnie się go słucha i już teraz gramy wam go w Radiu SK2. Swoją drogą, gdyby ktoś jeszcze nie oglądał, to polecam dokument o życiu Krzysztofa Krawczyka. Krzysztof Krawczyk, całe moje życie. Tam też o tym numerze jest kilka słów.

0: Metzner i Gotham, ten numer już dobrze znamy, ale przyszedł moment, żeby zaprezentować Wam coś nowego w Radio SK2 i jest to duet, który stworzył numer Lubimy. Wiecie już, o kim mowa? Tak jest, to z Colim, Cleo i Donatan. Oni stworzyli taki bardzo energetyczny letni hit, którego premiera odbyła się 10 czerwca. Ten utwór to według mnie jest połączenie takiego słowiańskiego folku, który jest bardzo charakterystyczny dla Cleo, a także nowoczesne i taneczne i imprezowe brzmienia z Colima. No to co? Gramy w Radio SK2. Z Colim, Cleo, Donatan. Lubimy.
1: SK2.
0: My ten numer też już bardzo lubimy.

0: Ale to jest dobre, ale to jest dobry letniaczek, idealny na weekend na przykład. Z Colin, Chloe i Donatan, lubimy, tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość na naszej antenie, na którą możecie głosować, bo kto wie, może właśnie dzięki wam pojawi się w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w waszych rękach, głosujcie, wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i przy tym numerze akurat postawicie plusik.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty? Od...

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.

0: Jak już tak zakończyliście te wszystkie domowe obowiązki, wróciliście już z pracy, to czas się trochę zrelaksować. Najlepiej przy jakiejś orzeźwiającej lemoniadzie, na przykład truskawkowej albo arbuzowej, ewentualnie cytrynowej. No i do tego dorzucić jeszcze najlepsze polskie hity, bo takie będą po 20. Messiah i każdego dnia, ale także mrozu. Nie ma miejsca jak dom.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agata Bogucka, zapraszam. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. W Białej Podlaskiej nie ma czasu na nudę. Miasto jak co roku zaprasza na kino letnie w amfiteatrze. Znajdą się propozycje zarówno dla starszych, jak i nieco młodszych mieszkańców. Filmowe poniedziałki to mnóstwo emocji, nostalgii i uśmiechu. Familijne wtorki to coś specjalnie dla najmłodszych. Pierwszy seans 6 lipca. Na start filmy Pamiętnik, a dzień później Madagaskar.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi oferujący doradztwo w zakresie ubezpieczeń. www.adf.com.pl.
0: Godzina 20. Najlepsze polskie hity grają. Radio SK2 gra. I uwaga, jeśli drodzy panowie zastanawiacie się, bądź drugie panie, w jaki sposób można okazać czułość swojemu mężczyźnie bądź kobiecie, to ja przychodzę z propozycją. Messiah. Każdego dnia dziękuję Bogu, że cię mam. Bardzo fajnie, gramy, tak zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Nie ma miejsca jak dom. To jest jeden z tych utworów, który idealnie się śpiewa na przykład w samochodzie. No bo jak się okazuje, najlepsze polskie hity nadają się do śpiewania idealnie. Na przykład Oskar Cyms, można Oskara pośpiewać, Kuba i Kuba też. Dzisiaj jeszcze przyjdziemy do Was za chwilę z nowością od Wiktoriki, gdy ją też będzie można śpiewać, właśnie tę nowość. No a jeżeli chcecie zobaczyć, jak my jedziemy samochodem i jak śpiewamy razem z Kamilem Noselem, to zajrzyjcie koniecznie na Instagrama Radia SK2. Warto, polecam, no i zobaczycie. Kto śpiewa, kto nie śpiewa, kto jest w tym teamie bycia cichutko, a kto w tym teamie bycia głośno. A my jesteśmy głośno nadal i gramy najlepsze polskie hity. Już teraz Lemon i Napraw. SK2.

Cyrko i prywatny bal, tak wam gramy w Radio SK2, 25 minut po godzinie 20, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, bo już za chwilę także przygotowaliśmy dla was premierę nowego numeru Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów. Co mi tam? To za chwilę, a już teraz Dawid Podsiadł.

0: Gabriel Fleszar i Bilet do nieba. Ten numer mogliście właśnie przed chwilą usłyszeć na antenie Radia SK2, a już teraz czas na nowość. Nowość od Wiktorii Kidy. Numer jest bardzo świeży, jeszcze ciepły, można by było rzec. Wiktoria Kida przychodzi do was również z nowym singlem Co mi tam? I my już teraz gramy wam go premierowo w Radiu SK2.
1: SK2.
2: Może mam wszystko, a

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i nowość na antenie Radio SK2, czyli numer Co mi tam? Tak wam gramy w Radio SK2, ale najlepsze polskie hity grają dalej do 21. Mamy jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że usłyszycie m.in. takie numery jak Remedium od Maryli Rodowicz i Krzysztofa Zalewskiego w tej nowszej wersji, ale także usłyszycie Wiktora Waligurę i Dryskula i Cztery pory roku.
1: SK2. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: I po reklamie.

0: Phil i Lambert. Gotowi na wszystko, tak kończymy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie. Ja bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17:00, ale przypominam, że najlepsze polskie hity grają dalej.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria, Kanada, Szkocja, Brazylia, Czechy, Meksyk. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2, w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agata Bogucka, zapraszam. W Białej Podlaskiej kręcimy kilometry. Już w sobotę wsiadamy na rowery i jedziemy do Milnika. Przed nami piękna malownicza trasa o długości około 45 km w jedną stronę. Uczestnicy do Białej Podlaskiej będą mogli wrócić również busem. Na miejscu czeka nas ognisko, a na trasie przyprawa promem w Zaburzu. Nie zapomnijcie uruchomić aplikacji Aktywne Miasta. Rajd już w sobotę. Start o 9:00 z Placu Wolności.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy ADF, doradcy ubezpieczeniowi oferujący doradztwo w zakresie ubezpieczeń. www.adf.com.pl.
1: Magazyn lokalny.
6: Zaprasza Agata Bogucka. Zamrożony bark, czyli wzrostowe zapalenie torebki stawowej, to schorzenie, w którym dochodzi do bólu i stopniowego ograniczenia ruchomości w stawie ramiennym. Problem polega na obkurczeniu i sztywnieniu torebki stawowej, przez co ruch ręką staje się coraz trudniejszy. Z takim problemem boryka się coraz więcej mieszkańców powiatu bielskiego. O tym, jak rozpoznać zamrożony bark, rozmawia Arek Michlewicz.
7: Zamrożony bark. To mnie dzisiaj interesuje. Co to jest tak naprawdę ten zamrożony bark?
8: Martyna Jarocka, jestem fizjoterapeutą i nauczycielem akademickim na bialskim AWF-ie. Bark zamrożony, bolesny bark, są różne takie terminy gdzieś tam w obiegu, których używamy. To jest taki stan, kiedy po prostu nasz bark się nie rusza. Jest bardzo mało ruchomy. Czy boli? I to właśnie już niekoniecznie. On już czasami, jak już jest zamrożony, to bardzo często już nie boli. Co czasami pacjentów cieszy, mówię, on już mnie boli. Ja mówię, no to już nie jest dobrze, że on już nie boli, bo ból jest informacją, że coś tam się jeszcze dzieje, a kiedy jest zamrożony, taki już mało ruchomy, sztywny, to już jest taki typowy obraz barku zamrożonego.
7: Czyli to da się gołym okiem dostrzec, że ktoś ma zamrożony bark?
8: Da się. My jako fizjoterapeuci, my mogę czasami idąc gdzieś po ulicy, to widzimy tak, tu skolioza, tu krzywe kolano, tam bark nieruchomy, spacer z nami nie jest łatwy po mieście.
7: Taka diagnoza mieszkańców.
8: Zgadza się. Natomiast bark zamrożony charakteryzuje się właśnie brakiem ruchu. Pacjent nosi go bardzo tak blisko ciała, nie używa najczęściej, bo my czasami śmiejemy się, że to jest taki bark pod torebkę, bo już tylko torebkę, ten bark nałożyć i już nic nie trzeba, nic więcej nim robić. Jest to takie bardzo charakterystyczne właśnie ułożenie obręczy barkowej. To gołym okiem, jak się z fizjoterapeutą czy ortopedą, to widać, tak.
7: Widać, kto często z torebką chodzi.
8: Może nie każdy, kto nosi torebkę na ramieniu, ma bark zamrożony, aczkolwiek pewną jakąś tendencję można zauważyć.
7: No dobrze, a czy jest taka, nie wiem, grupa wiekowa, a może osoby, nie wiem, cierpiące na jakieś inne schorzenia, które są narażone na zamrożony bark?
8: Literatura mówi nam jasno i też my to widzimy z obserwacji, że taką grupą, która jest najbardziej narażona, bo dotknięta tą dysfunkcją, to są kobiety w okresie pomenopauzalnym i wynika to z różnych rzeczy. Czasami się to wiąże z zmianą lub ograniczeniem dotychczasowej aktywności, czyli zamykamy się, w ogóle mało się ruszamy, z grą hormonu, która na pewno wpływa na to, że mamy mniej kolagenu w naszych tkankach. Mamy mniej kolagenu, nasza tkanka robi się bardziej sztywna i elastyczna. Więc jak mamy małą elastyczność tkanki, no to ona się słabo rozciąga i mało się rusza, co tu dużo mówić. Więc można powiedzieć, że jest to dysfunkcja, która faktycznie może być związana z wiekiem, ale też mamy pacjentów młodszych, którzy tego kolagenu pewnie jeszcze mają całkiem sporo w organizmie, ale są po jakimś urazie ostrym lub przeciążeniowym, nie wyrehabilitowali się i tak z tym takim nie do końca sprawnym barkiem jakoś sobie tam po prostu funkcjonują.
7: Czyli jak uzupełniać ten kolagen, pomijając już jedzenie golonki?
8: Bo my tą golonce tak dużo w międzyczasie rozmawialiśmy w różnych przepisach. Na pewno, abstrahując od samej golonki, na pewno prawie prawidłowa dieta jest tą, która nam potrafi ten kolagen w sposób odpowiedni zbilansować. W przypadku kobiet to też kwestia endokrynologiczna, czyli hormonalne. No i ewentualnie no, jest ten rynek, prawda, różnych suplementów, które można przyjmować, ale tutaj też być bardzo ostrożnym, czy faktycznie cena idzie w parze z jakością tego faktycznie, za co my płacimy, więc tutaj bym apelowała o uważne czytanie o składzie danego suplementu.
7: Tutaj mówiliśmy wcześniej o tym, że można to gołym okiem dostrzec ten zamrożony bark, ale jest jeszcze jakaś skuteczna ku temu diagnoza?
8: Diagnoza oczywiście powinna być poparta oceną funkcjonalną, czyli tą naszą fizjoterapeutyczną, oraz diagnozą radiologiczną, czyli kiedy wykonuje się USG, czyli badanie dynamiczne, które pokazuje, czy te tkanki się ruszają, czy się nie ruszają, jak to wygląda, czy już są jakieś zwapnienia w środku, czy to jest tylko taki czynnościowy przykurcz, więc na pewno diagnoza tutaj jest bardzo ważna. Ja też jeszcze wspomnę o grupie pacjentów. Wcześniej było pytanie odnośnie ergonomii miejsca pracy, bo to niekoniecznie uraz ostry, ktoś upadł, prawda, lub uderzył się w ten bark. Natomiast mamy też taką grupę pacjentów, którzy, mówiąc tak wprost, źle pracują, ale nie to, że są złymi pracownikami, tylko mają złe miejsce pracy, czy mają niedostosowaną wysokość biurka, siedziska, klawiatury, myszki, co wymusza na nich taką troszkę nienaturalną pozycję, która w ciągu dnia nie jest może bólowa, ale w takiej perspektywie roku, dwóch lub pięciu lat może pokazać, że ten bark nam się tutaj jednak usztywnia, więc to są różne grupy pacjentów.
7: To tutaj muszę wymienić, bo niedawno rozmawiałem z wójtem gminy Biała Podlaska, który mówił, że pozyskali środki na wykonanie ergonomicznych stanowisk pracy w urzędzie gminy. To się chwali, regulacja wysokości biurek oraz fotele.
8: Bardzo dobrze, to znaczy, że będziemy mieli mniej pracy, to dobrze. Pracy mamy i tak bardzo dużo, ale to dobrze, bo no, tam pracują nasze mamy, siostry, babcie, prawda, koleżanki, więc każdy by chciał, żeby każdy się czuł dobrze i zdrowo, bo faktycznie to miejsce pracy, mówiąc o pracy biurowej, jest niezwykle istotne, jeżeli mówimy o przeciwdziałaniu, przeciążeniu aparatu ruchu. I to nie tylko to tyczy to barku, bo przypomnę anatomicznie, bark nie jest odrębną, że tak powiem, strukturą, to jest obręcz barkowa. Mamy dwa barki połączone, pomiędzy jeszcze mamy odcinek szyjny kręgosłupa. I bardzo często ta zależność bólowa między barkiem a kręgosłupem, odcinkiem szyjnym, jest bardzo duża. Więc jak poprawimy ergonomię miejsca pracy, dodamy do tego odpowiednie ćwiczenia, to minimalizujemy właśnie tą tendencję do tego barku zamrożonego i potencjalnych jakichś problemów z odcinkiem szyjnym kręgosłupa.
7: To zamrożenie barku to nie jest coś takiego, że za pstryknięciem palca dostajemy to, chorujemy na to. To jest coś, co postępuje w czasie. Od takiego zdrowego do zamrożonego barku, jaki to jest czas?
8: Czasami jest to kwestia 3-4 miesięcy, czasami jest to kwestia roku, czy ten proces narasta. I najczęściej wynika to, tak jak powiedziałam, o tych przeciążeniach, takich wynikających z ergonomii miejsca pracy, ale również takich urazów. Ja sądzę, że większość naszych słuchaczy gdzieś tam doświadczyła naciągnięcia w okolicy barku, czy w obrębie bicepsa, czy jakiejś innej struktury. I gdzieś tam, bark jest takim stawem, że on się świetnie kompensuje. Włożę sobie rękę do kieszeni w spodnie, nie muszę tego dźwigać i już mam odciążenie, prawda? Założę tą torebkę inaczej i już inaczej układam bark, więc sami sobie ten bark inaczej układamy i to pierwotne uszkodzenie, czy właśnie jakiś mały uraz ostry powoduje, że tamto się już dawno zaleczyło, prawda? Zrobiła się blizna, ten stan zapalny się wyleczył, ale całość kompleksu niestety nam się usztywnia. Kiedy najczęściej widać, kiedy nagle na przykład idziemy na jakieś zajęcia ruchowe, kładziemy się na plecach i próbujemy położyć sobie ramię za głową. I nagle okazuje się, że jedna ręka nam leży na podłodze za głową, a druga, no zdecydowanie nie. I wtedy to zaskoczenie na takich ćwiczeniach pilatesowo-gimnastycznych jest bardzo duże, bo okazuje się, że ten zakres ruchu, to ograniczenie jest bardzo duże. I to też pokazuje, mimo że tam nie ma bólu, że coś jest nie tak. Przy barku zamrożonym, no raczej pacjent nie położy tej właśnie ręki za głową. To jest naprawdę dużo większe ograniczenie. Ale jak widzimy różnicę, to jest to być może początek do tego, że ten bark zamrożony gdzieś tam może się pojawiać.
7: Ale na szczęście można to wyleczyć.
8: Można to wyleczyć, to trzeba leczyć. To trzeba leczyć, trzeba nad tym pracować manualnie, fizjoterapeutycznie i przede wszystkim różnymi rodzajami ćwiczeń. To jest bardzo ważne. I ta ergonomizacja miejsca pracy to jest bardzo ważna rzecz i też troszeczkę cierpliwości, prawda? Bo to jednak ten bark zamrożony, zwłaszcza u tych młodszych pacjentów, którzy ćwiczą na siłowni, no nie mogą tej sztangi wyciskać. Ja całe życie wyciskałem, a teraz kurczę nie mogę, bo gdzieś tam ten bark bolesny się pojawił. Dużo cierpliwości, ale to się da zrobić, tylko potrzeba naprawdę sporo tutaj takiego cierpliwości, konsekwencji w działaniu.
7: Próby wytrzymałościowej, bo to jednak boli przy rehabilitacji.
8: Boli, tak. Ta rehabilitacja ortopedyczna nie jest najprzyjemniejsza, ale jest bardzo skuteczna. Czasami mówiąc drastycznie, my musimy tymi palcami wchodzić tam pod łopatkę, w dół pachowy, więc nie są to miłe rzeczy i to naprawdę boli. To też wynika z tego, że kompleks barkowy ma bardzo silne struktury, a jak silna struktura nam się bardzo napnie, to potem ją rozluźnić naprawdę to wymaga od nas, od fizjoterapeutów, dużo bardzo siły. Także można wyleczyć, trzeba to leczyć, to nie jest coś, co można zbagatelizować. Tutaj właśnie ta może apel do tych kobiet w tym takim wieku zagrożonym najbardziej tym bolesnym barkiem, aby nie czekały, aż to gdzieś tam przejdzie. U części przychodzi samoistnie, faktycznie. Są statystyki, które pokazują, że po półtora roku gdzieś ten bark nagle się odmraża, ale w jakiej on jest kondycji, no to sami Państwo sobie możecie tutaj to uzmysłowić. Nie ma mięśni, nie ma zakresu ruchu i też to, co wspomniałam, zawsze bark, jak jest nieleczony długo, idzie w parze z bolesnością odcinka szyjnego kręgosłupa.
7: Czyli nie na darmo taki poranny rozruch fizyczny jest zalecany chociażby przez 15 minut, żeby pomachać ramionami.
8: 15 minut, to jest bardzo dużo. Kurczę, ja bym chciała, żeby każdy z nas te 15 minut rano znalazł dla siebie na poranny rozruch, prawda? Kiedyś każdy z nas to był na jakimś obozie, to pamięta tą poranną gimnastykę, której nikt z nas nie lubił, a to jest bardzo dobre. To ostatnio nawet często gdzieś w takiej sieci, że tak powiem, facebookowej mówi się o takich przekąskach ruchowych. To, co my znamy przekąski, że chrupne sobie ciasteczko lub owoc lub warzywo, przekąski ruchowe. Stańmy, poruszajmy kostką, stawem, ręką, łokciem, biodrem, barkiem, czymkolwiek. Przekąska ruchowa, ten termin uważam jest fenomenalny i my o tym zapominamy. Często moje pacjentki, które potem wracają znowu do aktywności ruchowej, zawodowej, sportowej, mówią, że mają taki właśnie już nawyk, że mają przerwa w pracy, wstaję, rozciągam się. Bardzo mnie to cieszy, kiedy moje pacjentki noszą w torebce, mają takie twarde piłeczki do rolowania. Nawet do samolotu potrafią ze sobą to zabrać, bo wiedzą, że jak gdzieś tam jakiś punkt się napnie, jest bolesny, za chwilkę będzie bolesność rozchodziła się na pozostałe mięśnie. Jeden bark, drugi bark, odcinek szyjny, więc już też wiedzą, jak sobie przeciwdziałać. Więc tutaj też ta forma edukacji przy tym bolesnym barku, bez względu, czy to jest pacjent 20-letni, to jest pacjent 60-letni, jak sobie też radzić, bo naprawdę wiele takich tipów, takich wskazówek fajnych, my też pacjentom podczas terapii sprzedajemy, żeby oni mogli sobie, jak te początki są, znowu gdzieś ten bark nam zaczyna kłuć, zaczyna gdzieś tam nas boleć, to ja już w jakich warunkach domowych sobie z tym poradzić.
7: Czyli warto jednak, jak się ma ten siedzący tryb życia, wstać od biurka, poruszać ramieniem, a jak ktoś woli, to nawet szpagat zrobić.
8: Tak, pod warunkiem, że robi to często, jest do tego przygotowany, żebyśmy za chwilkę nie mieli problemu z naderwaniem mięśni przywodzicieli, czy zginaczy stawu biodrowego. Tak, ta przekąska ruchowa to jest coś, co powinniśmy gdzieś tam wdrażać cały czas i uważam, że to jest dobry trend. Lepiej codziennie mało, te 15 minut, panie redaktorze, no naprawdę, super, bardzo bym chciała, ale gdyby to było parę razy dziennie po te 2-3 minutki, to też będzie to bardzo dobrze. Wielu pacjentów myśli, ale po co mi to, bo jak ja się wezmę na tą siłownię, pójdę, to ja to wtedy ten trening zrobię. No ale bądźmy szczerzy, większość z pacjentów robi to bardzo rzadko, nie ma tej konsekwencji i tej systematyczności, a właśnie lepiej ten każdy staw tam poruszać kilka razy dziennie, po minutce nawet, niż tak czekać, aż w końcu na ten pełen trening pójdę, prawda, bo to najczęściej rzadko się odzywa, więc ten bolesny bark, mi się tak wydaje, że to jest taki trochę syndrom naszych czasów, bo faktycznie jest to staw, który nam się najszybciej zamyka, najszybciej ze wszystkich stawów, dlatego o tym też często gdzieś tam mówię. mówimy, ale to po prostu pokazuje, że jak nie mamy tego nawyku ruchowego, właśnie nie mamy tych przekąsek ruchowych, nie ruszamy, to nasze stawy niestety tak się powolutku zamykają.
7: To taka przekąska to nawet wstać od biurka, 10 przysiadów, machnąć rękoma, poruszać barkiem i pokręcić głową i wystarczy, to zajmuje, nie wiem, pół minuty, minutę.
8: Zgadza się, pół minuty, tylko chodzi o pewien nawyk. Po prostu tak jak myjemy ręce, tak jak myjemy zęby, robimy sobie kawę, jak ktoś pije kawę 2-3 razy dziennie, tak samo, żeby było tutaj. Po prostu wiem, że aha, 2 godziny mija i muszę wstać się, poruszać barkiem, kolanami właśnie, jak ktoś się nie czuje pewnie, zróbmy przysiad przy biurku, żeby nam się nie zakręciło w głowie, prawda? Bo czasami ta praca siedząca jest taka wymagająca też dla nas, więc ten ruch jest bardzo ważny. Niewiele, ale kilka razy dziennie, żeby każdy staw gdzieś tam nam się poruszał, żeby ten syndrom tego bolesnego barku, który mówię, to jest takim chyba przedstawicielem całości, ale jak już ten bark się zamyka, to już pokazuje, że kurczę, nasze ciało krzyczy, ja potrzebuję ruchu, bo narząd ruchu potrzebuje ruchu. Po prostu. Ćwiczenia. Jak ktoś ma możliwość, żeby pójść na trening, bardzo fajnie, ale jak ktoś nie ma możliwości, to chociaż właśnie niech kilka razy dziennie każdym stawem troszeczkę tam porusza. To jest bardzo dobre rozwiązanie.
7: Zamrożony bark, a cała rehabilitacja, ile może potrwać, żeby w pełni go usprawnić?
8: To też zależy od tego, ile pacjent chodził z tym. My czasami przewrotnie mówimy, jeżeli problem trwał 3 miesiące, potrzebujemy teraz 9 miesięcy, czyli takiej 3 razy więcej czasu, żeby to usprawnić, więc to też zależy na jakim etapie pacjent do nas trafi, ale my z takim najcięższym przypadku, że tak się wyrażę, to taka rehabilitacja jest około 3 do 6 miesięcy potrafi być, z treningiem łącznie, żeby ten bark faktycznie był w pełni funkcjonalny. Czasami zdarzy się, że tego barku już nie da się na tyle wyrehabilitować, żeby był pewien zakres ruchu. Niestety. Wtedy jest podjęta decyzja, czy jest operacja, czy nie, ale to już podejmuje taką decyzję ostateczną lekarz, ortopeda prowadzący, ale czasami tak bywa, że niestety już pewnego zakresu się nie uda odzyskać, więc to tutaj czas jest ważny.
7: To teraz uwaga słuchacze, żeby każdy zdiagnozował, czy nie ma zamrożonego barku, to co ma wykonać?
8: Może stanąć przy ścianie, oprzeć sobie pięty o ścianę i głowę też o ścianę i wyciągnąć ramiona za głowę do góry i postarać dotknąć się właśnie ramionami do ściany.
7: Czyli spróbować klasnąć nad głową.
8: Tak, tylko pod warunkiem, że przed ramionami dotykamy do ściany. Spróbujmy. Nagle może okazać się, że powiedzą, kurczę, ściana krzywa. No nie jakiś ewidentnie, jest jakiś defekt murarski, bo tutaj mi odstaje, prawda, ramię. Mało tego, nie każdy z nas jest w stanie dotknąć głową pośladkami i piętami do ściany jednocześnie, bo nasz kręgosłup czasami też już jest krzywy. Okazuje się, że w wielu miejscach te defekty murarskie są i te wypukłości czy wklęsłości są no, nie tak, jak być powinny.
7: Wszystko o zamrożonym barku i o tym, jak go rehabilitować albo co z nim zrobić i gdzie się udać, opowiadała Martyna Jarocka, fizjoterapeutka, nauczycielka akademicka Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
6: Zamrożony bark częściej występuje u osób w wieku średnim, zwłaszcza u kobiet, a także u pacjentów z cukrzycą, chorobami tarczycy, podwyższonym cholesterolem lub schorzeniami serca. Czasem problem pojawia się po urazie, przeciążeniu albo dłuższym unieruchomieniu kończyny. Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców. Pod takim hasłem niedawno odbyła się ogólnopolska konferencja studenckich kół naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.
9: Hubert Makaruk, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia.
7: Ważna konferencja?
9: Bardzo ważna. Każda konferencja jest na naszej uczelni bardzo ważna, ta wyjątkowo ważna, bo dotyczy po pierwsze nauki, po drugie studenckich kół naukowych, czyli miejsca, gdzie spotykają się ludzie, którzy kochają naukę, którzy nie tylko zadowalają się samą edukacją na uczelni wyższej, ale również poszukują odpowiedzi na trudne pytania, no i chcą uczestniczyć w budowaniu naszego kraju właśnie w tym obszarze nauki, który jest bardzo istotny dla rozwoju gospodarczego, społecznego i zdrowia również. O tym my wszyscy wiemy.
7: Skąd udało się prelegentów ściągnąć?
9: Czy ta konferencja odbywa się cyklicznie? Co 2 lata odbywa się w Białej Podlaskiej? Jest to konferencja ogólnopolska. Wiem, że w tym roku mieliśmy ponad 80 prelegentów z Opola, z Raciborza, z Katowic, z Siedlec, z Warszawy oczywiście, z Poznania, z odległych stron naszego kraju. Wszyscy są sobie bardzo chwalą naszą uczelnię, po pierwsze za dużą gościnność, po drugie za bardzo wysoki merytoryczny poziom tej konferencji.
7: Czy jeżeli chodzi o dobór tematyki, to zawsze ją weryfikujecie?
9: Tak, to jest taka standardowa procedura, natomiast jesteśmy sprofilowani w obszarze aktywności fizycznej i zdrowia i z reguły takie właśnie doniesienia do nas trafiają. Oczywiście jest odpowiednia komisja, która dba o jakość tych badań. Postaramy się, aby mówić tylko prawdę i prezentować najważniejsze doniesienia. Z drugiej strony jest to konferencja studenckich kół naukowych, więc te doniesienia są przygotowane przez młodych ludzi, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tym obszarze i to też trzeba wziąć pod uwagę.
7: Czyli głównie ta konferencja kierowana jest do studentów?
9: Tak jest, głównie do studentów. To są studenckie koła naukowe, które przyjeżdżają ze swoimi opiekunami, no i mają szansę zaprezentowania swoich badań, bardzo często współpracując z promotorami, którzy są już naukowcami z prawdziwego zdarzenia, ale też z wieloma oryginalnymi, autonomicznymi inicjatywami, co nas też bardzo cieszy, bo jakby elementem, takim immanentnym elementem rozwoju nauki jest właśnie szukanie rzeczy nowych, odpowiedzi na pytania, na których odpowiedzi jeszcze nie znamy.
7: Aktywność fizyczna, z jednej strony próbujemy do niej namawiać, a z drugiej strony jest z tym problem.
9: Tak, jest to duże wyzwanie. Zaledwie 15% dzieci w Polsce podejmuje aktywność fizyczną zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia. Jest to od 18, czasami 20, w zależności od grupy wiekowej. Generalnie jest z tym problem. Te badania są też oczywiście obarczone błędem, ponieważ jest to aktywność fizyczna deklarowana. W czasie konferencji pokazywałem, jak możemy temu zaradzić, wykorzystując nowoczesne technologie, smartwatche, krokomierze, opaski, akcelerometry, które już w sposób bardzo dokładny i precyzyjny mierzą, jaki charakter, nie tylko ile kroków przeszliśmy, ale również jaki charakter miał dany wysiłek. To bardzo cenne i myślę, że rozwija ten obszar. Obszar bardzo istotny, bo my, ludzie AWF-u, Akademii Wychowania Fizycznego, nie tylko w Białej Podlaskiej, ale wszystkich AWF-ów w Polsce i uczelni o takim zacięciu, powiedziałbym, zdrowotnym i sportowym, wiemy, że aktywność fizyczna jest najcenniejszym elementem profilaktyki, bardzo często niedocenianym i my chcemy to odwrócić, pokazując, że można to też zrobić poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.
7: W dzisiejszych czasach niestety króluje sedentarny tryb życia, więc musicie chyba bardzo mocno pracować, żeby kogoś namówić do tej aktywności.
9: Tak, jest to bardzo duże wyzwanie, bo jeżeli patrzymy przez pryzmat tysiącleci rozwoju człowieka, no to kiedyś ruch był warunkiem naszego przetrwania. Dzisiaj tak naprawdę do pracy, do szkoły, czy robiąc zakupy, czy spotykając się ze swoimi znajomymi, wcale nie musimy wstawać z naszego fotela. Możemy to zrobić poprzez używanie urządzeń elektronicznych i to jest na pewno bardzo duże ograniczenie postępu cywilizacji, ale my jesteśmy tutaj grupą bardzo świadomą i chcemy pokazać właśnie, że te nowoczesne technologie też mogą przywrócić ten ruch i między innymi o tym dzisiaj w czasie tej konferencji rozmawialiśmy.
7: Czy jeżeli chodzi o aplikacje, które wykorzystujemy do aktywności fizycznej, czyli mówimy o tym krokomierzu, o tym, żeby coś badało dzięki opasce nasze ciśnienie, nasze bicie serca, to czy te aplikacje bardzo często też nas motywują do tego, żeby no, w danym dniu pokonać tyle i tyle, nie wiem, kilometrów albo zrobić tyle i tyle przysiadów?
9: Tak, bardzo często. Właśnie jeden z badań, które prezentowałem, to jest to taki bardzo duży przegląd systematyczny, takie badanie, które obejmuje inne badania i to akurat badanie objęło ponad 160 tysięcy osób, więc próba bardzo liczna, oczywiście z całego świata, pokazało, że takie opaski mogą zmotywować nas w bardzo efektywny sposób. Grupa eksperymentalna średnio wykonywała 2000 kroków dziennie więcej, również redukowała naszą masę ciała, także mamy dowody naukowe, że to działa.
7: Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to studenci Akademii Wychowania Fizycznego bardzo często włączają się w akcje aktywizacji dzieciaków ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych.
9: Takich inicjatyw tutaj lokalnie podejmiemy bardzo dużo. Nasi na przykład studenci prowadzą lekcje wychowania fizycznego w klasach drugich i trzecich w całej Białej Podlaskiej. Jest to nasz oryginalny pomysł, którym się bardzo często chwalimy i włodarze innych miast tego nam zazdroszczą, ale również jesteśmy zaangażowani w działania ogólnopolskie. Realizujemy teraz bardzo duży program WF za WF, który w sumie objął przez kilka lat kilkaset tysięcy dzieci. Prowadzimy badania naukowe, wystosowaliśmy rekomendacje, jesteśmy zauważalni w całej Polsce jako AWF Warszawa, AWF Biała Podlaska, bo jesteśmy tutaj liderami tego projektu, także słychać o nas i myślę, że to też dobrze świadczy o jakości naszej pracy. pracy.
7: Jako Bialski AWF monitorujecie miasto i cały powiat, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną mieszkańców?
9: Mamy takie badania wyrywkowe. W przeszłości chociażby takie badania prowadziła pani profesor Górniak. Dotyczyło to przedszkolaków. Teraz też część tych badań ogólnopolskich to część stanowi właśnie nasza tutaj społeczność lokalna. Wiemy chociażby, że nie jest dobrze z naszą kompetencją ruchową, z fundamentalnymi umiejętnościami ruchowymi, takimi jak bieg, skok, rzut, chwyt, czyli te umiejętności, które stanowią nasze aktywności fizycznej, nie są do końca dobrze opanowane przez nasze dzieci i my staramy się to zmienić. Też mieliśmy wpływ na zmianę podstawy programowej lekcji wychowania fizycznego, która została w tamtym roku wprowadzona. Także nasze wszystkie działania zmierzają w tym kierunku, aby aktywizować jak najbardziej nie tylko naszą lokalną społeczność, ale też ogólnopolską.
7: Ale ten stan aktywności uważacie, że jest alarmujący?
9: Jest zdecydowanie alarmujący. 94% dzieci w całej Polsce posiada niewystarczający poziom kompetencji ruchowych, co oznacza właśnie, no, że nie potrafią biegać, skakać, rzucać i chwytać w sposób właściwy. Nie zostały po prostu tego nauczone. To są umiejętności. Umiejętności trzeba nauczać. Ich się nie nauczał dziecko gdzieś tam tylko w zabawie na podwórku. My o tym bardzo mówimy, że lekcja wychowania fizycznego powinna być lekcją celową. To znaczy powinna mieć konkretne swoje działanie, które trzeba z jednej strony prowadzić, z drugiej strony monitorować i oceniać jego efekty. No i w tym obszarze, jeżeli chodzi o lekcję wychowania fizycznego, jest dużo do poprawy w całej Polsce.
7: A zwłaszcza walka ze zwolnieniem z WF-u.
9: Tak jest. To jest prawdziwa zmiara. W zależności od statystyk wygląda to tak, że jest ich albo 30%, albo nawet 50% w tych klasach szkół ponadpodstawowych i to też staramy się zmienić. Tutaj bardzo istotną rolę pełnią rodzice i teraz też staramy się do rodziców docierać, żeby zmieniać ich świadomość na ten temat, bo mówię, aktywny styl życia to zdrowy styl życia i nie można o tym zapominać.
10: Dzień dobry, dr Martyna Jarocka, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych.
7: Po dzisiejszej konferencji już wiemy, no, aktywność fizyczna to ten główny temat, natomiast aktywność fizyczna to dobrze, żeby w parze szła też dieta.
10: Odżywianie, dieta, oczywiście. O tym był też jeden z dzisiejszych paneli, cieszący się bardzo dużą popularnością. Dużo badań naszych studentów, bardzo ciekawych takich konkluzji, także no, generalnie ruch bez diety, no, nie ma sensu.
7: Dlaczego warto stosować dietę i aktywność fizyczną?
10: Ponieważ wtedy sukces, który chcemy osiągnąć, a najczęściej tym sukcesem jest zgubienie paru kilogramów oraz kilku centymetrów w talii, no, jest szybciej osiągane i to też jest bardziej bezpieczne dla zdrowia. Zwłaszcza jeżeli mówimy o pacjentach czy o klientach, którzy mają również choroby współtowarzyszące, więc wtedy ta dieta z ćwiczeniami, no, jest taki must have. Po prostu to musi razem iść w parze.
7: A jest jakiś złoty środek na talię osy?
10: Oj, gdybym znała, to bym sama go zastosowała. Na pewno są pewne predyspozycje genetyczne, które warunkują, prawda, te pewne objętości naszych krągłości. Niemniej jednak odpowiednio dobrany wysiłek do wieku, potrzeb też hormonalnych, wiekowych, chorobowych. No i właśnie to odpowiednie żywienie. Aczkolwiek, czy każdy tą talię osy powinien mieć, no to ja chyba tutaj nie jestem do tego przekonana.
7: Czy z takiej konferencji jak dzisiejsza wyciągacie taką esencję i później przygotowujecie publikację?
10: Zawsze publikujemy taką książeczkę streszczeń, gdzie są te wszystkie prace naszych dzisiejszych prelegentów. Natomiast bardzo często te dzisiejsze wystąpienia są takim przednówkiem do rozszerzenia badań tych studentów, co później przekłada się na prace dyplomowe oraz na ich publikacje naukowe. Więc to jest taki najczęściej pierwszy krok do rozwoju tej kariery naukowej.
7: Wykłady studenckie były, natomiast był taki wykład, który zwrócił szczególną uwagę na problem braku aktywności fizycznej, no bo niestety wiemy, w jakiej dobie żyjemy i że ta aktywność fizyczna, no, niekoniecznie jest na wysokim poziomie.
10: Bardzo ciekawym wykładem był wykład pana profesora Makaruka, który pokazywał trochę inną stronę tego, czego my się czasami obawiamy, albo mamy taką trochę negatywną narrację, czyli o tych nowoczesnych technologiach. Czyli kiedyś myślano, że komputery, komórki to jest to, co faktycznie uziemiło nas na tych kanapach, a obecnie po tym wykładzie widzimy, że przed nami jest całkiem fajna przyszłość, bo właśnie te nowoczesne technologie pomagają nam się zmobilizować i są tym czynnikiem, który prowokuje nas do zwiększenia aktywności. Czyli taki trochę odwrócona rzeczywistość, bardzo ciekawy trend i to jest coś, co cieszy. A z drugiego wykładu, to co mi utknęło osobiście bardzo w pamięci, to jest ta jedna z sentencji: pracuj z lepszymi od siebie, co sądzę w dzisiejszych czasach nie jest zbyt łatwe, bo ta pokora gdzieś musi być, ale genialna myśl według mnie. A druga rzecz to jest to, że żeby popełniać błędy, nie bać się popełniać błędów, ponieważ to nas rozwija. Więc to jest też coś, co dzisiejsi studenci usłyszeli, idąc na własne wykłady, więc sądzę, że to ich też tak trochę zachęciło do tych wystąpień.
7: Jeszcze a propos aplikacji tych, które wspomagają nam treningi. Wiem, że jest coś takiego, że aplikacja potrafi nas mobilizować faktycznie do treningów, na przykład wyświetlając komunikat, no dalej, rusz się, masz jeszcze do przejścia parę kroków.
10: Zgadza się, jest coś takiego jak wirtualny bliźniak, bardzo popularny obecnie model współpracy właśnie z takim urządzeniem, czymś, co ma nas zachęcać, nas bardzo dobrze zna i tutaj algorytmy ustawienia są różne od tych takich bardziej agresywnie motywujących, poprzez niezwykłe ciepło i empatyczne. Jest dużo badań naukowych pokazujących, że faktycznie takie wejście w dobrą komitywę z tym naszym wirtualnym bliźniakiem może dawać fajne efekty, tylko wszędzie chyba też potrzebna jest taka doza dobrego podejścia. Wirtualny bliźniak za nas pewnych rzeczy nie zrobi. Tutaj przede wszystkim nasza chęć i nasze zaangażowanie w to wszystko. Ale faktycznie te aplikacje są w stanie nam rozsądnie pomóc.
7: To jeszcze na zakończenie, dlaczego warto akurat takie konferencje organizować?
10: Dlaczego? Ja jako nauczyciel z 25-letnim stażem bardzo cieszę się, kiedy widzę pasję wśród młodych studentów, widzę zaangażowanie i takie konferencje to jest przestrzeń dla nich, kiedy oni mogą przyjść, przede wszystkim muszą się fajnie ubrać. My też uczymy etykiety. Ja wiem, że to może dziś jest zapomniane, natomiast uczymy ich etykiety, czyli jak ubrać się odpowiednio do danego miejsca. Trzeba wyjść, pokazać się, zaprezentować. Przełamujemy ten strach, czyli dajemy im tą płaszczyznę do pokazania siebie jako osoby, studenta. Dajemy do pokazania siebie jako młodego naukowca, do zadawania pytań oraz do odpowiedzi na te pytania, bo te pytania trafiają z sali. I to też często podkreślam, że takie konferencje jak nasza są takim miejscem, gdzie też studenci pokazują ten swój walor artystyczny, ponieważ zawsze w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy naszym konferencjom wernisaż prac plastycznych, więc uważam, że zadaniem uczelni jest stworzenie dobrej przestrzeni dla studentów i to jest chyba ten nasz główny cel. I w takich momentach, jak był właśnie dzisiaj, został on, mam nadzieję, osiągnięty.
7: Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję.
6: Celem ogólnopolskiego spotkania studenckich kół naukowych AWF było przede wszystkim prezentacja dorobku młodych badaczy oraz wymiana doświadczeń w obszarze kultury fizycznej i zdrowia. Materiał przygotował Arek Michlewicz.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Wogucka. Już od kilku lat w niewielkiej miejscowości Husinka niedaleko Białej Podlaskiej działa Nadbużański Uniwersytet Ludowy, zajmujący się przede wszystkim podtrzymaniem dziedzictwa kulturowego Polski.
2: Miejscowość Husinka, przedwojenny budynek starej szkoły, w którym znajduje się Nadbużański Uniwersytet Ludowy. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego uniwersytetu w tym miejscu dokładnie?
3: Dobrze, Bożenna Pawlina Maksymiuk, prezes Nadbużańskiego Uniwersytetu, jeden z założycieli, oczywiście ze swoim mężem Januszem Maksymiukiem, bo to był nasz pomysł, a idea się wzięła stąd, że jestem absolwentką Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. Były to moje najpiękniejsze lata życia w tej szkole, Uniwersytet Ludowy, gdzie edukacja trwała 2 lata, edukacja polegająca na tym, że przebywaliśmy wszyscy razem. Razem uczyliśmy się, bo oczywiście w tych obiektach Uniwersytetu Ludowego zawsze były internaty, gdzie zapoznawaliśmy się z wiedzą, która była bardzo szeroko rozumiana, jeżeli chodzi o sprawy związane z teatrem. Bo ten uniwersytet, który ja kończyłam, zajmował się właśnie sprawami związanymi z teatrem. I po ukończeniu takiego uniwersytetu otrzymywało się dyplom ukończenia teatru amatorskiego. Było to dawno, 50 lat temu, a może jeszcze i dalej.
2: Sporo.
3: Ale idea grundwikowskich uniwersytetów w Polsce już ma 100 lat, bo w ubiegłym roku obchodziliśmy 100-lecie uniwersytetów ludowych w Polsce. Było ich niewiele, ale one miały niesamowitą rolę w społecznościach lokalnych, bo edukacja polegała w nich na tym, że mistrz przekazywał wiedzę swoim uczniom. A polegało to na tym, że to była wymiana. Ja też miałam swoją wiedzę na przykład, prawda? I tą wiedzą się dzielę też z mistrzem. Ale idea ta polegała na tym, żeby jak najwięcej praktycznych informacji, dobrych informacji dotarło do społeczności lokalnej, żeby ona mogła się rozwijać zgodnie z potrzebami duszy każdego z nas. Bo to chodzi o to, że każdy jest w jakiś sposób indywidualnością, a bardzo często mamy problemy, bo nie wiemy, co w życiu robić, jak sobie poradzić. I chodziło tu o to, że w takim miejscu mieliśmy swobodę, bo to nie było oceniane, nie było oceny, nie wystawiany jest stopień na zakończenie, który w pewnym momencie bardzo peszył starsze społeczności lokalne, które chciały też posiąść jakąś wiedzę. I była to piękna idea, ponieważ ona integrowała ludzi i pomagała, tak pospolicie u nas to się mówiło, od zarania kagalnego oświaty na wieś. Ale to jeszcze właśnie tak głębsza idea, bo to bardzo duży nacisk na rozwój własnej osobowości. Na przykład w krajach skandynawskich, to na pewnym etapie działalności miało to takie znaczenie, że na przykład kończę szkołę, mam melanż w głowie i nie wiem, jaki kierunek chcę wybrać, więc idę do Uniwersytetu Ludowego, bo tam są pewne filozofie, pewne życia, robię, zajmuję się twórczością artystyczną i nie tylko. Zgodnie z potrzebą każdego ucznia, który się w danym uniwersytecie znajdował. I wtedy nasze wspólne rozmowy, dyskusje, bo idea to była też taka, że wieczorami się siadało przy świecach, się rozmawiało, dyskutowało na temat życia, na temat tego swojego celu i łatwiej było później podjąć decyzję, gdzie ja naprawdę chcę iść i co ja naprawdę chcę robić w życiu. Ale to się tyczyło różnych grup wiekowych, bo osoby, które później robiły czy doktoraty i tak dalej, to byli ludzie różni w tych społecznościach uniwersyteckich, którzy tam trafiali, gdzie żeby zastanowić się chwilę, przeanalizować to, co robiłem i to chcę robić, żeby podjąć decyzję, to, co dalej. Dzisiaj wiadomo, że się czasy trochę zmieniły i te idee są nadal aktualne, ale one mają także jak gdyby inne kierunki działania, trochę się wyspecjalizowały uniwersytety w poszczególnych krajach. Nasz Uniwersytet Nadbużański, który powołaliśmy w 2013 roku, zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym Polski. Na tej płaszczyźnie, naszego obszaru i na tej płaszczyźnie zbudowaliśmy właśnie program edukacyjny, 2-letni, roczny, tygodniowy, miesięczny, w zależności od zasobu wiedzy tych, którzy chcą do nas trafić. Mieści się on właśnie w tejże starej szkole.
2: No właśnie tu nie tylko uniwersytet się mieści, ale to jest też wasz dom.
3: To jest właśnie nasz dom, gdzie marzeniem naszego życia z Jasiem było stworzenie takiego domu pracy twórczej. I tu Jasiek ma swoją działkę związaną z malarstwem i nie tylko. I ja ze swoim niematerialnym dziedzictwem. Ale obok też mamy chatę, w której jak gdyby odtwarzamy starą szkołę, gdzie pokazujemy, bo dużo pięknych przedmiotów znaleźliśmy tutaj. Stare ławki, zeszyty, zeszyty uczniów z 57 roku. Mam białe kruki, na przykład elementarz Falskiego dla dzieci wiejskich, podkreślam, który był inny, bo był czarno-biały, był mniejszy i niekolorowy. Nie miał wielu tematów, które miał mój elementarz, jak się uczyłam w szkole, prawda, że były pokazane autobusy, wysokie bloki, a tutaj już jak gdyby tej tematyki nie było, dyskryminacja była. Ale wracając do tematu, znaleźliśmy też stare tornistry i stare materiały dydaktyczne, które były w szkołach i bardzo często zapraszamy tutaj dzieci z różnych pobliskich szkół, które przyjeżdżają do nas, gdzie siadamy sobie na łące i rozmawiamy o niematerialnym dziedzictwie, pokazuję im, jak to dzieci się kiedyś uczyły. W tej chwili przygotowujemy specjalne ławki, gdzie dzieci będą siedziały i będą mogły spróbować, jak się pisało piórem i atramentem. To jest ciekawe, kiedy wszyscy palcami po klawiaturze albo długopisem. Teraz już praktycznie rzecz biorąc to bardziej przy klawiaturze niż długopisem. Ale to jest bardzo ciekawe reakcje tych dzieciaków. Ale wracając do...
2: Zapewne z otwartymi buziami was słuchają i oglądają te eksponaty, w których jesteście posiadani.
3: To się stało naszą taką pasją razem z Jasiem. No i oczywiście osobami, które są z nami w zarządzie i w Radzie Uniwersytetu, ponieważ jest z nami Romuald Domański z Fundacji Wspomagania Wsi, jest z nami Jarek Żbikowski, jest Ala Lipka, są nasze tkaczki, które przyjeżdżają i są naszymi mistrzami.
2: No właśnie, a propos tkaczek, tutaj w Uniwersytecie macie pracownię pereborów.
3: Tak, właśnie, to niematerialne dziedzictwo Polski. Dlaczego podkreślam Polski? Ponieważ razem z naszymi tkaczkami nadbużańskimi, to znaczy Stanisławą Kowalewską, Magdaleną Pakpakul, Zofią Jówko i obecnymi tkaczkami i z Fruda, tak jak Jola Zając. Z naszymi tkaczkami, depozytariuszkami z regionu, pisaliśmy na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Polski w Konwencji UNESCO umiejętność tkania nadbużańskich pereborów. W 2016 roku był to pierwszy wpis Lubelszczyzny, bo dopiero następny w 2016 roku i jeden z pierwszych w Polsce, bo wpisani byliśmy razem z Szopkami Kraskowskimi, Lajkownikiem, Ludwisarzami Polskimi, tańcami narodowymi. Także tutaj trudna to była droga, bo musieliśmy sporo dokumentacji przygotować do wpisu, ale jednak osiągalna. I to było piękne, że udało się zintegrować, zebrać, a takie spotkania organizowaliśmy pierwsze w pracowni tkackiej imieniem Stanisławy Baj, którą miałam przyjemność stworzyć w Chrudzie. I tam spotykaliśmy się na konkursach nadbużańskich i tam zapadła ta decyzja, że warto jest wpisać to na Krajową Listę i nam się udało. Mieliśmy już pierwszą kontrolę, bardzo dobrze wypadliśmy i zaproponowano nam, jako Nadbużańskiemu Uniwersytetowi Ludowemu, żeby wpisać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Polski w Konwencji UNESCO pracę Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego do tak zwanego Działu Dobrych Praktyk. I w tej chwili, zaraz wrócę jeszcze do tkactwa, ale w tej chwili właśnie przygotowujemy też dokumentację. Zorganizowaliśmy taką konferencję. Oczywiście przyjaciele nam w tym pomogli. Pan rektor Akademii Bialskiej, Jerzy Nitychoruk, zaprosił nas do współpracy, gdzie podpisaliśmy taką umowę o współpracy i dostaliśmy autonomię, dostaliśmy jedno pomieszczenie, gdzie stworzyliśmy taką pracownię, gdzie pokazujemy tkactwo XIX-wieczne, to co robimy tutaj u nas, ale pokazujemy także fragment historii tkactwa naszej Biaweny, ponieważ Biawena była potentatem, jak wiemy, przemysłu włókienniczego w latach 60., 70. Produkcja była taka ilości tkanin, że można było kulę ziemską owinąć. Dostaliśmy sporo ciekawych materiałów od pana Jaworskiego. Trochę żeśmy odkupili i będziemy w ramach współpracy, chcemy tam stworzyć taką kreatywną przestrzeń właśnie, która będzie pokazywała, jak się pracuje na tych naszych drewnianych krosnach, jak działają, bo te krosna mamy, które działają i pan Franciszek Dmowski bardzo nam tutaj pomaga przy tym, bo od niego właśnie te krosna mamy, żeby je uruchomić i żeby to wszystko zadziało się na terenie uczelni, także w sercu Biaweny, można by było rzec. Bo szkoda tego zaprzepaścić. Udało nam się w międzyczasie już dużo pamiątek zebrać, cały czas. O właśnie, i to będzie okazja, żeby poprosić byłych pracowników, mieszkańców, bo dyplomy, wszystko zniknęło. Nie mamy żadnych takich fajnych pamiątek, które byśmy chętnie sfotografowali czy skserowali, żeby w tym naszej przyszłym, takim w cudzysłowie, bo nie chodzi nam, żeby było to muzeum sensu stricte, tylko żeby to było miejsce kreatywnej przestrzeni, gdzie ludzie będą mogli wejść, dotknąć, zobaczyć, sami usiąść, spróbować. I to właśnie takie nasze są, takie dalekosiężne prace, plany współpracy z uczelnią, ale wracając jeszcze do tematu takiej konferencji, którą zorganizowaliśmy na początku tego roku, dzięki przyjaciołom pani profesor Katarzyna Smyk, nam dużo tutaj pomogła, pan doktor Godlewski oczywiście, także i tutaj mogliśmy zaprosić społeczności lokalne w kontekście, bo to wiele wątków mi się łączy w te wszystkie nasze sprawy, to było też między innymi dla kół gospodyń wiejskich i społeczności lokalnych, żebyśmy swoją tożsamość zachowali, żeby nasze stroje nie były strojami góralskimi, krzczonowskimi, jak to koła noszą, z całym szacunkiem, ale dostają teraz dużo pieniążków, więc trzeba sięgnąć do korzeni, jakie te naprawdę nasze tutaj stroje były, żeby je odtwarzać i między innymi taka jest misja uniwersytetu z tym niematerialnym dziedzictwem, żeby pokazywać te płaszczyzny.
2: Ale... No właśnie to tkactwo, wykonanie pereborów wcale nie jest takie łatwe.
3: I wracając teraz do naszych mistrzyń, my przekazujemy wiedzę i robimy badania etnograficzne, a to z kolei wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, gdzie mamy też podpisaną umowę o współpracy i studenci nam tutaj też pomagają, pani profesor Mariola Tymachowicz, ale żeby pokazać te wszystkie umiejętności i żeby zebrać materiały, te stare umiejętności, ale jak najstarsze materiały. Stąd też wydaliśmy skrypt, jeżdżąc ze Stanisławą Kowalewską, jeździłam po okolicy, po różnych domach, bo ja sama nawet nie mogłam wejść do niektórych domów, żeby nam pokazano, że się mogli sfotografować, wypożyczyć i spisać te wzory. I w tej chwili mamy najstarsze wzory, które jeszcze były gdzieś tam w różnych miejscach, w różnych chatach. Nieczęsto z szacunkiem traktowane tkaninki, które żeśmy sfotografowali i otworzyli i one dzisiaj są u nas w skrypcie i uczniowie, którzy przyjeżdżają, właśnie te najstarsze wzory odtwarzają, tak zwane perebory nadburzańskie i perebory włodawskie, ponieważ one tutaj bardzo się różnią i kolorystycznie i samym układem kompozycji grafiki, która się znajduje, gdyby rysunku. Tego, który powstaje podczas wybierania na osnowie wątku kolorową nitką w określonych li tylko kolorach.
2: Tutaj taka ciekawostka, że perebory zainspirowały jednego z lokalnych producentów odzieży. Tutaj nie podam nazwy, ale te elementy pereborów znalazły się w jednej z kolekcji tego producenta.
3: A, jest nam bardzo miło, ale ja już mogę tu powiedzieć, że bardzo dobrze nam się układa współpraca z panią Barbarą Chwesiuk i pani Barbary udało nam się zainteresować, chociaż rodzinne zainteresowania pani Barbary też były związane z dziedzictwem niematerialnym, umiejętnością tkania i pojawiło się już kilka kolekcji i w tej chwili, jeżeli to znowu następne wątki, które nam się łączą, jeżeli uda nam się uruchomić te dwie maszyny z wiaweny, które mamy, będziemy też puszczać raz w roku produkcję tkaniny, która będzie miała tylko jeden wzór perboru, żeby nie zasycić rynku. To też nam o to chodzi i żeby był wiernie odtworzony stary wzór i pani Barbara powiedziała, że zawsze pierwsze wypusty produkcji będzie brała na potrzeby swoich kolekcji, ale te produkcje nie będą całoroczne, ponieważ to się będzie wiązało też z pracą. Chcielibyśmy, żeby to wiązało się z pracą na naszej Akademii Bialskiej, ponieważ te maszyny mogliby nam pomagać uruchamiać studenci Wydziału Mechaniki, jakby dobrze nam to poszło. Pan rektor nam tu obiecuje pomoc, a Wydział Turystyki z panem Żbikowskim opracowywaliby do biur podróży na przykład, tak chcieliśmy, to są nasze marzenia, projekty różnych, jakby to nazwać, nie wiem, ofert turystycznych, które by pozwalały większej ilości osób, jak gdyby przyjazdu, co by większa ilość osób mogła tu przyjeżdżać, mając tą ofertę gdzieś tam dobrze rozesłaną w biurach podróży polskich i międzynarodowych, że raz w roku w wakacje, w takim miesiącu, na taki, taki tydzień jest uruchomiona taka maszyna. I wtedy ta maszyna robi ten wypust tkanin, który będzie dla pani Barbary i ewentualnie dla naszych twórców ludowych w kontekście pamiątkarstwa, bo nie mamy w obszarze, a to by była bardzo fajna sprawa, myślę. Bardzo dobra promocja samego miasta. Chcemy też pana prezydenta tym zainteresować i obiecał nam też pomoc, no, pan Jaworski, ponieważ znowu odbiegamy od tematu, ale proszę wiedzieć, wątek to jest Nadburzański Uniwersytet Ludowy, to jest tu i perebor, a to wszystko trzeba bardzo szerokie spektrum mieć patrzenia i widzenia, łączenia różnych elementów tego wątku, żeby to później było tym naszym owocem, naszym konsumpcyjnym owocem dla społeczności, które tu są, żeby mogły pokazać to najpiękniejsze z osiągnięć, jakby nie było, naszych społeczności, bo wracam ciągle do Wiaweny i pamiętam te czasy jeszcze. Wracam do tego tkactwa, które nam się udało, które w XIX wieku uważane było, że już go nie ma, że już nikt nie pamięta tych tradycji. Ile to lat? To jest 35 lat pracy w terenie, żeby to ujrzało takie światło dzienne. Także cieszę się, że po tylu latach dzięki, to jest garstce osób, bo to są elitarne działania były, one w tej chwili coraz więcej światła mają. Właśnie te szerokie spektrum patrzenia pozwala na dotarcie do coraz szerszych społeczności tutaj naszych i zrozumienia, bo jako ciekawostkę powiem, x lat temu, jak był aukcja koni w Janowie i poproszono nas o wypożyczenie stroju, żeby dziewczyny, które noszą numerki, miały te stroje, to jeden z panów ministrów ja pytała, co to się poubierały jakoś po rusku. Mówię, nie, nasze pory są diametralnie inne, kompozycją, tak jak wcześniej już mówiłam, żeby się nie powtarzać, są niesamowite. No i powoli ta nazwa Prebor zaczęła być rozumiana, co to jest, gdzie jest geneza tej samej nazwy i do czego to można wykorzystać.
2: Czy to jest tak, że Uniwersytet Ludowy, Nadburzański Uniwersytet Ludowy jest otwarty na turystów, którzy tutaj odwiedzają Husinkę, czy to trzeba zadzwonić, umówić się z wizytą?
3: Ha! W tej chwili mamy projekt, który realizujemy, opracowujemy szlak tkacki. I na tym szlaku tkackim pokażemy wszystkie pracownie. Będzie wydana mapa, na której będą zaznaczone miejsca, gdzie się tka perebory, a jest to Chród, jest to Nowy Choleszów i są to Mordy, no i oczywiście centrum... Jakby nie było. I Husinka. I będzie to opracowanie, które pokazuje szerzej trochę region, ale właśnie będzie to taki typowy szlak tkacki zaznaczony, ponieważ będą też wskazane miejsca, gdzie w tym obszarze są zbiory ciekawe pereborów, tak jak nasze Muzeum Południowego Podlasia, Muzeum Synagogalne we Włodawie, czy na przykład duże zbiory znajdują się również w Muzeum Wsi Lubelskiej, to jest w Skansenie, także są w Warszawie, także są w Szczecinie, ale to niewielkie ilości, ale bardzo pięknych też wzorów pereborów. I oczywiście na zamku w Lublinie dodałam, tam też jeszcze jakieś ciekawe są tkaniny. Ale my tutaj pokazujemy ten obszar, ciekawe nasze ciekawostki, które na tym szlaku będzie można przy okazji zatrzymać się i zobaczyć. Będzie to przystosowane też dla dzieciaków do szkół, ponieważ będą wydane również specjalne kartki, będą wydane zakładki, będą wydane specjalne karty i kto przejedzie szlak i zbierze je wszystkie, to w ostatnim miejscu, gdzie akurat będzie, bo nie ma wyznaczonej kolejności, będzie ten ktoś mógł otrzymać właśnie mapę, będzie ten ktoś mógł otrzymać zakładkę do książki czy pocztówkę, które można wysłać. Poza tym myślę, że to będzie takie ciekawe dla dzieciaków, bo każda pracownia jest inna, ma swoją specyfikę i ma swoich tkaczy, mistrzów.
2: To jeszcze powiem, że ta zakładka nie będzie taka papierowa, tylko tkana.
3: Tkana to na razie nie. Tka się długo. To jest żmudny proces. To wymaga czasu, ale jeżeli uda nam się uruchomić te maszyny, to na pewno zadbamy o to, żeby pojawiły się lokalne wydruki różnych pamiątek i między innymi zakładek.
2: Ale gdzieś u kogoś widziałem krawat.
3: Tutaj też są, piszą nasze tkaczki, bo my od wielu już lat, jak gdyby myślimy o tym, co i jak, mamy cały biznesplan opracowany, związany z pamiątkarstwem i stwierdziliśmy, że krawaty się cieszą dużym zainteresowaniem. Ale proszę sobie wyobrazić, jak ten tkany krawat pięknie wygląda. W ogóle ostatnimi czasy dużo nawet za granicę panie wytkały tych krawatów, gdzie były zamówienia. Także myślę, że wszelkie pamiątki, czy to bardziej współczesne, bo tradycje i współczesność trzeba dzielić i to wszystko dozować, współcześnie wykorzystane stare wzornictwo może być fajnym takim elementem promującym region, no i tożsamość tą regionalną. Dużo chaosu w tej mojej wypowiedzi jest, ale tyle jest tu wspaniałych wątków, że w tak krótkim czasie nie wiedziałam, o czym powiedzieć. Chciałam wszystko.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Ja również dziękuję i zapraszam.
2: No w sumie tej wiedzy jest tyle, że faktycznie ja będę tutaj bardzo często zaglądać.
3: Dziękuję.
1: Ważną częścią uniwersytetu jest podtrzymanie tradycji tkactwa, które było wszechobecne na południowym Podlasiu. Dokładniej chodzi o perebory, które do tej pory są wykonywane w pracowniach tkackich w Chródzie oraz Husince. W Białej Podlaskiej i powiecie nie słabnie zainteresowanie kursami pierwszego tańca, bo przyszłe pary młode chcą dobrze wypaść podczas tego jednego z najważniejszych momentów wesela.
2: Z tego co mi wiadomo, to prowadzicie takie kursy tańca dla pary młodej. Czy nadal jest zainteresowanie takimi kursami? Bo z tego co mi wiadomo, to nawet po targach patrząc, ślubnych, to zainteresowanie ślubami trochę spada, ale jeżeli chodzi o naukę tego pierwszego tańca dla nowożeńców, to jest zainteresowanie?
4: Monika Popielewicz, instruktor tańca, Fundacja Wytwórnia Talentów. Jest zainteresowanie i w tym roku widzę coraz większe zainteresowanie. Teraz mamy sezon żniwa, tak naprawdę i coraz więcej par odzywa się do nas, żeby zająć się przygotowaniem tego wyjątkowego pierwszego tańca.
2: Czyli jednak branża ślubna dobrze się ma.
4: W tym zakresie tak, nie wiem jak w innym zakresie, wiem, że jest to droga impreza, bo ja rozmawiam z parami. Na pewno większość par teraz decyduje się na takie bardziej kameralne, mniejsze imprezy ze względu na koszty.
2: Ale za to pierwszy taniec jest.
4: Pierwszy taniec jest i tu cieszymy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wręcz czasami jest brak miejsc.
2: Co najchętniej młode pary wybierają do nauki tańca? To tango jakieś, może rumba, nie wiem, cha-cha, cokolwiek.
4: Jeśli chodzi o sezon tegoroczny, to powiem jeszcze takiej różnorodności nie było. W tym roku jest dosłownie wszystko, zaczynając od tanga, od jakiegoś tańca użytkowego. Są typowe walce wiedeńskie połączone z walcem angielskim. Mam również bachatę, mam rock'n'rolla, po prostu jest wszystko. Bardzo mnie to cieszy, bo to jest i dla mnie ciekawe. Każdy ma inną choreografię, zupełnie inną. One są niepowtarzalne.
2: No właśnie o to miałem zapytać, czy dla każdego indywidualnie jest opracowywana choreografia.
4: Tak, dla każdego jest indywidualnie opracowywana choreografia. Pary młode dają propozycje swojej muzyki. Ja tego nie zmieniam, bo to jest ich wyjątkowy dzień. Może ta muzyka się kojarzy z czymś. My jesteśmy w stanie zrobić wszystko i do wszystkiego dopasować muzykę. Ja jak słyszę, o, tutaj mogę dodać, nie wiem, trochę foxtrota, tu wiem, że już mogę zatańczyć kawałek walca wiedeńskiego czy angielskiego, czy właśnie pójść w temat szalone, bo też takie pary są. Czasami skaczemy, podskakujemy, a czasami jest to bardzo, bardzo spokojne i bardzo wyciszone.
2: Średnio ile taka młoda para potrzebuje czasu na to, żeby się nauczyć tego pierwszego tańca?
4: W zależności czego oczekują, jak ma to być skomplikowane, no i też zależy od predyspozycji par, tak? Bo one najczęściej przychodzą na pierwsze spotkanie, to najczęściej panowie, nie umiem tańczyć. I to jest już podstawa. Ja się zawsze uśmiecham i po tym, co mnie bardzo cieszy, to, że jednak w każdym potrafię coś wydobyć. Wiele par wraca już na stałe zajęcia i uczą się tańca i to mnie bardzo cieszy, ja to uwielbiam. Uwielbiam rozpalać pasję i to tak działa. Natomiast...
2: Czyli często jest tak, że po już tej nauce młody mówi, o rany, ja nie wiedziałem, że ja tak potrafię, tak?
4: Tak, to jest bardzo częste zjawisko i już znaleźliśmy tutaj wiele takich perełek tanecznych i oni sami są w szoku, że tak potrafią. A jeśli chodzi o naukę w ogóle, ułożenie choreografii i takie wypracowanie w miarę, to jest od 7 do 10 lekcji, to w zupełności wystarczy.
2: Z czystej ciekawości zapytam, czy w momencie, kiedy taka młoda para skosztuje tego pierwszego tańca, to czy później decyduje się na dłuższą szkołę tańca, czyli już uczenie się kolejnych innych tańców?
4: Tak, właśnie o tym wspomniałam wcześniej. To, co mnie bardzo cieszy, potrafimy tak wkręcić, za przeproszeniem, te pary, ja to lubię robić bardzo, że wiele do nas wraca i uczestniczą w zajęciach takich na stałe, zaprzyjaźniają się, to są super ludzie, ja sama się do nich bardzo przyzwyczajam. Zapraszamy się, są jakieś imprezy już później wspólne nasze, czy to z tymi parami, więc tak, wracają.
2: Co najwięcej trudności sprawia podczas tych pierwszych lekcji tańca?
4: Stres. Oni przychodzą, na początku są tak zestresowani, szczególnie, jak wspominałam, panowie, myślą, że nie potrafią tańczyć. Są tacy, faktycznie, są pary takie, które no, nie chodzą nawet na jakieś imprezy, nie tańczą, jak chodzą, po prostu nie lubią tego. Więc tutaj robimy bardziej spokojny taniec, może bardziej na zasadzie tańca użytkowego. Nie ma tutaj skomplikowanych figur. I jeśli pary, osoby, które nie tańczą w ogóle, no to takie kroki też sprawiają, nawet proste, mogą sprawiać im trudność, ponieważ no to jest kwestia koordynacji, zgrania. Myślę, że tutaj czasami rytm, ale to też wszystko jest do wypracowania.
2: W momencie, kiedy ktoś ma trudności, to chyba najlepsza metoda – taniec chodzony.
4: Taniec chodzony, jak najbardziej też taki posiadamy. Każda choreografia, i też wszystkim parom tłumaczę, nie będzie zrobiona wtedy, chociaż ja mam ambicje, nie powiem, bo lubię, żeby to wyglądało naprawdę unikatowo i już tutaj krążą takie pozytywne plotki, że tutaj naprawdę wymyślamy. Ja sama kocham taniec i lubię to przekazywać dalej. I te choreografie są naprawdę bardzo ciekawe, nie są takie oklepane, nie są ściągnięte, broń Boże, z internetu, bo to jest dzień wyjątkowy dla każdej z par. No i musi być dopasowany pod te właśnie predyspozycje, oczekiwania pary młodej.
2: A zdarzają się takie pary, które jednak wolą ekstremalne wyzwania i chcą takie figury, które no już ocierają się o gimnastykę artystyczną?
4: Mamy takie pary. Mamy takie pary, ich mam dwie takie i mam dwie takie bardzo szalone choreografie. To jest związane z rock'n'rollem, one naprawdę fruwają. I to są pary, które nie tańczą ćwiczyły nigdy wcześniej, nie chodziły na żadne lekcje tańca. I tutaj mamy również elementy jive'a, rock'n'rolla i te figury takie bardzo ekstremalne.
2: Tak. To nigdy nie chodziły, to rozumiem, że zdają sobie sprawę z ryzyka.
4: Ale radzimy sobie. Jest bardzo dobrze. Tu możemy nawet używać materacy, jeśli jest taka potrzeba, bo takie posiadamy, ale nie było takiej potrzeby.
2: Siatki zabezpieczające pasy, asekurujące.
4: Też posiadamy, nie ma problemu. Jeśli będzie taka potrzeba, wszystko znajdziemy. Rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki. O.
2: Czy jest taki taniec, który najczęściej pary wybierają?
4: No najczęściej, najwięcej. Tak, to wszystko się opiera przede wszystkim jednak na tym tradycyjnym walcu wiedeńskim, troszkę użytkowym, bo pary nieprofesjonalne też nie będą się kręciły i tańczyły tak jak pary, które robią to na co dzień i uczą się tego tańca. Więc przede wszystkim walc wiedeński, jakieś elementy spokojne dodajemy. To przeważa. Mniej jest tego szaleństwa, ale też tango, co mnie cieszy, ja bardzo lubię.
2: Czyli można uznać, że tak naprawdę ten walc jest takim najprostszym tańcem.
4: Tak, walc jest najprostszym i takim przodującym, królującym w tych tańcach pierwszych.
2: Zdarzają się też takie trochę wariackie choreografie, gdzie ta zmienność w tańcu jest taka, że bez przerwy goście na przykład jak widzą taki taniec, są zaskakiwani nowymi, innymi, takimi szalonymi pozami.
4: Tak, też mam trzy takie choreografie w tym momencie. Są szalone pozy, jest wielorakość w ogóle styli tanecznych. Różne tańce są w tej jednej choreografii zawarte. Jest bieganie, jest skakanie, jest podrzucanie, jest fruwanie, po prostu wszystko jest i to jest tak cudowne. I teraz jesteśmy na etapie właśnie dopieszczania, w sensie dokończenia, nie wiem, wykończenia paluszka, spojrzenia i tego typu rzeczy. Natomiast efekt finalny będzie piękny i na pewno będziemy to na naszych socjalach wrzucać, żeby inni mogli zobaczyć, co można zrobić, bo oni też nie byli świadomi. Myśleli, że to będzie takie, jak to pan młody powiedział, takie tani. Natomiast jesteśmy bardzo zaskoczeni, ja też z efektu.
2: Czyli taniec tak szalony, że młoda para tak naprawdę po tym pierwszym tańcu już więcej nie tańczy.
4: Tańczy. Na pewno zatańczy. Rozważają teraz inne ubranie na ten pierwszy taniec, żeby było wygodniej. No i ładnie wyglądać, potem przebrać się z powrotem w te swoje piękne stroje ślubne.
2: Wydaje mi się, że w takim dynamicznym tańcu to trochę kardio można sobie zrobić.
4: Można, to jest wspaniała gimnastyka, oczywiście, jak najbardziej. Do tego ja też zachęcam i zawsze promuję taniec jako formę sportu.
2: Zdarza się, że ktoś zasłabnie?
4: Nie było takiej sytuacji.
2: Całe szczęście.
4: Całe szczęście, ale tutaj też zareagujemy odpowiednio, mamy odpowiednie narzędzia, więc poradzimy.
2: W razie czego tutaj taki bardzo napakowany pan czeka, żeby ewentualnie pierwszej pomocy udzielić.
4: Nie czeka. Nie mamy tutaj takiego pana, ale jeśli będzie potrzeba, to poradzimy sobie. Nie, no oczywiście, żartuję. Są przerwy, oczywiście pijemy, nawadniamy się, żeby tutaj każdy był zadowolony. Natomiast najczęściej jest tak, że z godziny, bo takie przewidujemy czas jednej lekcji, tak robi się półtorej i dwie. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby skończyć na czas.
2: W zasadzie taka nauka tańca poprawia kondycję, prawda?
4: Poprawia kondycję, poprawia humor. Ja uwielbiam patrzeć na te pary, zbliża je na pewno, bo szczególnie te pary, które nie tańczą, one mają taką frajdę, jak już coś zaczyna wychodzić i zdarza się też, no jak to w życiu codziennym, że widać, że gdzieś są po sprzeczce jakieś, tutaj wszystko ucieka, odchodzi, wychodzą w świetnym humorze. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś był niezadowolony.
2: Czy to jest tajemnicą, ile takich par w skali roku udaje się pani przeszkolić?
4: W skali roku będzie mi ciężko powiedzieć. Nie wiem, nie rejestruję. Powiem teraz, ile mam na ten moment. To są pary, które teraz w maju, dwie będą brały ślub. Potem czerwiec, więc tak to już idzie sukcesywnie do września, do października mam teraz kursantów. W tym momencie w jednym czasie prowadzę około 20 par.
2: To sporo.
4: Sporo. Sporo i zaczyna się kalendarz naprawdę zapychać, zapełniać. Nawet niektóre już przychodzą rano, bo tu mam więcej czasu jeszcze do zagospodarowania.
2: A czy tutaj działa też taka metoda pantoflowa, że jak ktoś zobaczy parę, którą pani wyszkoliła, to przychodzą goście, którzy byli na tym weselu, widzieli jak ta młoda para tańczyła, a też zamierzają się pobrać, więc przychodzą takie? Działa ta metoda pantoflowa?
4: Działa metoda przekazywania dobrych informacji i często mam te pary z pole. poleceń, jak najbardziej. Albo że widziały, albo ktoś polecił.
2: Nagle okazuje się, że z jednego wesela 10 par pani ma.
4: To jest super sprawa. Ja bardzo lubię pracę z parami młodymi, bo to jest zupełnie inny rodzaj pracy niż to, co robię na co dzień. Pracuję z tańcem towarzyskim sportowym. To jest zupełnie inna filozofia. Ogromna przyjemność, bo ja mam też bardzo dużą satysfakcję, jak widzę, jak to pięknie wygląda i ktoś się cieszy z tego i jest to dla nich wyjątkowy moment, bo tak, to jest tworzenie historii tak naprawdę ich miłosnej.
2: Żeby taką choreografię stworzyć do pierwszego tańca, to rozumiem, że też trzeba gdzieś szukać takiej inspiracji. Gdzie pani szuka inspiracji?
4: Ja wiem, czy inspiracji, jak słyszę muzykę, no sama jestem po tańcu, tak, zawodowym, towarzyskim, więc myślę, że jest mi o tyle łatwiej, że słyszę muzykę i jakieś tam akcenty, tu wiem, że coś się zaczyna fajnego, trzeba zrobić jakieś uniesienie, jakąś figurę. Nie, to przychodzi samo, tylko że mam problem, jeśli ktoś mnie słyszy, jakiś pan tańczący, to zapraszam tutaj do pomocy, do tworzenia tych choreografii, bo ze mnie się śmieją, tutaj muszę często postawić wieszak na przykład, jakieś ręce dorobić i sobie tak się obracam i pomagam w ten sposób. Nie, no żartuję, ale nie wzoruję się, bo tak jak mówiłam, każdy taniec ma być inny. Przychodzą pary, którym się podoba jakiś taniec z internetu, pokazują, no mogę mniej więcej popatrzeć, zobaczyć, o co im chodzi, bardziej chodzi o jakieś figury unoszenia, więc wtedy też staram się to wykorzystać, no bo one o to prosiły. Natomiast całość nigdy się nie powiela. Nie ma opcji takiej.
2: Czyli nawet jeśli muzyka jest, to rozumiem, że ta muzyka pobudza na tyle wyobraźnię, że gdzieś tam ten obraz tego tańca tworzy się w głowie.
4: Tworzy się w głowie, tworzy się w nogach. Często muszę sobie zapisać od razu, bo potem nie pamiętam, co chciałam. Nagrywamy za każdym razem, bo to nie sposób naprawdę zapamiętać każdą choreografię. Nie tworzę jej od razu całej, bo nie wiem, czy to będzie akurat element taki, który będzie się parze podobał, czy to jest ten kierunek, którym chcą, żebyśmy szli, więc zawsze przygotowuję kawałek tej choreografii na dane zajęcia. I potem albo idziemy dalej, albo modyfikujemy i tak działam.
2: Monika Popielewicz, instruktorka tańca i towarzyskiego, i takiego solowego też?
4: Solowego też, bo teraz nasz taniec towarzyski przestał być tańcem towarzyskim. Wzywam chłopców do tańca i rodziców zachęcam do zapisywania chłopaków na tego typu sport. To jest sport. Teraz jest więcej solistek, więc możemy to nazwać tańcem solowym jak najbardziej. Widać to również w Polsce całej, na turniejach więcej mamy tańczących kobietek.
2: A rozmawialiśmy o pierwszym tańcu, na który bardzo dużo młodych par decyduje się.
4: Uczą 5, zapraszamy. Drodzy Państwo, też tutaj jest możliwość, przychodzą pary i sobie trenują, bo mamy takie możliwości w ramach tego, w ogóle jak wygląda opieka. Opiekujemy się parą, dobieramy tą choreografię, uczymy, tworzymy, dajemy przestrzeń do własnych treningów. Pary mogą przyjść i sobie ćwiczyć same tutaj. Co jeszcze? Zawsze jadę z parą na salę, gdzie ma się odbyć ten pierwszy taniec, bo trzeba ustawić kierunki. To jest zupełnie inaczej niż na sali tanecznej. Wtedy wiemy, gdzie są goście. Czasami trzeba coś zmienić, ustawić, więc tutaj też jest opieka z mojej strony.
2: Czyli bardzo dużo szczegółów trzeba się dowiedzieć, co, gdzie i jak to ma wyglądać i wtedy łatwiej jest do danej pary dobrać odpowiedni taniec.
4: Tak, no przede wszystkim to trzeba wiedzieć, jaka jest sukienka, bo co z tego, że my sobie zrobimy jakieś choreografie, okazuje się, że jest piękny, długi tren, nie można, albo jakieś fiszbiny i często nie można zrobić różnych innych figur, więc to jest pierwsze pytanie. Jaka jest sukienka?
2: Czyli jednak suknia ślubna zalecana taka, aby nie ograniczała naszych ruchów.
4: Tak, dokładnie. Ma być prosta, ładna, zwiewna.
2: Skromna.
4: Skromna. Nie, żartuję. Wszystko się da.
2: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
1: Bialskie szkoły tańca podkreślają, że takie lekcje cieszą się stałym zainteresowaniem. Nie wszyscy mieszkańcy powiatu bielskiego wiedzą, że w Grabanowie urodził się, a uczył w Białej Podlaskiej Tadeusz Kuc, dowódca dywizjonu 303. Z Pawłem Pakułą, nauczycielem historii, rozmawia Arek Michlewicz.
2: Sławni ludzie wywodzą się z Białej Podlaskiej i okazuje się, że dowódca dywizjonu 303 uczył się w Kraszaku.
5: Paweł Pakuła, jestem nauczycielem w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Białej Podlaskiej. Tak, przed wojną były w Białej dwa gimnazja, Gimnazjum Żeńskie imienia Emilii Plater i Gimnazjum Męskie imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego. I właśnie jeden z dowódców dywizjonu 303, sławnego dywizjonu, który się nazywał Tadeusz Kuc, uczył się właśnie w latach 1924-1934, nawet powtarzając jedną klasę, ale skończył w bardzo dobry sposób, bo też był wyróżniany, był kandydatem do stypendium i to stypendium zresztą otrzymał, 500 złotowe, duże w tamtym czasie. Był w poczcie sztandarowym, udzielał się w różnych organizacjach szkolnych, nawet wiersz napisał do szkolnego czasopisma Młodzież z Podlasia. Postać taka, no, która rzeczywiście później nie zabłysnęła jako lotnik, jako pilot, jako patriota. Spełniał swój obowiązek żołnierza, lotnika, pilota myśliwca w czasie wojny obronnej Polski 1939 roku. Po tej kampanii nie złożył broni, tylko przedostał się na zachód, najpierw do Francji, później jak Francja skapitulowała, do Wielkiej Brytanii i tam w dywizjonach polskich 303, 307, brytyjskich dywizjonach, wprawiał się w lataniu na myśliwcach brytyjskich Hurricane, Spitfire i rzeczywiście dokonywał tam naprawdę dobrych wyczynów i był uznawany za jednego z najlepszych pilotów. Istnieje taka lista Bajana, która zestawia najlepszych pilotów, myśliwców polskich pilotów z czasów II wojny światowej i on jest na 50. miejscu. Można powiedzieć, że jest prawie asem myśliwskim, tak? To jest człowiek z naszego regionu, jest prawie asem myśliwskim. Uznaje się, że as myśliwski to jest ktoś, kto zestrzelił przynajmniej 5 samolotów wroga. Tymczasem w swojej karierze Tadeusz Koc zestrzelił 4 i 1/3. To 1/3, co się zapisuje w ten sposób, że na spółkę z kimś. Natomiast 3 prawdopodobnie. To są takie przypadki, gdzie no nie mamy potwierdzenia. Pilot mówi, że prawdopodobnie ten samolot wroga rzeczywiście spadł i można mu to zaliczyć, ale nie ma takiej 100% pewności. Gdyby przynajmniej z tych 3 prawdopodobnych jeden przypadek był pewny, to już mielibyśmy Tadeusza Koca, asa myśliwskiego.
6: Skoro uczył się w Kraszaku, to gdzie mieszkał?
5: To troszeczkę tutaj losy jego rodziny są takie, no, wędrujące, możemy powiedzieć, bo może zacznę od rodziców. Matka jego pochodziła z Połosek.
6: Powiat bialski.
5: Powiat, oczywiście, tak. Ojciec Edward Koc urodził się w Wisznicach w 1881 roku. Oboje wzięli w Piszczacu ślub i zamieszkali najpierw w Grabanowie. I tam się właśnie urodził Tadeusz Koc. Stąd dzisiaj w Grabanowie jest ulica pilota Tadeusza Koca. Myślę, że tam mieszkańcy Grabanowa znają tą postać. No tym bardziej, że on tutaj w regionie też był kandydatem, z tego co słyszałem, kandydatem na patrona jednej ze szkół, bodajże w Zalesiu, jeśli się nie mylę. Ostatecznie tam wybrano innego kandydata, ale już tutaj dostrzeżono, że jest to postać ciekawa, którą warto w jakiś sposób upamiętnić. Rodzice Koca przenieśli się do Kłody Dużej i ponieważ tam z tego co...
6: Wciąż powiat bialski.
5: Tak, tak, to jest to ciągle nasz region, to jest niedaleko Białej Podlaskiej, więc i tamci rodzice i młody Tadeusz i jego starszy o 2 lata brat Henryk, tam spędzili młodość, dojeżdżali, znaczy początkowo Tadeusz uczył się w szkole powszechnej, to taka można powiedzieć dzisiaj nasza podstawówka. Następnie, no on się uczył dosyć dobrze, miał tą smykałkę do nauki i tak jak starszy brat został skierowany do gimnazjum męskiego w Białej Podlaskiej i tam to gimnazjum od 1 do 8 klasy uczęszczał i zdobywał wiedzę i kształcił się.
6: A jak to się stało, że zainteresowałeś się jego historią?
5: Cóż, tutaj jest to postać na pewno, którą warto naświetlić. Postać taka, której mogą być dumni mieszkańcy południowego Podlasia. Warto o takich osobach wspominać, pokazywać ich życie, pokazywać też młodzieży, jak można dojść, żyjąc, rodząc się w ubogiej rodzinie rolników, można dojść do wspaniałej kariery, ucząc się, mając do tego jeszcze dodatkowo zdolności, być konsekwentnym w podążaniu jakąś wybraną przez siebie ścieżką. Bo on tą ścieżkę wybrał gdzieś prawdopodobnie już na etapie szkolnym. On zaczął chodzić do gimnazjum w tym momencie, kiedy w PWS-ie, w fabryce, zaczęły powstawać pierwsze samoloty.
6: Wtedy... Podlaska Wytwórnia Samolotów.
5: Oczywiście.
6: W Białej Podlaskiej.
5: W Białej Podlaskiej. I tutaj widać wyraźnie w tych materiałach i archiwalnych materiałach szkolnych, które możemy poczytać w Bialskiej Bibliotece Cyfrowej, że szkoła też była zaangażowana w propagowanie lotnictwa, zainteresowanie lotnictwem, zainteresowanie modelarstwem lotniczym. W pewnym momencie nawet jest mowa o pewnej epidemii budowy modeli lotniczych, która nastąpiła w szkole. Więc to zainteresowanie wśród uczniów było duże. Były odczyty, różne referaty. Były też te przykre historie. Wtedy, kiedy zginął Żwirko i Wigura, to młodzież zabrano na mszę żałobną na przykład, tak, całą szkołę. Były odczyty z tym związane właśnie z ich sukcesem i z ich życiorysem, z ich śmiercią także tragiczną, tych wybitnych naszych lotników. Więc on gdzieś tutaj tym lotnictwem nasiąkł, mało tego, kończąc szkołę, zrobił kurs pilota szybowców. Tutaj na lotnisku w PWS-ie można było, dzisiaj to byłoby nie do pomyślenia, jaka mama by puściła ucznia gimnazjum, powiedzmy, no nie mamy już gimnazjum, tak, ale powiedzmy w tym wieku, żeby latał sobie na szybowcu gdzieś tam na 10 metrach. No to każda mama by się przestraszyła. Tymczasem w tamtych czasach rzeczywiście młodzież robiła te kursy szybowcowe. To nie były takie szybowce, że one latały Bóg wie ile, jak wysoko. One nie miały nawet zamkniętej kabiny. Także jak widziałem te zdjęcia, tu słuchacze mogą sobie w Google sprawdzić szybowiec Wrona, jak to wyglądało, no to pilot, który siedział w tym szybowcu, nawet nie miał zamkniętej kabiny, czyli no można powiedzieć, taki trochę rower w przestworzach, by powiedział. Zupełnie, zupełnie otwarta kabina. I on się tu...
6: Czyli prawie jak motocyklista, który ma komary w zębach.
5: Tak, troszeczkę. Także myślę, że jak ten pilot szybowca buzi otworzył, to mógł tam nałapać troszeczkę owadów.
6: Gorzej jak ptak wleciał.
5: Tak, tak. Później się okazało, że on dostał stypendium na wniosek Rady Pedagogicznej. Większość Rady Pedagogicznej zagłosowała. Było kilku kandydatów do stypendium i zagłosowała właśnie za Kocem, argumentując, że ze względu na jego sytuację materialną, ale też na takie zaangażowanie społeczne w różnych organizacjach szkolnych, zaangażowanie w szkole. Także doceniano tutaj jego i postępy w nauce, ale też taką zaangażowanie na rzecz szkoły, pracę w organizacjach, w stowarzyszeniach. On był członkiem i później przewodniczącym także Sodalicji Mariańskiej. To taka organizacja młodzieżowa, organizacja katolicka. Był wysyłany też na zawody strzeleckie, na szkolne zawody takie właśnie w strzelaniu w ramach drużyny pięcioosobowej i tam całkiem dobrze sobie radził.
6: To jak ta jego kariera pilota potoczyła się, no bo skoro był dowódcą dywizjonu 303, no to rozumiem tę pasję do latania, tutaj zrobił kurs szybowcowy, ale co dalej, bo no musiał w jakiś sposób ścieżkę kariery przejść, żeby dostać się na tego dowódcę.
5: Tak, no to są poszczególne stopnie, które trzeba było realizować. Zaraz po ukończeniu szkoły pod Łodzią nauczył się już latać w ramach takiego lotniczego przysposobienia wojskowego, latać na już samolotach silnikowych Hanriot. Następnie skierował swoje kroki do wojska, takie szkolenie kilkumiesięczne, unitarne, najpierw przeszedł, a następnie do szkoły podchorążych w Dęblinie. I tą szkołę w latach 1934-37 ukończył, a następnie ukończył, zresztą tu trzeba podkreślić też, z wysokiego pilotażu miał bardzo dobrą ocenę, więc przywilej dla niego był taki, że mógł sobie wybrać jednostkę, do której trafi. Wybrał jednostkę lotniczą w Lwowie i tam właśnie trafił, latając na samolotach P-11C. To są takie polskie, znane, dosyć popularne w tamtym czasie samoloty myśliwskie, jednosilnikowe, jednomiejscowe. I w ten sposób w ciągu tam 2 lat został dowódcą klucza. Klucz to jest od 3 do 5 samolotów. Także sprawdzał się jako pilot i nastała kampania wrześniowa 1939 roku, gdzie jego oddział, jego jednostka lotnicza miała wspierać z powietrza Armię Łódź. Więc przebazowano już w sierpniu 1939 roku jego samoloty, jego kolegów na lotnisko pod Łodzią i już od 1 września, kiedy te samoloty w zasadzie dolatywały, wiemy, że nawet nad Białą Podlaską, mimo że od granicy niemieckiej była daleko, to te samoloty nie miały problemów, żeby dotrzeć nad Białą Podlaską i zbombardować chociażby Podlaską Wytwórnię Samolotów. Więc oczywiście i też nad Łodzią toczyły się już od 1 września walki i 2 września Tadeusz Koc zestrzelił pierwszy wrogi samolot, wspólnie z kolegą, zresztą to nie było jego samodzielne zestrzelenie, Messerschmitta 110.
6: No i później został tym dowódcą dywizjonu 303, ale jak dalej jego losy potoczyły się? Powojenne też.
5: Powojenne. Po wojnie zastanawiał się, co robić. Tu wielu Polaków, którzy służyli wówczas w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, miało ten problem, bo wiedzieli, że to Polska, która jest po wojnie, że ona nie jest wolna, że tam bardzo duże wpływy mają komuniści wspierani przez Armię Czerwoną i że może być bardzo niebezpiecznie, jeśli oni zdecydują się wrócić do kraju. Tadeusz Koc miał rodzinę, jego rodzina przeżyła wojnę i mieszkała dalej w Kłodzie Dużej. On zdecydował się jednak nie wracać. Poznał kobietę. Zauważył, wsiadając do pociągu, piękną, młodą kobietę, zresztą w mundurze pomocniczej służby lotniczej kobiet. Kobiety pełniły wówczas taką pomocniczą służbę.
6: I coś zaiskrzyło.
5: Coś zaiskrzyło, porozmawiał z nią. Okazało się, że to jest to Polka, ma na imię Julia i proszę sobie wyobrazić, że po 3 tygodniach znajomości wzięli ślub. To jest tempo sprinterskie. Dzisiaj kręcimy głową z niedowierzaniem, jak można było, ale w tamtym czasie to on tłumaczy, bo też trzeba powiedzieć o tym, że on napisał swoje wspomnienia. To, co ja słuchaczom opowiadam, to można sobie dużo dokładniej poczytać w książce dostępnej u nas po polsku w Polsce, wydawnictwo Bellona, Tadeusz Koc, tylko pisane przez TZ na końcu, ponieważ on zmienił nazwisko. Zaraz wyjaśnię dlaczego. W każdym razie jest taka książka 303, Mój Dywizjon i tam są wspomnienia naszego lotnika. ochotnika z naszego regionu i z młodości, i z pobytu troszeczkę tutaj w Białej Podlaskiej, te pierwsze kroki lotnicze, ale też właśnie głównie te walki czasów II wojny światowej. Dlaczego zmienił nazwisko? No, prawdopodobnie dlatego, że w krajach anglojęzycznych przekręcano i źle czytano to nazwisko. Koc, może jak kos, więc po wojnie zmienił nazwisko na Koc przez TZ. I no, miał najpierw porozumienie chyba z jakimś kolegą, który proponował mu pracę w Afryce Południowej, w Suazji, więc on tam się udał, próbował farmerstwa, z żoną tam zresztą pojechał, ale nie bardzo tam mu się podobało i wrócił w końcu w Wielkiej Brytanii. Znalazł zatrudnienie w takiej firmie, która eksperymentowała wówczas z fotelami wyrzucanymi, takie ratownicze fotele dla pilotów samolotów, firma Martin Baker. Ona do dzisiaj jest znana jako producent doskonałych foteli katapultowych i tam właśnie zatrudnił się Tadeusz Koc. Po jakimś czasie wyjechał do Kanady, bo ta właśnie firma miała filię swoją w Kanadzie. Tam także pracował najpierw w tej firmie, później w jakichś innych firmach. W połowie lat 70. już przeszedł na emeryturę, ale był to człowiek bardzo zdrowy, więc on zmarł w 2000, bodajże 8 roku. Jeszcze przed śmiercią był awansowany do pułkownika, także miał bardzo wysoki stopień właśnie w siłach zbrojnych. Miał też syna, którego nazwał, czy mieli z Julią syna, tak, Henryka, no i dwoje wnucząt. Niestety Tadeusz Koc już nie żyje. Niestety, kiedy wojna się zaczęła, miał jeszcze okazję przylecieć do Kłody Dużej i pożegnać się z rodzicami, bo dostał rozkaz zwiadu, co się dzieje, gdzie jest linia frontu w okolicach Międzyrzeca Białej Podlaskiej. Poprosił dowództwo, czy może wylądować przy domu rodziców. No w tamtym czasie wystarczyło trochę prostej łąki. Nie musiały to być takie lotniska, jak dzisiaj znamy, prawda, betonowane, asfaltowe, więc on rzeczywiście do tej Kłody przybył, wylądował. Matka się oczywiście popłakała, widząc syna. On został tam na noc, rano wychodzi, nie ma samolotu. Co z moim samolotem? Okazało się, że miejscowa ludność tak się bała, że Niemcy z góry zobaczą ten samolot, że on w relacji pisze, że oni go wepchnęli gdzieś w jakieś krzaki, w jakiś las. Tymczasem nawet dzisiaj byłem kilka miesięcy temu, bardzo uprzejmi ludzie w Kłodzie Dużej poinformowali mnie, zaprowadzili mnie do pani, która ma ponad 90 lat i ona w tamtym czasie, w 39 roku, miała 9 czy 10 lat. Ona mówi, że ona to pamięta, że dzieci przykrywały samolot, który wylądował, takimi liśćmi z jakichś takich dyni, takimi kłączami, żeby zamaskować i żeby Niemcy nie wykryli tego samolotu. Także wspaniała historia.
6: I przed śmiercią Tadeuszowi Kocowi nie udało się odwiedzić Polski po 2000 roku. Nie ma takich informacji.
5: Wiem, że bywał w Wielkiej Brytanii na pewno. Bardzo możliwe, że też był w Polsce, ale nie mam tutaj pewnych informacji. Musiałbym tutaj się zorientować. Na pewno rodziców już nie widział, ponieważ jego rodzice zmarli. Oni są pochowani na cmentarzu w Chorbowie. To gdzieś były lata 60., 70. Troszeczkę żal, że pomniki na cmentarzu, one są w centrum cmentarza państwa Koców, że no one się sypią troszeczkę, one są zaniedbane, a jednak byli to rodzice naszego bohatera, z naszego regionu. Dobrze by było, gdyby znalazły się środki, żeby te pomniki odnowić, bo mieszkańcy Kłody Dużej wiedzą, że mieli u siebie wspaniałych lotników, bo też brat jego bodajże w PWS-ie tam pracował, z tego co się zorientowałem. I dobrze by było o te pomniki zadbać. Jak poszedłem do sołtysa, to od razu tak zapytałem, a chodzi panu o tych lotników? No tak, tak. No i tutaj mnie zaczęli prowadzać w temat, powiedziano mi, pokazano, gdzie są te nagrobki. Dobrze by było, żeby one były odnowione i zapamiętane, no bo rodzina Koców już niestety nie mieszka, nie ma już rodziny Koców w Kłodzie Dużej.
6: O, bardzo ciekawa historia. Dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję uprzejmie.
1: Tadeusz Koc wykonał blisko 200 lotów bojowych, zyskując reputację niezwykle zdolnego i odważnego lotnika. Po zakończeniu wojny osiedlił się w Kanadzie, gdzie pozostał do końca swojego życia. Zmarł w 2008 roku.

0: tego, jak dużo, jak często i czego oczekujemy. Na pewno nie mieszczą się w jakichś kategoriach zdrowej żywności, ale też nie demonizowałbym ich szkodliwości.
1: No, najczęściej młodzież sięga po te energetyki, ale również bardzo często kierowcy, na przykład busów, którzy potrafią w ciągu doby nawet i zgrzewkę wypić.
0: Musimy popatrzeć na skład energetyków, żeby mówić o ich walorach zdrowotnych, w cudzysłowie, czy też o ich szkodliwości. A skład jest dosyć prosty. Główną substancją czynną w każdym energetyku jest kofeina. Na drugim miejscu znajdują się cukry, czy dwucukry, ten cukier, który mamy w cukierniczce. No i mamy tam najczęściej aminokwas taurynę. Także tutaj jest to zwykle prosty skład. Czasem, oczywiście są tam jeszcze jakieś substancje, czy zapachowe, czy barwniki, czy też może być guarana jako źródło kofeiny, no ale to też możemy sprowadzić do kofeiny. W zasadzie, jeżeli mówimy o czynnych składnikach, to możemy do tych trzech sprowadzić, a więc kofeina, cukier i tauryna.
1: Co niektórzy mówią, że nie pij energetyków, bo sieją spustoszenie w organizmie?
0: Trudno mi się odnieść do takich haseł, bo co to znaczy spustoszenie w organizmie? No, myślę, że jeżeli byśmy mogli mówić o jakimś spustoszeniu, no to może też za dużo słowo, ale bardziej odnosiłoby się do sfery psychicznej.
1: W ten sposób. Czyli to nie szkodzi na nasze nerki?
0: Szkodzi tak, jak szkodzi cukier, jak szkodzi nadmiar cukru, szkodzi tak, jak szkodzi nadmiar kofeiny. Natomiast no, trudno polecać w ogóle napoje z cukrem. Wiemy o tym, że od pewnego czasu te napoje są obłożone podatkiem cukrowym, no i możemy tutaj oczywiście mówić, że jest to jakiś cel fiskalny i finansowy, ale przecież u podłoża wprowadzenia tego podatku były cele zdrowotne, no więc tutaj trudno mówić, że ten cukier jest okej, ale wszyscy go w jakichś ilościach albo prawie wszyscy używamy. Trudno wyeliminować zupełnie cukier z diety. Kofeinę spożywamy w herbacie, spożywamy w kawie, no więc też jest dosyć powszechnie przez nas używana. Tauryna też jest naturalnym składnikiem wielu produktów spożywczych, ale też w jakimś ograniczonym zakresie jest syntezowana przez nasz organizm, no więc jest to kwestia tak naprawdę ilości.
1: Wszystko jest dla ludzi, ale trzeba zachować umiar. Czy można zatruć się energetykami?
0: Można zatruć się energetykami, ale tutaj, jeżeli byśmy popatrzyli w kategorii toksyczności ostrej, to należałoby, jeżeli można takiego słowa użyć, należałoby, bo nie należy, ale to gdyby mówić o zatruciu ostrym, to oznaczałoby to spożycie bardzo dużych objętości tych energetyków, praktycznie niemożliwych tak naprawdę do spożycia. Dawka kofeiny w energetyku, w jednej puszce energetyku, to jest około 100 razy mniejsza od dawki śmiertelnej. No oczywiście też nie patrzmy na to, że zatrucie od razu jest śmiertelne i wszystko, co przeżywamy, to jest dla nas zdrowe. Gdzieś jeszcze między stanem zdrowia a śmiercią istnieje całe spektrum różnych innych uszkodzeń, spektrum choroby.
1: Bardzo często zdarza się i popularne jest dość mocno mieszanie energetyków z alkoholem.
0: W pewnym sensie kofeina i alkohol wywierają działania przeciwne na nasz przede wszystkim układ nerwowy i tutaj można powiedzieć, że to jest to takie samo połączenie jak połączenie alkoholu z inną formą kofeiny. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę i chyba z mego punktu widzenia to jest najważniejsze, to jest to, co już gdzieś tam zasygnalizowałem, że szkody psychiczne. Największy problem jest w tym, jeżeli uwierzymy, że my możemy jakimiś substancjami z zewnątrz regulować różne nasze potrzeby, takie, których się nie da uregulować substancjami z zewnątrz. No, choćby potrzeba wypoczynku, czy potrzeba snu, czy potrzeba jakiegoś relaksu, odprężenia. No, tutaj jest to fałszywa obietnica i tutaj upatruję tak naprawdę takie największe niebezpieczeństwo.
1: Czyli takie oszukanie umysłu.
0: Takie oszukanie umysłu i takie no, jakieś torowanie drogi do, jeżeli nie w tym wypadku prostego uzależnienia, to do innych uzależnień. Każde regulowanie jakąś substancją z zewnątrz swoich potrzeb, nie wiem, psychicznych, emocjonalnych, też jakichś społecznych, no jest ślepą uliczką tak naprawdę.
1: Tutaj mówi pan o cukrze. No wiadomo, cukier jest szkodliwy, ale bardzo często do tych energetyków trafiają substancje słodzące. To o nich się mówi, że one niekoniecznie są zdrowe.
0: No właśnie. Czy bardziej szkodliwa jest kola?

0: Ta klasyczna, czy bardziej szkodliwa jest Cola Zero. Gdybyśmy popatrzyli chronologicznie, no to wprowadzenie słodzików miało w jakiś sposób zabezpieczać nas przed szkodliwym działaniem cukru. To była obietnica, że będzie słodko, ale nie będzie wszystkich tych konsekwencji związanych z cukrem, tych konsekwencji metabolicznych, tak, otyłości, miażdżycy, nadciśnienia i tak dalej. Natomiast no, cukier jest substancją znaną od dawna. Słodziki stosunkowo krótszą mają historię używania i no, pojawia się coraz więcej badań na temat właśnie szkodliwości słodzików, łącznie z przypisywaniem niektórym substancjom działania rakotwórczego.
1: Czy acesulfam, sacharoza?
0: No właśnie, aspartam, tak.
1: Ale któreś z tych jest bardziej lub mniej szkodliwe substancji?
0: No nie chciałbym się tutaj wypowiadać na ten temat, bo tak jak mówię, są jakieś doniesienia i wszystko też zależy od, tak jak żeśmy na początku powiedzieli, to co jest jakby takim mottem toksykologii. Wszystko zależy od ilości. To już Paracelsus w średniowieczu powiedział, cóż jest trucizną, a cóż nie jest trucizną. Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, tylko dawka czyni truciznę. No jest to takie trochę oczywiście, można powiedzieć, mało konkretne, ale intuicyjnie no, możemy powiedzieć, że coś jest trucizną, a coś nie jest, nie odwołując się do jakichś liczb.
1: Czym tak naprawdę objawia się przedawkowanie kofeiny?
0: Przedawkowanie kofeiny objawia się niepokojem, drżeniem, przyspieszonym oddechem, ale to, czego najbardziej się obawiamy w takim już faktycznym przedawkowaniu kofeiny, to są zaburzenia rytmu serca, które są i skutkiem działania samej kofeiny, ale też mogą być następstwem wzmożonej diurezy i utraty, czyli utraty potasu z moczem. Tutaj te zaburzenia wodno-elektrolitowe, głównie niedobór potasu, prowadzą do ciężkich, a w skrajnych przypadkach do śmiertelnych zaburzeń rytmu.
1: Jest taka bezpieczna dawka energetyków?
0: No czy jest bezpieczna dawka energetyków? Tak jak jest bezpieczna dawka kofeiny, można powiedzieć, bo...
1: Filiżanka dwie.
0: Czy możemy określić bezpieczną dawkę cukru? Tutaj miałbym większą trudność. Filiżanka dwie to na pewno nie jest za dużo. Natomiast też trzeba powiedzieć, że kawa to nie jest tylko kofeina, a kofeina to jest tylko kofeina. My coraz więcej słyszymy doniesień o dobroczynnych właściwościach kawy w różnych aspektach. Zapobiegania miażdżycy i w aspektach chorób wątroby. I trzeba powiedzieć, że to nie możemy sobie tego tak tłumaczyć, że to korzystne działanie to jest korzystne działanie kofeiny. To jest korzystne działanie kawy, która zawiera szereg różnych substancji. Między innymi w kawie jest kofeina, ale są tam różne związki flawonowe, inne związki, które mają działanie przeciwutleniające i to prawdopodobnie te związki odpowiadają za dobroczynne właściwości kawy. Więc tutaj, jeżeli miałbym proponować jakieś zastępstwo, jakiś wybór, no to uważam, że lepiej wypić filiżankę espresso niż wypić puszkę energetyka, zwłaszcza jeżeli będzie to filiżanka niesłodzona.
1: To muszę zapytać o komentarz na temat zakazu sprzedaży energetyków nieletnim.
0: No, trudno mi się wypowiadać na ten temat, bo nie wiem, jakie były tak naprawdę intencje ustawodawcy. Kiedy się patrzy na to, jak ta sprawa jest uregulowana w różnych krajach, nie mówię świata, ale choćby tylko Europy, to widać, że nie ma tutaj jednolitych regulacji. Od takich najbardziej restrykcyjnych stanowisk jak w Polsce, bo zakaz sprzedaży energetyków osobom poniżej 18 roku życia to jest taki najbardziej restrykcyjny zakaz. On w wielu krajach obowiązuje, między innymi w krajach bałtyckich. Poprzez te regulacje prawne są, poprzez też ustawienie tej bariery wieku niżej na 16 czy 14 lat, no aż do zupełnej swobody sprzedaży energetyków, a co najwyżej z zakazem reklam kierowanych do osób nieletnich. Więc to tutaj gdzieś myślę, że nie wyważaliśmy, czy nasz ustawodawca nie wyważał otwartych drzwi, tylko gdzieś posłużył się jakimś wzorcem już istniejącym, akurat tym najbardziej restrykcyjnym. No trudno mi powiedzieć, dlaczego tak. Może trzeba było podjąć jakiś krok, może były właśnie jakieś informacje z rynku o tym, jak dużo się tego sprzedaje. Ja takich informacji nie mam. Bo tak naprawdę, jeżeli chcemy dotrzeć do tego wszystkiego, co zawiera puszka energetyka, to nie ma problemu, żeby kupić i kofeinę, i cukier, i taurynę. Także tutaj można powiedzieć, że ten zakaz no, nie jest takim zakazem szczelnym, tak?
1: Wnioskuję, że nie jest pan zdecydowanym wrogiem energetyku.
0: Nie jestem wrogiem, ale nie jestem też entuzjastą. Powiem szczerze, że w życiu na palcach jednej ręki mogę policzyć, ile energetyków wypiłem. Nigdy nie czułem jakiegoś specjalnego przypływu energii, nigdy też nie widziałem w nich jakichś walorów smakowych.
1: Ale to jest prawda, czy one dają energię i pobudzają do wysiłku fizycznego?
0: Myślę, że to jest bardzo indywidualne działanie. To tak jakbyśmy porozmawiali gdzieś w gronie przyjaciół, jak na ciebie działa kawa. I no, znajdziemy takich, którzy powiedzą, jak już wypiję po 16, to mam całą noc niespaną, a kto inny powie, mogę pić o północy, śpię i nic się nie dzieje. Także tutaj oczywiście, biorąc pod uwagę skład i działanie fizjologiczne tych składników, można spodziewać się jakiegoś krótkotrwałego przypływu energii, krótkotrwałego takiego usunięcia uczucia zmęczenia, no ale to zaciągamy pewien dług. No, to nam snu naprawdę nie zastąpi ani odpoczynku.
1: Wszystko o energetykach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz.

0: tobie.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: I po reklamie.

0: kres, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegiry trzeba robić kres, płynie wzdłuż rzesz.
1: SK2 Biała Podlaska.

0: worek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pobląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: I po reklamie.